0: postęp technologiczny poza swoje granice. No to jest smutne. Unia Europejska pod obecnymi rządami dąży do tego, żeby być takim skansenem, żeby być miejscem, gdzie tam turyści za granicę czasami przyjadą, a u nas zostaną emeryci i imigranci z Afryki i z Azji. No, i to chcemy powstrzymać. Ugrupowania prawicowe, między innymi moja grupa w Parlamencie Europejskim, Europa Suwerennych Narodów, no i liczę na to, że to się uda w momencie, jak ludzie nie tylko w Polsce, ale w Europie przejrzą na oczy, że ten europejski organizm brukselski jest bardzo głęboko chory.
1: Czyli można powiedzieć, że to jest przede wszystkim kwestia taka ideologiczna, tak? Też jeśli chodzi o tą politykę klimatyczną, którą wprowadza Unia.
0: No absolutnie. No w tym raporcie o stanie Unii pani von der Leyen nie odniosła się w ogóle do systemu ETS i ETS-2. Ja w tej dyskusji apelowałem o to, że oni natychmiast powinni system ETS zawiesić, a z systemu ETS-2 się wycofać. ETS-2, przypominam, to jest kolejny podatek, który ma wejść od 2028 roku od ogrzewania i paliw. On podniesie ceny benzyny na naszych stacjach o kolejne 50-60 groszy. To ona tego w ogóle nie widzi. Znaczy, no, nie ma problemu, prawda? Bardziej mówiła o kwestii zasobów własnych nowych Unii Europejskiej, czyli właśnie próbie budowy tego superpaństwa. No, chcą 44 miliardów euro rocznie wyciągać z nowych podatków od dużych przedsiębiorstw, elektroodpadów, tytoniu, czy od udziałów właśnie w systemie ETS. Czy tego CBAM-u, czyli to jest taki europejski podatek graniczny węglowy. No i takie są ambicje w tym momencie komisji. No, zwiększamy swoje kompetencje kosztem państw członkowskich, nie przejmujemy się rosnącymi kosztami energii, nie przejmujemy się imigracją, dlatego że ważnym elementem ostatnio debaty w Europie jest to, co się wydarzyło w Ceucie, czyli inwazji imigrantów z Maroka. Natomiast Maroko jest mocno wspierane przez Komisję Europejską. Są setki milionów dotacji. I oni tego w ogóle nie dostrzegają, pani von der Leyen, że oni finansują państwo, które wpycha w tym momencie, chcąc zdestabilizować granice zewnętrzne europejskie imigrantów.
1: Gościem poranka 7.09 był Stanisław Tyszka, europoseł Konfederacji, współprzewodniczący frakcji Europy Suwerennych Narodów w Parlamencie Europejskim. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia. 7.09.

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: A naszym ostatnim gościem w poranku 7:09 jest ojciec Stanisław Tasiemski, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, tłumacz tekstów papieskich. Szczęść Boże, ojcze.
3: Witam, szczęść Boże. Teraz już tak dużo tych tekstów papieskich nie tłumaczę, ale w każdym razie staram się zgłębiać to, co się dzieje w Watykanie.
2: Ale wciąż watykanista.
3: Tak, oczywiście.
2: W dniach 25 do 28 września Leon XIV odbędzie wizytę apostolską do Francji. Jak reagują na nią Francuzi?
3: To jest już chociażby same reakcje, to znaczy, że chętnych na spotkanie z Ojcem Świętym jest dużo więcej niż przewidywano pierwotnie, choćby na mszę świętą na Place de la Concorde przewidywano około 400 tysięcy osób. Okazuje się, że tych zgłoszeń jest zdecydowanie więcej i trzeba poszerzać przestrzeń. To wszystko pokazuje, jak bardzo Francuzi są głodni, jeśli tak można powiedzieć, papieża. Ostatnim papieżem, który odprawiał mszę świętą w stolicy Francji, był w 2008 roku Benedykt XVI, a więc upłynęło już bardzo wiele czasu i to no, wszystko pokazuje, że Francja oczywiście zmagając się z różnymi wyzwaniami czasów, sekularyzacji, ciągle jednak pragnie powracać do swoich korzeni. Nie jest tylko tą Francją laicką, o której często słyszymy w mediach.
2: Z drugiej strony też z badań przeprowadzonych przez Instytut Badania Opinii Publicznej IFOP wynika, że ponad połowa Francuzów nie ma wyrobionego zdania na temat Leona XIV i jak ojciec uważa, z czego to może wynikać?
3: No, po pierwsze, pamiętajmy, że dla Francuzów takim papieżem, który miał ogromne znaczenie i zresztą bardzo wyraźnie widzimy już to choćby także i w obecnej pielgrzymce Leona XIV, są podróże apostolskie świętego Jana Pawła II. Podobnie jak święty Jan Paweł II, pierwszego dnia Leon XIV uda się do UNESCO i tutaj może dodajmy, że w ogóle w oficjalnych tych enuncjacjach dotyczących tej papieskiej wizyty bardzo wyraźnie podkreśla się, że jest to zarówno pielgrzymka do Francji, jak do UNESCO, ponieważ UNESCO jest jak gdyby oddzielnym bytem, jest instytucją Narodów Zjednoczonych. A więc będzie i wizyta w UNESCO, ale także pierwszego dnia już Leon XIV uda się do Bazyliki Notre Dame. A więc te porównania nasuwają się troszkę same z siebie. No, trzeba pamiętać, że święty Jan Paweł II również ostatnią swoją pielgrzymkę apostolską odbył do Francji, odbył do Lourdes. Także Leon XIV tam się uda. W 2004 roku, w czasie tej ostatniej pielgrzymki w sierpniu, Jan Paweł II był już bardzo słaby. I prawdę mówiąc, kiedy tak śledziłem tę pielgrzymkę w mediach, I na ekranie miałem nadzieję, a może stanie się cud, może Ojciec Święty właśnie z Lourdes powróci pełen sił. No oczywiście to jest takie trochę pewnie dziecinne i naiwne, ale mamy tę świadomość, że ta pielgrzymka Leona XIV jest w dużej mierze powrotem do tego przesłania świętego Jana Pawła II, a więc Paryż, Lourdes i Metz. Metz, gdzie oczekujemy też przesłania, zresztą jest specjalny punkt programu przewidziany jako spotkanie do korzeni Europy, to miejsce urodzenia Roberta Schumana, jednego z założycieli Unii Europejskiej. Więc w ten sposób ta pielgrzymka wykracza poza kontekst ściśle francuski.
2: A czy program pielgrzymki to także odpowiedź Stolicy Apostolskiej na największe problemy francuskiego kościoła?
3: To nie jest tak, że największe problemy. Myślę, że oczywiście jest to, każdy kraj ma swoje problemy, swoje no chociażby spolaryzowane społeczeństwo, a więc będzie i spotkanie z ubogimi, ale też przezwyciężenie w jakimś sensie laickości. Tutaj może warto zauważyć, że bardzo starano się, żeby prezydent Macron bardzo starał się o to, żeby ta pielgrzymka miała też taki charakter państwowy, no, chciał wyeksponować siebie. Natomiast bardzo wyraźnie Stolica Apostolska unika takich rzeczy, jak na przykład odmówiono wspólnej kolacji, czy czegoś takiego jak legia honorowa dla papieża, właśnie żeby podkreślić charakter duszpasterski. Natomiast rzeczywiście przewidziany jest taki punkt bardzo ciekawy, to jest spotkanie w sobotę 26 z członkami Zgromadzenia Synodalnego Prowincji. Chodzi o prowincję, Francuzi nazywają to Île-de-France, czyli region paryski, katechumenami i neofitami. I to się ma dziać w Instytucie Katolickim w Paryżu. Wiemy, że no, w ostatni rok to jest rekordowa liczba osób dorosłych, które przyjęły chrzest. Pomimo tego, że Kościół oczywiście musi stawiać laicyzacji i różnym wydarzeniom, jednak okazuje się, że wiara katolicka jest bardzo pociągająca. I to zgromadzenie regionalne stara się też odpowiedzieć na pytanie, jak pomóc tym, którzy przyjęli wiarę, żeby potem w tej wierze wzrastali, żeby to nie było tak, że dochodzimy do sakramentów bardzo ważnych, istotnych, to jest początek życia chrześcijańskiego, ale potem jest ciąg dalszy. A więc także na to pytanie zapewne Ojciec Święty podczas tego spotkania będzie miał okazję co nieco powiedzieć. Ale właśnie też w Instytucie Katolickim, który mieści się w dawnym klasztorze karmelitanów, będzie Ojciec Święty modlił się przy resztkach, relikwiach męczenników rewolucji francuskiej. To też jakieś odniesienie się właśnie do tej koncepcji radykalnego wykorzenienia religii z życia i prześladowania Kościoła. Będą to więc bardzo różne kolory tej pielgrzymki. Może tyle możemy się tego możemy oczekiwać.
2: A też Leon XIV przyjeżdża krótko po przyjęciu we Francji ustawy o eutanazji. Spodziewa się ojciec, że Leon XIV odniesie się w trakcie pielgrzymki do eutanazji we Francji?
3: Nie zapominajmy, że hasłem tej pielgrzymki jest to, aby mieli życie, aby świat miał życie. I to wręcz to przesłanie jest wpisane w całą pielgrzymkę, nie tylko w jedno wydarzenie. Oczywiście dziennikarze oczekują, że może szczególnie zabrzmi to w Lourdes, miejscu, gdzie przybywają chorzy z całego świata. Wartość również ludzkiego cierpienia. Tutaj Ojciec Święty przecież jest bardzo jednoznaczny. Ale proszę pamiętać, że Francja szuka też jak gdyby swojej drogi. Jeżeli mówiliśmy o tym zainteresowaniu przekraczającym oczekiwania, no to też zauważmy, że jeden z kandydatów w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, Bruno Retailleau, republikanin, proponuje, żeby do konstytucji wpisać korzenie judeochrześcijańskie Francji. A więc no, jest takie trochę przeciąganie liny. Kim my jesteśmy? Może trochę też te smaczki gdzieś się pojawią, ale oczywiście to jest też takie spojrzenie, wybaczcie Państwo, takie spojrzenie dziennikarskie. I dziennikarze bardzo lubią takie rzeczy wychwytywać. Bez wątpienia Ojciec Święty będzie zwracał się do Francuzów niezależnie od ich poglądów, od ich stopnia zaawansowania w wierze, od ich pochodzenia. To jest, myślę, dosyć istotne. I może też świadectwem tego, że jest to pielgrzymka również, która poruszy kwestię dialogu międzyreligijnego, jest przewidziane spotkanie międzyreligijne w Metz. No, Francuzi mają znaczącą mniejszość muzułmańską, a więc to także temat, który w tej pielgrzymce się pojawi.
2: A czym charakteryzuje się Kościół katolicki we Francji?
3: To jest Kościół w dużej mierze bardzo bogaty kulturowo. Czasami słyszymy o tym, że Francja laicka i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli popatrzymy na media, akurat wczoraj obchodziliśmy Dzień Środków Społecznego Przekazu, to we Francji jest znaczący dziennik katolicki, La Croix, jest telewizja katolicka, KTO, na bardzo dobrym, wysokim poziomie. I także oczywiście radia, które funkcjonują. I właśnie takie radia ogólnokrajowe, czyli jest taka świadomość, że nie myślimy tylko w kategoriach, żadna diecezja nie jest w stanie unieść takiego obowiązku, jakim są media, a więc zdolność do tego, żeby katolicy tworzyli chociaż bardzo różne media, to jednak do tego, że ich głos jest bardzo czytelny. To jest Kościół, który też jest związany z elitami społecznymi. Często, jeżeli patrzymy na biskupów, to są ludzie, którzy wywodzą się z rodzin arystokratycznych wręcz, albo przynajmniej szlacheckich. A więc ludzie, którzy na przykład pokończyli elitarne szkoły, zanim wstąpili do seminarium. Mają głębokie doświadczenie życiowe. Były arcybiskup Paryża Michel Petit przez 15 lat pracował jako lekarz, zanim wstąpił do seminarium. Więc to bogate doświadczenie życiowe, osadzenie w elitach społeczeństwa też kształtuje ten Kościół, który właściwie całemu światu przez wieki dawał wielki wkład intelektualny.
2: Też jakoś wspomniał o prasie, to amerykańska prasa katolicka National Catholic Register pisze, że liczba nawróceń rośnie nieprzerwanie od kilku lat we Francji. Z czego wynika ten trend w laickim i sekularyzowanym państwie, jakim jest Francja?
3: To jest odpowiedź na pytanie, kim my jesteśmy w tym społeczeństwie pluralistycznym. Francuzi zadają sobie pytanie, to jest, przepraszam bardzo, moja osobista opinia, co to znaczy być Francuzem? I tutaj przypomina mi się wypowiedziane pewnie ze 30 lat temu zdanie pewnej starszej pani, ale właśnie z takiej bardzo szlachetnej rodziny francuskiej, która mówiła: my, prawdziwa Francja. Ta prawdziwa Francja dla wielu Francuzów, właśnie ze względu na to i bogactwo, i na wielką tradycję, i to osadzenie, to jest świadomość tego, że to jest Francja świętych. O tym mówił zresztą święty Jan Paweł II po raz pierwszy w Notre Dame. I to jest może też wielkość tego kraju, czyli przeciwstawienie Francji gilotyn rewolucyjnej, laickiej, wyrzucającej, męczącej ludzi wierzących, Francji, która bardzo wyraźnie wierzy w Boga, jest dumna ze swojej historii. Jednak to jest świadomość tego, że korzenie danego narodu nie mogą pomijać tej wielkości, jaką w dzieje tego narodu wnosi wiara katolicka.
2: Gościem poranka 7-9 był ojciec Stanisław Tasiemski, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, watykanista. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: 7-9. Twój początek dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej w każdy poniedziałek o 10.15. Zaprasza Paweł Majewski.
2: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji historycznej Tak Było. Ja nazywam się Paweł Majewski, moim gościem jest dzisiaj pani Danuta Komorowska, prezes Łomżyńskiego Oddziału Związku Sybiraków. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
2: Porozmawiamy sobie o bardzo smutnej rocznicy, która za nami dosłownie kilka dni temu, 17 września, minęła kolejna rocznica agresji sowieckiej na Polskę. 1939 rok, 17 września, na mocy wcześniej podpisanego tak zwanego paktu Ribbentrop-Mołotow. Związek Sowiecki wkroczył do Polski, która wtedy, przypomnijmy, broniła się przed atakiem III Rzeszy od ponad 2 tygodni. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o bitwach, dzisiaj nie będziemy rozmawiać o kwestiach militarnych, kwestiach politycznych. Chciałem, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, jak ta okupacja sowiecka, która trwała na terenach również tutaj województwa podlaskiego, czy historycznego północnego Mazowsza, do 1941 roku, do lipca, kiedy to Niemcy ruszyli z ofensywą na Związek Sowiecki. No właśnie, czym była właściwie ta okupacja dla zwykłych ludzi, dla zwykłych Polaków, którzy wtedy 17 września 1939 roku obudzili się w zupełnie nowej rzeczywistości z sowieckimi czołgami?
3: Panie redaktorze, na pewno był to dla wszystkich szok, ponieważ nasze wojsko broniło się przecież z armią niemiecką i tu nagle mieszkańcy naszej ziemi dowiadują się, że zostaliśmy zaatakowani z drugiej strony.
2: Taki cios w plecy.
3: Tak zwany przysłowiowy cios w plecy, tak. I od tej chwili rozpoczęły się już właśnie represje. Zostali aresztowani żołnierze, którzy byli w niewoli. Zostali aresztowani urzędnicy państwowi, leśnicy, ponieważ oni bardzo dobrze znali topografię, więc byli również zagrożeniem, gdzie mogliby się żołnierze nasi ukrywać. I cała elita jakby została wywożona, tak? Do końca 1939 roku zostali wywiezieni do łagrów i obozów śmierci mężczyźni, a w 1940 roku rozpoczęły się już niestety wywózki rodzin tych właśnie osób.
2: Te represje były takie bardzo szerokie. Tak jak pani wspomniała, zaczęło się od inteligencji. Ta inteligencja, która skończyła bardzo tragicznie w Katyniu i w innych miejscowościach. Słynne ludobójstwo, ponad 20 tysięcy zamordowanych, ale to nie wszystko niestety. No, Związek Sybiraków wie o tym dosłownie najlepiej, bo niestety wywózki na Sybir, wywózki również do Kazachstanu, tysięcy Polaków, ale...
3: Milionów, nawet ponad.
2: Można nawet powiedzieć o milionach, tak. Ale chyba nie tylko to było najgorsze, bo cała ta polityka sowiecka była skierowana na to, żeby polską państwową polską narodowość zniszczyć. Przecież tak naprawdę trzeba wspomnieć o kolektywizacjach rolnictwa i przede wszystkim o szkolnictwie, tak naprawdę chodziło o to, żeby tą polskość ze szkół wyrugować, z dnia na dzień właściwie.
3: Tak, oczywiście. Już dzieci nie mogły mówić w języku polskim, ponieważ były karane. Właśnie były takie represje, ludzie byli zastraszeni bardzo, wszyscy się bali. Wykonywali jak zwykle swoje codzienne czynności, pracowali, ale każdy się obawiał, każdy się bał tej kontroli, tego nadzoru ciągłego właśnie i rodziny oficerów, rodziny właśnie elity, wielcy gospodarze, tak, ziemscy, bali się, bo jednak dochodziły ich takie te wiadomości, że jednak zostaną deportowani, zostaną zesłani na Sybir.
2: A taka zwykła przemoc żołnierzy Armii Czerwonej wobec ludności, też dużo o tym słyszymy, nawet po latach jeszcze w różnych filmach jest to pokazywane. Czy to rzeczywiście było aż tak brutalne?
3: No, panie redaktorze, trudno jest mi właśnie w tej kwestii się wypowiedzieć, ponieważ moja rodzina została zaraz jakby wywieziona, tak? Więc raczej nie słyszałam tego, ale po wojnie już tak właśnie były te represje, były zabierana, żywność była zabierana z domów, osoby były zabierane również do jakiejś pracy, także nie było żadnego szacunku, byliśmy jakby pod butem, pod władzą, pogardzani, to trzeba właśnie podkreślić, że pogardzani z taką pogardą, że my Polaczki, tak, właściciele tutaj wielcy, a teraz jesteście nikim, jesteście właśnie taką służbą, byliśmy bardzo pogardzani, wszystko było odbierane ludziom.
2: No tak, bo to nie tylko była taka nienawiść narodowościowa, ale tak. Nienawiść klasowa.
3: Tak, klasowa.
2: Ci Ukraińcy, Białorusini byli uważani za takich obywateli w ich mniemaniu za obywateli drugiej kategorii i oni, kiedy Sowieci przychodzili, początkowo byli z tego zadowoleni. Witano Sowietów bardzo dobrze jako gospodarzy. Również też część ludności żydowskiej zresztą była pozytywnie nastawiona do tej okupacji, więc można powiedzieć, że na początku to tak wyglądało właściwie, że po prostu wszyscy na tych terenach zwrócili się przeciwko Polakom.
3: Tak, panie redaktorze, no tak jak później się dowiedziałam właśnie w Jedwabnem, to przecież Żydzi witali z kwiatami, z transparentami Sowietów, tak, wojsko sowieckie, ponieważ oni się bardzo bali właśnie Niemców.
2: Właśnie z punktu widzenia Żydów to jest to oczywiście zrozumiałe moim zdaniem, bo mieli wtedy straszną alternatywę. Tak. Oni już wiedzieli, czym są Niemcy. Tak. No i dla nich ci Sowieci rzeczywiście byli wyzwolicielami. Tak. Ale trzeba też powiedzieć, że no w Polsce, dla nas, dla Polaków, od początku było wiadomo, czym ta okupacja sowiecka jest. Chociaż oni mówili, że chodzi o wyzwolenie jakby wschodnich ziem zamieszkanych przez rosyjskojęzyczną ludność. Dla nas było od początku wiadomo, że nadciąga coś równie złego, albo jeszcze gorszego niż hitlerowcy. I to chyba było powszechne takie przekonanie w polskim społeczeństwie.
3: Ludzie byli poniżani, ludzie byli szantażowani, ludzie byli ciągle kontrolowani. Jeśli były jakieś donosy na jakąś rodzinę, więc od razu były rewizje.
2: A jak wyglądały właśnie te wywózki w takim kontekście, że kiedy już Sowieci przychodzili do takiej rodziny? Czy w ogóle był czas, żeby się spakować, żeby się jakoś do tego wyjazdu przygotować? Czy po prostu przychodzimy po was, macie 5 minut, żeby z nami się zabrać i do tych bydlęcych wagonów?
3: Panie redaktorze, najbardziej taka drastyczna była ta wywózka 10 lutego. Ludzie w ogóle nie byli jeszcze wtedy przygotowani. Nie spodziewali się może, o tak to nazwijmy, tej wywózki. I to była bardzo drastyczna, to była zima, to była bardzo mroźna zima u nas. No i wiadomo, że ta pierwsza wywózka to była wywózka, jak to mówili Polacy, na białe niedźwiedzie. Nikt się nie spodziewał, że stamtąd ktokolwiek wróci. No i niestety, jak się okazało później, statystyki mówią o tym, iż właśnie z tej wywózki najwięcej osób zmarło na Sybirze. A odnośnie aresztowań, no te aresztowania odbywały się najczęściej godzina druga w nocy, trzecia, więc taka godzina, kiedy mocno śpimy i łomot do drzwi i aresztowanie, to znaczy aresztowanie, no na pewno wcześniej jeszcze była taka rewizja, żeby dać dokumenty, że zawsze już byli przygotowani i coś zarzucali, tak, że ty jesteś szpiegiem, że ty jesteś donosisz, że i od razu chcieli dokumenty, więc to był też strach, wchodzili pod bronią, więc jeśli człowiek jest taki wybudzony, przed chwilą zasnął i się nagle budzi i stoi nad nami jakiś żołnierz i mama krzyczy, wszyscy płaczą, to po prostu jak ja o tym nawet mówię, to już po prostu głos mi się łamie.
2: A ci ludzie to przeżyli.
3: Ponieważ ta rewizja, to szukanie tych dokumentów, tak jak wspominała moja mama, to wszystko było poprzewracane, to wszystko po prostu tak, te dzieci wystraszone.
2: Z czego to się brało? Czy to było takie naturalne zło ze strony Sowietów? Czy oni po prostu naprawdę na ludność polską patrzyli jako na tych polskich panów, jako tych takich kapitalistycznych wyzyskiwaczy, jak to oni w tej swojej komunistycznej ideologii mieli? To była właśnie niechęć do narodu polskiego, czy niechęć do Polaków jako do właścicieli, powiedzmy, ziemskich, do elit? Czy to też dotykało zwykłych ludzi? Bo przecież jest masa też takich świadectw, że wcale nie tylko szlachta jakby ucierpiała na tych sowieckich represjach.
3: Myślę, że to takie ogólne było, ogólne właśnie taka niechęć do Polaków. I to też te aresztowania, czas tego przygotowania do tej wywózki zależał też od osób, które właśnie aresztowały, tak? Od tych NKWD-zistów, bo niektórzy naprawdę mieli, jakby możemy powiedzieć, odrobinę takiego serca i jeszcze podpowiadali, żeby kobiety na przykład wzięły maszynę, czy coś takiego, żeby tam na tym Sybirze jeszcze jakoś w jakiś sposób dorobić.
2: A więc byli różni ci różni Sowieci. To tak, nie można też tak powiedzieć, że wszyscy byli potworami.
3: Nie wszyscy. Niektórzy dawali naprawdę pół godziny, godzinę, podpowiadali co wziąć, że ubranie, żeby ciepłe wziąć, żeby żywność na 2 tygodnie wziąć. Także nie możemy to mówić, jakby nie możemy równą miarą powiedzieć, że wszyscy dawali tam tylko ten naprawdę 10-15 minut. Ale byli tacy okrutni.
2: A jakbyśmy mieli teraz podsumować, to czy ta okupacja sowiecka, wojenna była gorsza niż okupacja niemiecka dla ludności cywilnej? Jak pani to ocenia? Wiadomo, że no tutaj w naszych regionach odpowiedź jest jednoznaczna. No ale tak gdybyśmy mieli spojrzeć z perspektywy całej Polski, która okupacja była okrutniejsza?
3: Panie redaktorze, tak jak wiemy później właśnie ze statystyk, okupacja niemiecka to były przede wszystkim wywózki ludności na roboty do pracy. I tutaj możemy powiedzieć, że z tych robót wróciło na 10 osób wywiezionych, wróciło 9. Jedna nie wróciła, ewentualnie dwie. A z okupacji sowieckiej na wywiezionych 10 osób wróciła tylko jedna.
2: Czyli w ogóle odwrotne proporcje.
3: Tak, ogromne. Tak, panie redaktorze, ja właśnie robiłam spis ludności wywiezionej z naszych terenów i naprawdę w niektórych miejscowościach z rodziny 9-osobowej, 8-osobowej wróciły tylko pojedyncze osoby. Także ogromna tragedia, ogromne i musimy pamiętać i musimy mówić o tym, co przeżyli Sybiracy, bo przecież 50 lat nie mogliśmy o tym mówić. Nasi rodzice, nasza mama, moja mama nie mogła nam mówić, opowiadać i my musimy pamiętać, tak jak pan Andrzej Duda na otwarciu Muzeum Pamięci Sybiru w 2021 roku, to był rok jeszcze pandemii, ale powiedział, zwrócił się do dzieci Sybiraków, że dzieci i wnukowie Sybiraków to również Sybiracy. I my mamy wielki moralny obowiązek mówić o tym, co się wydarzyło.
2: A my jako Polacy mamy wielki moralny również obowiązek, żeby o tych tragediach Sybiraków i nie tylko Sybiraków, tragediach wszystkich ofiar sowieckiej okupacji pamiętać. O tym dzisiaj właśnie rozmawiałem z moim gościem. Była z nami pani Danuta Komorowska, prezes Łomżyńskiego Oddziału Związku Sybiraków. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: W końcu powiem ci.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, radosna, narodzenie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.

0: grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa matka jego i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą cię widzieć. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
2: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Któż z nas nie chciałby zostać przez Jezusa obdarzony zaszczytnym mianem? Mój brat, moja siostra. Tekst dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam drogę, w jaki sposób możemy do Niego się zbliżyć i być tymi, o których On w ten sposób mówi w swojej nauce. Droga ta to słuchanie Słowa Bożego i troska o to, by je wypełniać w codziennym życiu. Dlatego warto stawiać sobie nawet często pytanie o to, jak słuchamy tego, co mówi do nas Pan. Jak słuchamy, bo to słuchanie powinno być częścią naszego życia. Słuchanie, kiedy jesteśmy w kościele na liturgii, słuchanie w sali katechetycznej, w szkole czy przy parafii, ale też słuchanie, kiedy to osobiście bierzemy do ręki Pismo Święte, aby było ono naszą duchową lekturą. Jak słuchamy też kateches, konferencji, w radiu, w telewizji, nagranych na kasetę, taśmę, płytę. Słuchanie, które powinno mieć miejsce wtedy, kiedy w codziennym naszym życiu zatrzymujemy się, by rozmawiać z Bogiem. To jest ten pierwszy krok. Słuchanie tego, co mówi do nas Bóg. Bez tego, jak można kolejne kroki czynić? Zadajmy więc sobie pytanie, jak słucham Boga, który mówi do mnie? Jak naprawdę słuchamy Boga, który do nas mówi?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: 7:09 to jest Radio Nadzieja we wtorkowy poranek. W ciągu najbliższych 2 godzin na naszej antenie nie zabraknie informacji z regionu, ale też kraju i świata. Sprawdzimy również, co w świecie sportu. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Zapraszam do 9:00.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Do 9:00 nie zabraknie też muzyki w dobrym nastroju na początek. Nowa piosenka. Cichosza, Sanach na antenie Radia Nadzieja.

0: Była Sanah, a to już Morgan Wallen, Been By Now. 17 minut po godzinie 7 mamy wtorkowy, wrześniowy poranek. Powspominajmy nieco, ale zdecydowanie niezbyt odległą przeszłość, bo minioną niedzielę 20 września wtedy obchodziliśmy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Z tej okazji rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stoją dziś przed mediami, wszystkimi, którzy przekazują informacje, jak podkreślił, w czasach coraz powszechniejszego wykorzystania sztucznej inteligencji. Szczególnie ważne jest, by w centrum komunikacji nadal pozostawał człowiek.
1: W dobie coraz bardziej wkraczającej tak w życie społeczne, jak i indywidualne, tak zwanej sztucznej inteligencji, rzeczywiście musimy mieć pełną świadomość, że człowiek, ku któremu się zwracamy, ma konkretne oblicze. Nie jest on dobrze zaprogramowaną maszyną, która jedynie przywłaszcza sobie ludzkie twarze i głosy. Dlatego nie powinniśmy zastępować drugiego człowieka maszyną posługującą się algorytmami, lecz powracać do komunikacji opartej na osobowym spotkaniu.
0: Ksiądz Gęsiak skierował również życzenia do dziennikarzy, podkreślił, że odpowiedzialna praca w mediach powinna opierać się na gotowości do słuchania drugiego człowieka, także wtedy, gdy różnią nas poglądy czy doświadczenia.

0: Przed paroma chwilami mówiliśmy o tym, co w minioną niedzielę, kiedy obchodziliśmy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, ale dziś mamy wtorkowy poranek, mamy wtorek. To dobry powód, by nie sięgać po kluczyki do auta. Z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodów w wielu miejscach w Polsce komunikacja publiczna będzie dziś bezpłatna. Na pasażerów czekają m.in. darmowe przejazdy pociągami oraz autobusami czy tramwajami. Do skorzystania z darmowych przejazdów zachęca w mediach społecznościowych minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Posłuchajmy.
1: Europejski Dzień Bez Samochodu. Jeżeli to możliwe, zostawcie swoje pojazdy w garażach, tym bardziej, że w wielu miejscach Polski można skorzystać bezpłatnie z transportu publicznego. A ja, z racji, że mam ponad 100 km do pracy, 6:04 wsiadam w pociąg.
0: Brak opłat w komunikacji miejskiej obowiązuje w większości miast w Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Białymstoku, Lublinie, Toruniu czy Radomiu. W niektórych miastach aby skorzystać z darmowych przejazdów, należy okazać dowód rejestracyjny pojazdu. Ma to premiować kierowców, którzy zdecydują się tego dnia skorzystać z komunikacji miejskiej. Tak jest m.in. w Łodzi, Poznaniu, Rybniku, Tarnowie, Płocku, Częstochowie, Elblągu, Zielonej Górze czy w Gdyni. Atrakcyjne warunki podróżowania przyszykowali również operatorzy kolei i transportu regionalnego. Część pociągów lokalnych jest całkowicie darmowa, w innych za przejazd trzeba zapłacić symboliczną złotówkę. Niektórzy przewoźnicy wymagają okazania dowodu rejestracyjnego. Szczegółowe warunki korzystania z darmowych przejazdów lub zniżek z okazji Dnia Bez Samochodu możemy odnaleźć na stronach internetowych poszczególnych przewoźników.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: Tina Turner podczas drugiego dnia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wielbiciele polskiego kina będą mogli m.in. obejrzeć debiut reżyserski Soni Orlewicz-Zakrzewski, Exotic. Film znalazł się w konkursie głównym i walczy o Grand Prix Festiwalu Złote Lwy. Exotic to historia młodej dziewczyny, która ma trochę kompleksów, skłonność do analizowania wszystkiego i więcej czułości dla innych niż dla samej siebie. Poza tym próbuje odnaleźć siebie na obozie, gdzie trafia przez przypadek, a gdzie grupa młodych ludzi trenuje taniec na róże. Sonia Orlewicz-Zakrzewska wyjaśnia, że zrobiła film o poszukiwaniu siebie, ale też o poszukiwaniu wolności wewnętrznej.
1: Ja lubię myśleć, że on jest po pierwsze o dążeniu do nieskrępowania, do uwolnienia się właśnie z jakichś, czy to społecznych, czy naszych wewnętrznych blokad, które sobie nakładamy, a poza tym myślę, że też bardzo o odwadze do bycia sobą, niezależnie od tego, co to znaczy, czyli na przykład to może czasem znaczyć, że jesteśmy może trochę bardziej śmieszni, czy niezdarni, niż lubimy sobie myśleć o sobie, ale żeby być w stanie również przytulić tę śmieszność i niezdarność.
0: W postać głównej bohaterki Mili wcieliła się Jaśmina Polak. Aktorka mówi, że przygotowania do roli miały w sobie cechy swego rodzaju terapii.
2: Jest to jakieś bardzo terapeutyczne dla mnie, jak zdrowym jest nagle odkryć społeczność, która jest zupełnie spoza bańki własnej, własnego towarzystwa, środowiska i tak dalej. I nagle trafić do świata, który pierwsza myśl, jaką miałam, kiedy poszłam na zajęcia Exotic, to o Jezu, ja tu nie pasuję, to jest w ogóle nie moje miejsce, to nie są moi ludzie. Po czym miesiąc później to są w ogóle ludzie, z którymi dzielę jakieś bardzo głębokie przemyślenia.
0: Dziś odbędą się jeszcze m.in. uroczyste pokazy najnowszego filmu Janusza Zaorskiego, Syrenka Picassa, a także debiut reżyserskiego Lizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego, Kobieta Stanu Wolnego. Program projekcji i wydarzeń towarzyszących możemy znaleźć na stronie internetowej festiwalgdynia.pl. 36 minut po 7:00, Lady Punk już teraz.

Tak, prezentuje się grupa YouTube, wcześniej Lady Punk. Kolejna niespokojna noc mieszkańców Ukrainy. Rosjanie atakowali rakietami balistycznymi Dniepr i Krzywy Róg. Używali też dronów odrzutowych. Również Ukraina w nocy uderzyła w głębi rosyjskiego terytorium. Jej celem była rosyjska infrastruktura przetwórstwa ropy naftowej. Rosyjskie ataki wymierzone były w przedsiębiorstwa i obiekty infrastruktury. W Dnieprze zginęło 2 cywilów. 6 odniosło rany. W nocy obiektem ataku był także Kijów. Tutaj drony bądź ich odłamki spadły na budynki mieszkalne i magazyny. W odpowiedzi Ukraińcy z powietrza uderzyli w Kujbyszewską rafinerię ropy naftowej w rosyjskim mieście Samara. Wybuchły tam pożary. Wzajemne rosyjsko-ukraińskie ataki powietrzne będą tymczasem tematem dzisiejszych rozmów Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński prezydent przyleciał do Stanów Zjednoczonych. Tydzień temu Donald Trump zapowiadał tak zwane energetyczne zawieszenie broni między Ukrainą i Rosją. Kijów godzi się na takie rozwiązanie, ale uzależnia je od rosyjskiego wstrzymania ataków na ukraińską infrastrukturę.

0: O sporcie w ramach dzisiejszego poranka 7.09. Nic jeszcze Państwu nie mówiłem. Piłkarze reprezentacji Polski zjechali wczoraj do Warszawy na zgrupowanie przed 4 meczami Ligi Narodów. Bartosz Slisz, pomocnik Brandby Kopenhaga, przyznał, że liczy na dobry występ w meczach Ligi Narodów.
1: Liga Narodów, ale myślę, że my kontynuujemy swoją pracę, a nie rozpoczynamy coś nowego, więc na pewno będziemy chcieli też jeszcze bardziej poprawić swoją grę i zdobyć jak największą ilość punktów.
0: Z kolei pomocnik Michał Skóraś opowiadał o swoich wrażeniach po zmianie klubu z KA Gent na RC Lens. Posłuchajmy.
2: Liga francuska na pewno różni się niż belgijska. Jest o wiele więcej jakości na boisku. A co do miasta, bardzo, bardzo przyjemne. Lens, bardzo dużo Polaków, którzy wyjeżdżali we wcześniejszych latach, więc gdzieś te nazwiska polskie się pojawiają, ale nie do końca ludzie potrafią rozmawiać po polsku. No i co do tego, są ciężkie chwile, bo zawodnicy z Francji nie rozumieją troszeczkę po angielsku, więc muszę się uczyć francuskiego, ale ze spokojem, bonjour, ça va, jest dobrze.
0: Reprezentacja Polski w najbliższy mecz Ligi Narodów rozegra w Warszawie 25 września z Bośnią i Hercegowiną. Sylwia Grzeszczak, Mango, posłuchajmy. Yeah.

0: Letni utwór Sylwii Grzeszczak, Mango. Lato powoli się kończy i no już o jesiennej ofercie Miejskiego Domu Kultury mówić teraz będziemy. Peryferie kultury czy kultura na peryferiach, pod takim hasłem ruszył cykl spotkań i warsztatów skierowanych przede wszystkim do młodzieży z łomżyńskich szkół średnich. W programie znalazły się między innymi spotkania poświęcone Bolesławowi Leśmianowi i Czesławowi Miłoszowi czy Adamowi Mickiewiczowi, mówi Jolanta Święszkowska właśnie z Miejskiego Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych w Łomży.
1: I my postanowiliśmy jako Dom Kultury zamienić się w takie mobilne centrum kultury. Mobilne w tym sensie, że pojawiamy się i będziemy pojawiać się w łomżyńskich szkołach z prelekcjami, z warsztatami, z takimi wydarzeniami tematycznymi. Przyjadą do nas różne osoby z Polski. Będzie to dla młodzieży okazja, żeby poznawać treści edukacyjne, które wpisane są, drodzy Państwo, w podstawę programową. Będziemy wchodzić z prelekcjami typu, czy Adam Mickiewicz był wampirem, żeby zainteresować młodzież postacią naszego wieszcza.
0: W najbliższy piątek młodzież weźmie udział również w warsztatach poetyckich pod hasłem Uwaga Poezja, podczas których będzie mogła spróbować własnych sił w pisaniu wierszy. Szczegóły spotkań i zbliżających się wydarzeń dostępne są na stronie internetowej MDK Deśte w Łomży.

0: 7:56, kończymy pierwszą godzinę wtorkowego poranka, 7:09, wrócę do Państwa o 8:09 i w kolejnej godzinie programu wciąż, no to co ciekawe i aktualne, będę starał się Państwu przekazać, a póki co do usłyszenia niebawem.
1: Twój początek dnia. 7:09. 7:09.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
4: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
5: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
6: Po reklamie.
7: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
8: 7:09.
7: Jest super.
1: 7:09. 7:09. Twój początek dnia.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Godzina 8:09, wracamy do poranka. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiam słuchaczy Radia Bobola, Radia Palotti FM. Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego porannego programu.
0: 7:09. Twój początek dnia.

Little More Time, Neil Horan. To dobry powód, by nie sięgać po kluczyki do auta z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. W wielu miejscach w Polsce komunikacja publiczna jest dziś bezpłatna. Na pasażerów czekają m.in. darmowe przejazdy pociągami czy autobusami, jak również tramwajami. Brak opłat w komunikacji miejskiej obowiązuje w większości miast w Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Białymstoku, Lublinie, Toruniu czy Radomiu. W niektórych miastach, aby skorzystać z darmowych przejazdów, należy okazać dowód rejestracyjny pojazdu. Ma to premiować kierowców, którzy zdecydują się tego dnia skorzystać z komunikacji miejskiej. Tak jest m.in. w Łodzi, Poznaniu, Rybniku, Tarnowie, Płocku, Częstochowie, Elblągu, Zielonej Górze czy

0: w Gdyni. Atrakcyjne warunki podróżowania przygotowali również operatorzy kolei i transportu regionalnego. Część pociągów lokalnych jest całkowicie darmowa, w innych za przejazd trzeba zapłacić symboliczną złotówkę. Niektórzy przewoźnicy wymagają okazania wspomnianego dowodu rejestracyjnego. Szczegółowe warunki korzystania z darmowych przejazdów bądź zniżek z okazji Dnia bez samochodu możemy odnaleźć na stronach internetowych poszczególnych przewoźników. Dziś w Łomży autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji my pojedziemy również za darmo. Z tej okazji, z okazji Europejskiego Dnia bez samochodu, bezpłatne przejazdy będą obowiązywały, trzeba powiedzieć obowiązują, w granicach administracyjnych miasta. To okazja, by zostawić auto na parkingu czy w garażu i do pracy, szkoły, na zakupy, wybrać się komunikacją miejską. Łomża stawia na komfort pasażerów i ekologiczne rozwiązania, podkreśla prezes MPK w Łomży Andrzej Modzelewski.
1: Oczywiście priorytetem jest ekologia, czyli w Łomży mamy czystsze powietrze i o to w tym projekcie generalnie chodziło. Przede wszystkim różnica również pod względem komfortu dla pasażera, no bo o to tutaj w tym wszystkim chodzi, żeby nasi mieszkańcy Łomży mogli korzystać z komunikacji miejskiej w sposób komfortowy. Na pewno to bezpieczeństwo też się zwiększa.
0: Europejski Dzień Bez Samochodu kończy Europejski Tydzień Mobilności, promujący przyjazne środowisku sposoby podróżowania.

0: Grupa Jam. Siatkarze huraganu śniadowo szykują się na spotkanie z brytyjskim rywalem. Ten mecz już w najbliższą sobotę, 26 września. Dla gospodarzy będzie to okazja do sprawdzenia formy po intensywnych tygodniach przygotowań do sezonu 2026-2027. Spotkanie zapisze się na kartach historii klubu, mówi prezes KS Śniadowo Piotr Dryka.
1: To jest takie bardzo historyczne wydarzenie dla naszego klubu, bo czy to w piłce nożnej, czy do tej pory w siatkówce, jeszcze nigdy nie miało miejsca mecz taki międzynarodowy. A nasza drużyna seniorska zagra mecz towarzyski, który ma na celu promocję siatkówki tutaj na naszym terenie z drużyną z Wielkiej Brytanii. Pomysł padł z racji tego, że w tej drużynie występuje sporo Polaków. To jest drużyna złożona z Polaków, z Anglików.
0: Huragan Śniadowo liczy na wsparcie z trybun i zaprasza do wspólnego kibicowania, dodaje prezes.
1: Nie tylko fanów siatkówki, wiadomo, że fani siatkówki będą najbardziej zainteresowani, ale wszystkich, którzy interesują się sportem, serdecznie zapraszam, bo to naprawdę jest wyjątkowa okazja, żeby poznać tą siatkówkę. W kadrze tej drużyny występują naprawdę znakomici siatkarze polscy, którzy grali naprawdę w topowych drużynach, ale nie chcę wszystkiego zdradzać. Warto zobaczyć, kto tam gra, bo kto się zna na siatkówce, to na pewno pozna tych siatkarzy i to będzie dla nich nie lada gratka zobaczyć ich na żywo z bliska.
0: Początek meczu, Huragan Śniadowo, Legends Volleyball Club o godzinie 19 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Śniadowie. Jeszcze powtórzę, ten mecz w najbliższą sobotę 26 września.

0: Już ponad 230 tysięcy osób zaszczepiło się przeciwko grypie przed nadchodzącym sezonem infekcyjnym. Szczepionki są już dostępne w aptekach i punktach szczepień. W tym sezonie obowiązuje szczepionka trójskładnikowa, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
1: Kiedyś była tetra, a teraz mamy powrót do szczepionek trójskładnikowych. Dlaczego? Ponieważ jeden z podtypów grypy B zniknął, przestał być aktywny. W związku z tym, po co miałby być umieszczany w szczepionce? Stąd mamy dwa podtypy wirusa A grypy, czyli AH1N1 i H3N2 oraz jeden podtyp wirusa grypy B. I to jest w tej chwili tegoroczny, zmodyfikowany skład szczepionki przeciwko grypie.
0: Seniorzy, dzieci, młodzież oraz kobiety w ciąży i w połogu mają bezpłatną szczepionkę przeciwko grypie. Natomiast osoby między 18 a 64 rokiem życia płacą połowę jej ceny. Natomiast szczepionka przeciwko COVID-19 powinna być dostępna w aptekach pod koniec tego tygodnia. Szczepionka jest dostosowana do obecnie występującego wariantu omikron wirusa SARS-CoV-2, poinformował dr Paweł Grzesiowski.
1: Mamy cały czas od już 2022 roku wirus podtyp omikron, tyle tylko, że on cały czas mutuje. Dlatego szczepionki co roku muszą być de facto aktualizowane, ponieważ jest tak duża zmiana genetyczna w wirusie, mimo że jest to dalej omikron, że potrzebujemy modyfikować szczepionkę. Być może doczekamy się szczepionki mniej wrażliwej na mutacje, ale to wciąż jest sfera badań klinicznych.
0: Szczepienie przeciwko COVID-19 jest bezpłatne dla wszystkich grup wiekowych. Nie obowiązują już e-skierowania na to szczepienie.

0: Little More, Ed Sheeran, 8:42 i o wielu, wielu rzeczach mógłbym Państwu w trakcie tego porannego programu opowiedzieć, no ale może tak dla takiego rozruszania na początek tego wtorkowego dnia jeszcze raz zajrzymy do świata sportu. W minionej godzinie mówiliśmy o piłkarzach reprezentacji Polski, którzy czekają na 4 mecze Ligi Narodów. Wczoraj kadrowicze się zjechali do Warszawy na zgrupowanie, ale też ważne wydarzenie, jeśli chodzi o naszych siatkarzy. Przygotowują się do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Dziś w Sofii rozegrają mecz z Niemcami. Broniący tytułu biało-czerwoni awansowali do tej fazy po pokonaniu Łotwy 3-0, a Niemcy znaleźli się w czołowej ósemce po zwycięstwie 3-2 nad Bułgarami. Trwa analiza taktyczna przeciwnika, a o rywalu tak opowiada statystyk kadry Mateusz Nykiel.
1: Niemcy na pewno bardzo ofensywna drużyna. Myślę, że charakterystyką podobna do reprezentacji Bułgarii. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, tak jak zrobili to w drugiej części meczu z Bułgarią. Myślę, że są do tego lepiej dysponowani w defensywie niż reprezentacja Bułgarii. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie. Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na to, tą ofensywną stronę. Naszej drużyny nie jest łatwo złamać zagrywką. Myślę, że tym drużynom, które dysponują dużą ofensywą i bardzo groźną zagrywką, nie gra się z nami łatwo. Nie jest łatwo nas złamać w przyjęciu, a nawet jeśli te piłki są przyjęte daleko od siatki, jesteśmy niebezpieczną drużyną w ataku. Dlatego na pewno z ich strony potrzebna jest cierpliwość, ale tak jak wspomniałem, to jest drużyna, która jest bardzo dobrze ułożona, jeśli chodzi o ten system blok-obrona, więc również będzie potrzebna cierpliwość z naszej strony do tego, aby grać cierpliwie, szczególnie z tych bardzo trudnych piłek na wysokiej piłce.
0: I jeszcze oddajmy głos trenerowi. Nikola Grbić komentuje opinie, jakie słyszy o grze drużyny i wykłada swoją filozofię pracy.
2: Naszych kibiców i ludzi, którzy czytają i oglądają, są bardzo w przyszłości. Oni wiedzą wszystko. Oni wiedzą, jak my będziemy grali z Bułgarią. I jak my jesteśmy na 2-1 przegrywamy, dlaczego ja nie zmieniłem i nie przegraliśmy z Bułgarią, bo potem nie będziemy grali ćwierćfinał z Bułgarią. I jeśli my przegramy z Bułgarią, to będzie afera. Ja jak mogę powiedzieć zawodnikami, o, ja będę zmienić, żeby przegrali z Bułgarią? Jaka to jest wiadomość mnie jak trenera moim zawodnikami? Ja boję się Bułgarii, że nie chcę grać z Bułgarią? Albo musi być trochę inaczej? Dla mnie to nie ma znaczenia. To jest moja praca, to jest moje podejście. Do tego momentu ja miałem to podejście i do kiedy będę trener, nie polskie środkówki, do kiedy będę trenerem, ja będę robić tak, bo ja bardzo wierzę w to, co robię i ja wiem, że czasami nie możesz dużo rzeczy kontrolować, ale ja wiem, co my możemy, ja wiem, co robię. Komentarze ludzi, którzy byli, są od pierwszego dnia, kiedy wybierałem Butryna na turniej w Bolonii, dlaczego jest Butryn z nami jak trzeci atakujący, a nie jedziemy jak 4 środkowych i 4 przyjmujących i bla, bla, bla. To są rzeczy, które mnie absolutnie nie interesują.
0: To trener Nikola Grbić. Mecz Polska-Niemcy dziś o godzinie 18, a więc nasi siatkarze do tego ćwierćfinałowego spotkania się przygotowują. Piłkarze z kolei od wczoraj w Warszawie, tak jak mówiliśmy, przygotowują się do meczów Ligi Narodów. Najbliższy mecz 25 września z Bośnią i Hercegowiną. No to jeszcze powiedzmy o jeszcze jednej z dyscyplin sportowych. Już tak na takim regionalnym podwórku sportowe emocje zawitały w niedzielę na Stadion Miejski w Kolnie. Odbył się tam kolneński miting lekkoatletyczny pod hasłem Aktywne Kolno. Na piątkę w programie znalazły się konkurencje dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Na bieżni liczyły się szybkość i wytrzymałość. Młodsi zmierzyli się w biegu na 60 metrów, natomiast starsi na 100 metrów. Dorośli mieli do wyboru krótkie sprinty lub dłuższe dystanse. Nie zabrakło także rywalizacji w pchnięciu kulą. Więcej w naszej relacji.
3: Wystawiam mieszkańcom Kolna i powiatu piątkę, ponieważ mamy ponad 200 osób. Alicja Szymańska, dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Bo mamy też, można powiedzieć, międzynarodową obsadę, bo na 300 metrów pobiegnie znana mistrzyni Maroka.
4: Witamy Państwa na mitingu lekkoatletycznym. Aktywne Kolno na 5.
5: Anna Kicińska. Pchnięcie kulą i rzut dyskiem. Bardzo ładny stadion. Pierwszy raz tutaj startuję, ale na pewno wrócę. Pierwsze miejsce. Wydaje mi się, że się napędzamy, bo wszyscy jesteśmy na jednej kadrze. Jeździmy na jedną kadrę. Ja jestem zawodniczką akurat z Lublina. Oni wszyscy są z Białegostoku, ale jeździmy na te same obozy i fajnie się wszyscy napędzamy.
6: Artur Duda, przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego. Jest to wyjątkowe wydarzenie. Mamy możliwość tutaj spotkać nie tylko profesjonalistów, ale też każdego, kto troszkę odrobinę serca w rywalizację wkłada.
7: Ja zazwyczaj w tanecznik biorę, ale w szkole na przykład często chodzimy do lasu. Ostatnio właśnie biegaliśmy 600 metrów w szkole. Ja się nie stresuję, tylko pod koniec nogi odpadają zazwyczaj, jak się biegnie.
8: Dzisiaj wszyscy biegamy!
9: No bo szybko biegamy, bo gramy w klubie sportowym Orzeł Kolno.
10: No i w sumie ja to jakby biegam, aby reprezentować Kolno.
11: Sport jest fajny, ponieważ możemy się spotykać z innymi, grać wspólnie w piłkę i sprawia nam to radość.
12: No, taka rywalizacja daje mi satysfakcję.
13: Ja zacząłem biegać, odkąd gram w Orle Kolno. Od 4 lat. Znaczy jak miałem 4 latko.
14: Ja jak biegam, staję się bardziej odporniejszy i mniej choruję.
0: Na zakończenie na każdego uczestnika czekał pamiątkowy medal i słodka przekąska. Wracamy do muzyki, posłuchajmy, jak brzmi utwór Wszystko, czego chciałem. Mrozu, zespół Kacperczyk. Posłuchajmy.

0: Michel Branch, 8.55, kończymy wtorkowe wydanie poranka, 7.09, którego wydawcą niezmiennie jest Radio Nadzieja. Hubert Chojnowski, dziękuję za uwagę, pozdrawiam Państwa ciepło i do usłyszenia.
1: 7.09. To był Twój początek dnia.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Już za pół minuty godzina dziewiąta. Jest wtorek, 22 września. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu, więc samochody zostawiamy dziś w garażach czy też na miejscach parkingowych. Wiktoria ma już ze mną w studiu. Mam nadzieję, że przyszłaś pieszo.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Tak, dzisiaj pieszo. Chociaż ostatnio w sumie stawiam też na spacery, więc większość czasu, gdzie się przemieszczam, to jednak spacerem, więc unikam samochodu ostatnio bardzo.
1: I bardzo dobrze, tak. tym bardziej, że w wielu miejscach naszego kraju, w wielu miejscowościach są darmowe przejazdy komunikacją miejską.
2: Nie z których tylko, warto tak, korzystać.
1: Dziś, ale też w Łomży, chociażby karta mieszkańca, więc możemy się zainteresować, w jaki sposób możemy dotrzeć właśnie pieszo albo zbiorową komunikacją.
2: Ale możemy też rowerem. Walkery u nas w Łomży też bardzo dobrze działają.
1: Ja
2: też
1: często śniegu.
2: Tak, też często z nich korzystam, więc no, warto jednak się trochę bardziej, więcej poruszać niż tylko samochód.
1: Do czego serdecznie zachęcamy i zachęcać będziemy oczywiście tak. W Radiu Nadzieja. Wiktoria poprowadzi dla Państwa rozmowę z gościem dnia. To już tradycyjne nasze zaproszenie na 9.30.
2: Zgadza się, tak. Dzisiaj nasze studio odwiedzi Ewelina Głębocka, specjalistka do spraw gospodarowania odpadami w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży. Porozmawiamy o zbliżającej się akcji Ekologia za sadzonkę. Porozmawiamy o początkach tej akcji, o tym, co można przynieść, jakie też rośliny przygotowano na tę jesienną edycję. Ale skoro rozmawiać będziemy o jesieni, to też poruszymy wątek porządku w ogrodach, o prawidłowej segregacji chociażby doniczek czy innych narzędzi ogrodowych. Zapytam też, czy mieszkańcy właśnie pamiętają o tej prawidłowej segregacji takich odpadów, więc o tym wszystkim dzisiaj o 9.30.
1: Tych informacji dotyczących prawidłowej segregacji nigdy dość, bo jak wiemy i często widzimy wokół chociażby bloków wiatr śmietnikowych, no miewamy z tym problem.
2: Tak, to jest taki temat, gdzie ciągle się o tym przypomina i głośno się mówi, to niestety no mamy z tym problem i tak jak mówisz, jest to bardzo zauważalne.
1: Więc będziemy o tym mówić w Radio Nadzieja dziś po raz kolejny, chociaż nie tylko o tym. Dzisiaj ostatni dzień lata. Chociaż pochmurno, chociaż wilgotno, chociaż
2: to prawdziwa jesień.
1: To tak, tak, ale to jest ostatni dzień lata, więc muzycznie będziemy dziś także lato żegnać w Radiu Nadzieja. Dzień dobry.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Lato w Dublinie na antenie Radio Nadzieja, utwór Ronana Keatinga, a teraz szybko robimy konkurs i pozostajemy w temacie muzycznym, ponieważ znakomity pianista Adam Makowicz przybywa do Łomży i zagra w Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego koncert już 1 października o godzinie 18.30. Koncert zatytułowany po prostu Adam Makowicz i nic więcej nie trzeba. Łomżyńskich filharmoników poprowadzi Jan Miłosz Zarzycki. Adam Makowicz to legenda jazzu, mistrz improwizacji i naprawdę wybitny pianista. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na ten koncert na 1 października do Łomżyńskiej Filharmonii. Jeśli ktoś chciałby tego koncertu wysłuchać, proszę dzwonić. Zaproszenie czeka 512-123-502 lub 512-123-503. To numer telefonów do nas.

0: Skubas śpiewa, że życie jest piękne, a z nami jest już pani Wanda, która otrzymuje zaproszenie na koncert do Łomżyńskiej Filharmonii. Dzień dobry, pani Wando.
1: Dzień dobry.
0: Jak pani mija ten, no już taki jesienny poranek, chociaż to ostatni dzień
1: już,
0: lata.
1: No zimno, ale spoko, może być.
0: I co, trzeba dobrej muzyki na przykład posłuchać,
1: no,
0: żeby
1: się wprowadzać
0: w dobry
1: nastrój. Się rozgrzać.
0: O, tuż to, my rozgrzewamy państwa dobrą muzyką w Radiu Nadzieja, pani Wando, a panią będą rozgrzewali Łomżyńscy Filharmonicy 1 października.
1: Okej, dzięki.
0: Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.
1: Wzajemnie.
0: A dla tych z państwa, którzy są zainteresowani tym właśnie koncertem, mam dobrą informację, mam nadzieję, bo jutro kolejny konkurs i kolejne zaproszenie podwójne będzie można wygrać, więc już można sobie ostrzyć zęby na to zaproszenie. Około godziny 9.15 robiłem w Radiu Nadzieja codziennie konkursy, dajemy państwu zaproszenia, dajemy płyty, dajemy książki. Jutro takie zaproszenie do Filharmonii będzie można wygrać.

9:20 na radio Wam zagarza. To jest ostatni dzień lata. 22 września spędzają Państwo ten dzień z Radiem Nadzieja. O 9:30 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia. Dziś zapraszam w imieniu Wiktorii Małż.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj Ewelina Głębocka, specjalistka do spraw gospodarowania odpadami w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Przed nami kolejna akcja Ekologia za sadzonkę w Łomży. Jakie rośliny przygotowano na jesienną edycję?
2: No jak co roku, bardzo szeroko tutaj podchodzimy do sprawy. Chcielibyśmy, żeby wszyscy mieli coś dla siebie, prawda? Rokitnik, mięta, werbena, przede wszystkim wrzosy. Tak na dobrą sprawę każdy znajdzie coś dla siebie. Staramy się tutaj w odpowiedzi na głosy mieszkańców, bo co roku słyszymy tak jakby od nich różnego rodzaju głosy, żeby coś tam przynieść, żeby coś tam zorganizować innego, więc tutaj wychodzimy naprzeciw dla mieszkańców i coś tam innego zawsze organizujemy.
1: Myślę też, że mieszkańcy już chyba przyzwyczaili się do tej akcji i nie wyobrażają sobie wiosny czy jesieni, no właśnie, bez ekologii za sadzonkę.
2: Oczywiście, jak najbardziej. Dostajemy też szereg telefonów, kiedy będzie następna akcja. Zazwyczaj te akcje odbywają się właśnie z okazji Dnia Ziemi, na wiosnę, no i z okazji dnia, tak jakby weekendu sprzątania świata, prawda, we wrześniu. Także w tych zawsze okolicach, w tych datach trzeba tutaj wyczekiwać.
1: I ta najbliższa akcja 25 września, czyli już najbliższy piątek.
2: Piątek, tak, o godzinie 15 na parkingu przy Parku Wodnym serdecznie zapraszamy.
1: Jakie odpady można przynieść w takim razie?
2: W tym roku odeszliśmy już od butelek plastikowych, no bo wiadomo, system kaucyjny bardzo tutaj tak jakby zmienił
1: całe nasze podejście. To już nie byłoby też pewnie takie opłacalne.
2: Też, ale na ostatniej akcji, która była w kwietniu, zebraliśmy tylko 100 kg plastiku, więc to tak jakby zmobilizowało nas do tego, żeby podjąć troszeczkę tą akcję w innym kierunku. Postawiliśmy na elektrośmieci. Bardzo dużo tych elektrośmieci jest w domach. My widzimy też w punkcie selektywnym przywożone do nas odpady, to w dużej mierze są elektrośmieci. Także te drobne będzie można do nas przynieść.
1: I ile takich odpadów trzeba przynieść, żeby taką sadzonkę otrzymać?
2: 5 kg elektroodpadów, 3 kg baterii i 5 kg makulatury. Należy też pamiętać o tym, żeby te elektrośmieci w dobry sposób posegregować, bo czasami mamy taki elektroodpad, na przykład jak kalkulator, w którym są baterie. To należy te baterie wyciągnąć, prawda? Więc tutaj też prośba z naszej strony, żeby jednak ta ekologia za sadzonkę miała ten faktycznie swój relatywny wymiar.
1: Tak, bo o to też chciałam zapytać, jak odpowiednio przygotować te wszystkie odpady, żeby też wam sprawniej było to wszystko później do tych dalszych etapów przygotować.
2: Dokładnie, tak jak wspomniałam na początku, trzeba je odpowiednio posegregować. Baterie oddzielnie, elektroodpady oddzielnie, makulatura też oddzielnie. Jeżeli chodzi o makulaturę, bardzo dużo teraz mamy takich odpadów jak kartony, bo jest dużo sprzedaży internetowych. Kartony są naprawdę taką frakcją, która jest duża gabarytowo przede wszystkim, no bo karton na przykład po telewizorze też nie zmieści się do worka, prawda? Więc takie odpady też mamy. Dobrze by było te taśmy jednak pozrywać z tych kartonów, bo to jest wiadomo plastik. No i ten styropian, który znajduje się w środku, bo czasami są odpady też zabezpieczone różnego rodzaju pianki, styropiany, więc też to trzeba wyciągnąć, prawda?
1: A jeżeli ktoś tego nie wykona, to później na miejscu musi się tego pozbyć?
2: Oczywiście. Znaczy na miejscu pilnujemy, oczywiście, jak najbardziej pilnujemy, bo właśnie o to chodzi w ekologii. O to chodzi w tej ekologii za sadzonkę, w tej całej akcji, żeby uświadomić ludzi, tak na dobrą sprawę, z czym mamy do czynienia. Bo jest szereg odpadów, których po prostu, powiem tak jakby ze swojego ogródka. Nie każdy, tak jak widzi odpad, to on jest do odpowiedniej frakcji, którą nam się wydaje, wyrzucany. Na przykład lodówka, prawda? W większości przypadków mieszkańcy myślą, że to jest odpad wielkogabarytowy. Bardzo często mamy sytuację, że dostajemy telefony, że nie zabraliśmy lodówki, a to gabaryt. Były zbierane gabaryty. No ale niestety, to jest elektroodpad. Tak samo jak na przykład wielkogabarytowe ogrodowe meble, prawda? To jest gabaryt. pomimo tego, że one na przykład są z plastiku, ratanowe, czy jakieś plastikowe krzesła, prawda, to jest odpad wielkogabarytowy i też to należy przywieźć do przoku.
1: Także o tych wszystkich zasadach przypominamy też właśnie teraz na antenie Radia Nadzieja. No i też przypominamy mieszkańcom, żeby wziąć udział w tej edycji, w tej akcji. No to warto jednak się dobrze przygotować.
2: Dokładnie.
1: Żeby wszystko poszło sprawnie.
2: Oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej. Zachęcamy, zapraszamy. Tak na dobrą sprawę, podczas nawet samej akcji, gdy rozdajemy te sadzonki, słyszymy dużo pytań. Gdzie przywieźć takie odpady newralgiczne? Co z nimi zrobić? Jak to posegregować. I naprawdę staramy się do każdego podejść w sposób indywidualny, wytłumaczyć, co z tymi odpadami zrobić.
1: Skąd tak właściwie powstał pomysł, żeby zachęcać mieszkańców do segregacji właśnie też za pomocą roślin?
2: Generalnie początki w ogóle tej akcji mają w 2017 roku. Chcieliśmy połączyć tak jakby dwie rzeczy. Edukację ekologiczną, no i jak dostanie ktoś coś za tą edukację ekologiczną, to jest taka namacalna...
1: Większa mobilizacja.
2: Taki namacalny dowód tego, że jednak to ma sens, prawda? Bo ten kwiatek gdzieś tam rośnie, cieszy nasze oko, prawda? I widzimy, że przynieśliśmy coś posegregowanego, jakiś odpad, no i dostaliśmy za to coś fajnego.
1: I już od początku było takie zainteresowanie?
2: Tak, oczywiście. Z roku na rok zainteresowanie jest albo w tym samym stopniu, albo większe.
1: Albo większe.
2: Tak, dokładnie. Samo to, że jak przygotowujemy naprawdę bardzo dużą ilość sadzonek, w poprzedniej edycji chyba było ponad 1000 kwiatków, ponad 1000, tak dobrze pamiętam. Teraz będą też i krzewy, takie bardziej na jesień, prawda, przystosowane rośliny, ale też będzie ich bardzo dużo i zawsze w godzinę, bądź tam maksymalnie półtorej, to się wszystko rozchodzi.
1: I to chyba pokazuje, że takie akcje w naszym mieście są potrzebne.
2: Jak najbardziej. Są potrzebne, bo tak na dobrą sprawę, no trzeba mieszkańców uświadamiać, jeżeli chodzi o tą segregację. Problem segregacji tak na dobrą sprawę pojawia się dopiero w momencie, w trakcie dyskusji o stawce śmieciowej, albo w trakcie swojego sprzątania w domu, prawda? Jeżeli ktoś tam opróżnia jakieś piwnice, garaże, albo na przykład robi remont. Bo tak na dobrą sprawę te odpady troszeczkę są traktowane w naszych głowach po macoszemu i dopiero w momencie, kiedy my mamy faktycznie problem z czymś, to się zaczynamy tym interesować. Bardzo często jest tak, że po prostu tak jak do nas, do punktu selektywnego przyjeżdżają odpady nieposegregowane. No ale jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady muszą być posegregowane. Wtedy też to sprawniej na punkcie tak jakby wygląda, prawda? I wtedy ta segregacja ma faktycznie sens.
1: I co się dzieje mieszkaniec przychodzi, zostawia odpady, odbiera sadzonkę. Co dzieje się dalej z tymi odpadami, które do was trafiają?
2: Odpady do specjalistycznych firm. Plastik wcześniej jeździł do ZGO, czyli do Zakładu Gospodarowania Odpadami naszej firmy, prawda? Tak samo makulatura. A jeżeli chodzi o elektrośmieci, mamy firmę, z którą współpracujemy. I tutaj też chciałabym Państwu powiedzieć o tym, że... Czasami pojawiają się pytania, co z tymi elektroodpadami typu, nie wiem, laptop, jakieś tam są dane na tych laptopach, prawda? Komputery, tego rodzaju rzeczy. Firma, która z nami współpracuje, jest ostatnim recyklerem. Także one te odpady są trwale usuwane, dane nigdzie nie wypływają.
1: Czyli nie musimy się o to martwić.
2: Oczywiście.
1: Wszystko jest bezpieczne, w dobrych rękach.
2: Dokładnie,
1: też.
2: Dokładnie. Z papieru są wytwarzane po prostu nowe odpady papierowe, bo papier jest całkowicie recyklingowalny, prawda? Także...
1: A czego jest najwięcej? Makulatury czy tych elektrośmieci?
2: Chyba makulatury. Chyba, to znaczy tak, jeżeli chodzi o elektrośmieci, to ciężko tak na dobrą sprawę powiedzieć, bo dopiero w kwietniu mieliśmy pierwszą zbiórkę tych elektrośmieci. Baterii zawsze było sporo, ale jeżeli chodzi o elektrośmieci, ostatnio zebraliśmy 790 kg. Mamy nadzieję, że teraz będzie więcej, a makulatury, tak na dobrą sprawę jest sporo, bo to są stare książki, to są jakieś gazety, przede wszystkim tak jak wcześniej.
1: A tego jest w naszych domach
2: bardzo
1: wiele.
2: Przede wszystkim, tak jak mówiłyśmy wcześniej, te kartony, teraz w dobie internetu, zamówień internetowych, my u nas nawet na przykład widzimy bardzo dużą ilość kartonów.
1: Tak, to jest akurat bardzo zauważalne.
2: Dokładnie.
1: Jeżeli chodzi o kartony, tutaj też muszę przyznać rację, bo ja sama też bardzo dużo zamawiam niestety internetowo,
2: tak,
1: i
2: tak,
1: tych
2: dokładnie.
1: Kartonów faktycznie jest bardzo, bardzo,
2: bardzo dużo.
1: Dużo.
2: Zamawia się buty są w swoich kartonach, a karton jeszcze jest w kartonie, także to jest po prostu... Ale generalnie... Tak jak mówiłam wcześniej, to jest bardzo dobry surowiec, także można spokojnie oddać do przoku, można przynieść przede wszystkim na ekologię, na zasadzonkę.
1: Tak, jesień to, jak już też wspomniałyśmy, czas na porządki w ogrodach. Co zrobić z liśćmi, drobnymi gałęziami i pozostałymi roślinami?
2: Oczywiście przywieźć do przoku. Przyjmujemy takie odpady, to są bioodpady, z tych odpadów jest wytwarzany również łomżeniaczek, także nie dość, że mieszkańcy mają gdzie za darmo oddać te odpady, to jest jeszcze można coś z tego zrobić, prawda? To też jest recykling, także zapraszamy, bardzo chętnie przyjmiemy.
1: A mieszkańcy chętnie właśnie przynoszą te odpady?
2: Tak, oczywiście. Dużo dostajemy też telefonów, jak to ma wyglądać, czy to ma być pocięte, czy to ma być w workach. My przyjmujemy odpady do kontenera luzem, prawda? Więc jak ktoś przywiezie w worku, trzeba je wysypać. Ale to nie jest akurat problem, bo można sobie te worki zabrać z powrotem i po prostu je mieć na inne transporty.
1: Rozmawiamy o ekologii zasadzonkę i to jest jedna z wielu akcji, ale też bardzo mocno stawiacie na edukację ekologiczną, między innymi w szkołach.
2: Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj współpracujemy praktycznie ze wszystkimi placówkami na terenie miasta Łomża. Jeżeli szkoła bądź też przedszkole do nas się odezwie, bardzo chętnie jeździmy na tą edukację ekologiczną, bo... Bez tej edukacji, tak na dobrą sprawę, my nie znamy takich... Znaczy podstawowe zasady to praktycznie każdy zna, ale są takie rodzaje odpadów, takie gamy odpadów, tak jak wcześniej wspomniałam o tej lodówce, że czasami myślimy, że to jest jednak to, a to się okazuje, że to nie jest jednak to. Więc też w naszej edukacji ekologicznej poruszamy właśnie takie tematy, takie newralgiczne, takie zastanawiające. Na przykład słyszałam bardzo dużo też takich głosów, że dlaczego na przykład wszystko jest do jednej śmieciarki wrzucane. A tu się okazuje, że jednak śmieciarka ma komory, że w tych komorach te odpady nie są mieszane. No nie znamy takich podstawowych rzeczy i po prostu gdzieś
1: tam...
2: Bo
1: też czasami się tym nie interesujemy po
2: dokładnie,
1: prostu.
2: Dokładnie. Więc tak jak mówiłam wcześniej, po prostu te odpady są trochę marginalizowane, prawda? Więc dopiero kiedy zajdzie taka potrzeba, zaczynamy się tym interesować, prawda? To się okazuje, że to jest dużo szerszy temat, o wiele bardziej szeroki temat, niż się spodziewaliśmy.
1: I oczywiście od edukacji ekologicznej zaczynacie już od tych najmłodszych lat, już najmłodszych uczycie, jak prawidłowo segregować odpady.
2: Oczywiście. Przedszkolaki są bardzo, bardzo zainteresowane tematem. Tak na dobrą sprawę, one mają tą edukację w szkołach. Panie czy tam panowie w przedszkolach, wychowawcy naciskają na to, bo ta segregacja po prostu jest obecna w naszym życiu. Ale no, też jeździmy i pomagamy. Bo wiadomo, zupełnie inaczej wygląda to ta segregacja, zupełnie inaczej dociera to do odbiorcy, w tym przypadku przedszkolaka, jeżeli
1: też
2: przyjedzie ktoś z zewnątrz.
1: Są ciekawsze, oczywiście.
2: No oczywiście, jak najbardziej. Stawiamy też przede wszystkim na praktykę. To nie jest jakiś taki suchy wykład. Jeździmy do tych placówek z kolorowymi workami, tak jak na przykład do przedszkolaków, prawda? Przedstawiamy w to taki sposób praktyczny. Co robić, jak to robić, że na przykład słoik trzeba odkręcić, że słoik powinien wylądować do szkła, a nakrętka już do żółtego worka, prawda? Taki wymiar, wstawiamy też na taki wymiar praktyczny. Wspieramy różnego rodzaju inicjatywy ekologiczne, na przykład w szkołach czy przedszkolach jakieś są organizowane konkursy, to można się do nas zgłosić. Staramy się jakoś tak podchodzić do tych naszych placówek w taki sposób, żeby jednak ta edukacja ekologiczna dotarła.
1: I zachęcać też do segregacji.
2: Oczywiście.
1: Przede wszystkim.
2: Tak, to przede wszystkim.
1: Jest główny cel tego wszystkiego.
2: Jak najbardziej.
1: Jak wiemy, najmłodsi interesują się, a jak jest z tymi starszymi, z młodzieżą, z nastolatkami? Też jest
2: tak.
1: Zainteresowanie, czy już jest trochę
2: gorzej? Jest zainteresowanie. Znaczy tutaj... to jakby tematyka musi być poruszana troszeczkę inna. Jeżeli chodzi o młodzież, to bardziej się interesują tym, co z tych odpadów powstaje. Bo to nie chodzi o to, że masz segregować w ten sposób. Oni to wiedzą. Ale dlaczego? Po prostu dlaczego? No bo jak wyrzucę tą butelkę, no już może nie butelkę, ale jak wyrzucę ten papier do kosza, to co się z nim dzieje? Po co ja go wyrzucam? Czy faktycznie jak ja go wyrzucam do tego kosza, to coś z tego powstaje, prawda? To jest po prostu na tej zasadzie. Młodzież przede wszystkim interesuje się tym, co powstaje z tych odpadów, prawda?
1: Czyli już też taki bardziej obszerniejszy temat,
2: tak,
1: segregacji.
2: Dokładnie. Mhm. Jeżeli chodzi już o osoby dorosłe, to
1: tak,
2: bardziej...
1: Tak, chciałam zapytać, jak to jest z osobami dorosłymi, bo gdzieś te nawyki z dawnych lat pozostają.
2: Oczywiście, że pozostają. Generalnie, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to bardziej tutaj w tym kierunku obalania mitów, bo oni już są uświadomieni w jakiś sposób, że coś tam z tych odpadów wytwarzamy, coś tam z nimi się dzieje, ale niekoniecznie dobrze czasami to segregują. Czasami to tak jakby trochę z lenistwa wychodzi, nie? Bo sama łapie się na tym, że a po co tam iść do tego kosza, tam dalej stoi na ten plastik, na ten papier, a tutaj wyrzucę wszystko do zmieszanego i będzie po sprawie. No właśnie nie. Bardzo dużo w tych odpadach zmieszanych jest odpadów, które faktycznie nadawałyby się do ponownego przetworzenia. W dużej mierze papier. No a niestety, jak papier już trafi do zmieszanego, to nic nie możemy z nim zrobić.
1: Czyli nasze takie codzienne nawyki i przyzwyczajenia.
2: Tak,
1: to też jest taki główny błąd, na którym się pewnie wszyscy łapiemy.
2: Oczywiście, jak najbardziej. Niewiedza swoją drogą, prawda? Bo czasami, no wiadomo, no nie mamy o czymś pojęcia. I to jest naturalne. Też można do nas na przykład, nie wiem, zadzwonić do punktu selektywnego, zapytać przed transportem, bądź też przed akcją Ekologię za sadzonkę, zapytać, jak to posegregować. My naprawdę chętnie odpowiadamy na te różnego rodzaju pytania, wskazujemy miejsca, gdzie można wyrzucić, co przyjmujemy, czego nie przyjmujemy, a jeżeli tego nie przyjmujemy, dlaczego tego nie przyjmujemy. Staramy się tutaj wypracować jakiś konsensus, prawda?
1: Tak, więc edukacja najmłodszych, młodzieży, ale również dorosłych.
2: Oczywiście,
1: to też jest dla was priorytet.
2: Dokładnie.
1: I tutaj chyba z tymi dorosłymi jest najgorzej.
2: Wie pani
1: może
2: co?
1: Nie najgorzej,
2: może nie
1: ale
2: najgorzej.
1: Po prostu jest to wyzwanie.
2: Jest to troszeczkę wyzwanie, bo my się przyzwyczajamy bardzo szybko do dobrego. Tu mówię o tym konsumpcjonizmie, który akurat, w którym po prostu żyjemy. I wszystko jest szybko, wszystko jest jakieś takie zawirowane i po prostu ta segregacja gdzieś nam umyka. Tak jak od samego początku tutaj wspominam, jest marginalizowana, jest na samym końcu i tak na dobrą sprawę, póki ten odpad nie trafi do kosza, to tak na dobrą sprawę my się tym nie interesujemy. Jest kosz i to jest wszystko. A dużo tych odpadów po prostu trafia nie tam, gdzie powinno.
1: Ale też nasi rodzice, dziadkowie nie mieli aż tak powszechnej edukacji ekologicznej.
2: Bo wcześniej było dużo, dużo mniej odpadów. Zauważcie państwo, że na przykład nawet w każdym sklepie teraz, nawet w takim najmniejszym osiedlowym sklepie, są te reklamówki zrywki, do których tak na dobrą sprawę pakujemy i owoce, warzywa. Wszystko jest oddzielnie zapakowane, bo to po pierwsze trzeba zważyć. Wszystko musi być zważone oddzielnie i jest bardzo dużo tego plastiku, więc tak samo reklamówki. Kiedyś nasi dziadkowie nosili te reklamówki takie wielorazowego użytku, prawda? Teraz co prawda też są, ale tak jak mówiłam, w tym konsumpcjonizmie, w tym pędzie bardzo często zapominamy o tej reklamówce ze sobą, no i trzeba kupić kolejną.
1: Nie mamy też takiego nawyku, żeby zabierać
2: Dokładnie.
1: Ze sobą.
2: Dokładnie, też. Teraz troszeczkę to inaczej wygląda, bo wszedł ten system kaucyjny i jednak każdy pamięta, że no musi tą butelkę wymienić i bierze ze sobą jakąś tam reklamówkę, prawda? Więc troszeczkę to tak jakby ruszyło. Niemniej jednak, no troszeczkę to kuleje.
1: I raz jeszcze przypomnijmy, zbliżając się do końca naszej rozmowy, przypomnijmy, już najbliższy piątek, kolejna jesienna edycja Ekologii za sadzonkę.
2: Dokładnie, zapraszamy wszystkich z Łomży, zapraszamy wszystkich z okolic na godzinę 15:00. Na pewno coś państwo od nas otrzymacie.
1: A kolejki ustawiają się już nawet przed tą godziną rozpoczęcia.
2: Oczywiście, już o 14:00 po prostu już mamy bardzo dużą kolejkę i już są głosy, żeby już otwierać, już zaczynajcie, no bo po co to czekać?
1: Także, a to niestety,
2: organizacyjnie tak się nie da i chcemy przede wszystkim, żeby wszyscy coś otrzymali, prawda? Bo to nie chodzi o to, żeby to wcześniej zacząć, żeby rozdać jak najszybciej, tylko chodzi o ten wymiar ekologiczny, bo to o to chodzi w głównym mierze.
1: A zawsze,
2: prawda?
1: Wystarcza tych sadzonek dla każdego?
2: Nie zawsze. Wie pani co? To znaczy, staramy się tak podejść do każdego w taki sposób, tak jak tu mówią, żeby każdy coś otrzymał, prawda? Ale czasami się po prostu nie da. Generalnie tam zostają na koniec sezonki, owszem, ale nie zawsze jest to, co każdy by chciał, prawda?
1: No tak, bo to zazwyczaj każdy ma jakieś tam swoje upodobanie, tak, że dokładnie. On by chciał akurat taką roślinę.
2: Dokładnie, my staramy się te rośliny też tak ustawiać w taki sposób, jakoś gatunkami, więc żeby to w miarę wszystko sprawnie poszło. Także no zobaczymy, jak to będzie. Każda edycja to jest jakaś niespodzianka. Także no zobaczymy, jak będzie przy tej edycji, ale mamy nadzieję, że będzie cieszyć się też dużym zainteresowaniem.
1: Pani Ewelino, pozostając w ekologicznym klimacie, to już naprawdę taka wisienka na torcie. Dzisiaj dzień bez samochodu. Jak było u pani tego poranka? Komunikacja miejska, rower czy może spacer?
2: Samochód, niestety. Ale jeszcze mamy cały dzień, tak na dobrą sprawę, więc tutaj postaram się, tak od razu się przyznam, przyjechałam autem, ale jest jeszcze cały dzień, więc cały dzień mamy do tego, żeby tutaj. Ale syn pojechał rowerem do szkoły, także...
1: Tak, ale tak. Do tego oczywiście zachęcamy, żeby dzisiaj
2: jak najbardziej
1: samochód zostawić w garażu.
2: Dokładnie.
1: A korzystać z innych środków transportu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Ewelina Głębocka, specjalistka do spraw gospodarowania odpadami w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: Nasz gość dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.
2: Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest 10:00, słuchają Państwo Radio Nadzieja. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Katarzyna Polewko.
2: W najbliższych tygodniach szkoły w całej Polsce otrzymają wytyczne dotyczące ewakuacji. Azbest znika z gminy Miastkowo. ZGO odbierze od mieszkańców zalegający eternit, rower, a może spacer. Dziś dzień bez samochodu. W najbliższych tygodniach szkoły w całym kraju otrzymają jednolite rekomendacje dotyczące procedur w sytuacjach zagrożenia. Zmiany po wydarzeniach z 17 września, kiedy w związku z zagrożeniem powietrznym mieszkańcy dwóch województw usłyszeli syreny alarmowe, a dyrektorzy szkół musieli zapewnić bezpieczne schronienie podopiecznym, zapowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka. Chodzi o to, by placówki szybciej i bardziej zdecydowanie potrafiły podjąć działania, wyjaśnia rzeczniczka resortu edukacji Ewelina Gorczyca.
3: Chcemy, aby wszystkie szkoły w Polsce miały jednolite standardy i procedury ewakuacji. Chcemy, aby rekomendacje, które sformułujemy dla dyrektorów szkół, a dotyczyć one będą tych procedur ewakuacji, były ogólnymi rekomendacjami ze strony Ministerstwa Edukacji i ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2: Szkoły z całego kraju mogą wziąć udział w programie Edukacja z Wojskiem, w ramach którego uczniowie przechodzą praktyczne szkolenia z reagowania w sytuacjach kryzysowych. W strefach przygranicznych Straż Pożarna organizuje też otwarte treningi rozpoznawania alertów o zagrożeniach z powietrza.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Mieszkańcy gminy Miastkowo w końcu pozbędą się zalegających odpadów z azbestem. Samorząd pozyskał kolejne środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, dzięki którym z 64 gospodarstw zostanie odebrany tak zwany eternit, który dawniej służył jako pokrycie dachów. To już kolejny tego typu program na ten cel, mówi wójt gminy Rafał Bąkowski.
4: Pierwszym z nich było usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych. Na ten cel gmina Miastkowo pozyskała kwotę 25 632 zł. Odebraliśmy 44 tony azbestu rolniczego. Warto zauważyć, że dotacja pokryła koszty całego zadania. Drugim realizowanym projektem jest usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastkowo od mieszkańców indywidualnych. Planujemy w terminie do 30 października usunąć 235 ton wyrobów zawierających azbest. Całkowita wartość zadania wynosi 151 241 zł, w tym dotacja 119 993 zł.
2: Za wykonanie zadania i odbiór zalegających odpadów z azbestem będzie odpowiedzialny Zakład Gospodarowania Odpadami w Łomży. Azbest będzie zabierany z posesji właścicieli do końca października. Przypomnijmy, że zgodnie z polskim programem oczyszczania kraju z azbestu, eternit z dachu trzeba usunąć najpóźniej do końca grudnia 2032 roku.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Nowa siedziba przedszkola miejskiego nr 16 Kraina Odkrywców w Ostrołęce coraz bliżej. Inwestycja, która jest realizowana dzięki wsparciu funduszy szwajcarskich, ruszyła pod koniec sierpnia i ma być gotowa za niespełna rok. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski mówi, że powstanie nowego budynku przedszkola było konieczne.
5: Ten, który dotychczas funkcjonował, no ma już swoje lata, był budowany w latach 70., więc już jego możliwości tak naprawdę się skończyły. Teraz nowe przedszkole, nowoczesne, dostosowane do potrzeb właśnie dzieci z przedszkola. Termin realizacji około 13 miesięcy, więc też szybko. Myślimy, że już w przyszłym roku, we wrześniu, dzieci wejdą do nowej placówki.
2: W nowym przedszkolu znajdzie się 8 sal dla dzieci, a także kuchnia oraz pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i socjalne. Auto warto zostawić dziś w domu. Z okazji Dnia Bez Samochodu dziś w wielu miastach komunikacja miejska jest bezpłatna. Co dzisiaj wybrali Polacy? Sprawdźmy.
6: Mam służbowy samochód, jest on mi potrzebny do pracy, także chyba nie.
7: A co by się musiało stać, żeby pani zrezygnowała z samochodu?
6: Może jakbym mieszkała bardzo blisko pracy, to może był to jeden z powodów, na który zrezygnowałabym właśnie z samochodu.
8: Po prostu przesiadam się na rower.
7: Dlaczego rower, a nie komunikacja miejska na przykład?
8: To jest dla poprawy fizycznej sprawności. No. Tam się jedzie, siedzi się albo się stoi, a tu rama gimnastyki.
9: Rower. Ja mam dosyć daleko do pracy, więc jeżdżę komunikacją miejską, ale jakbym miała bliżej, to rower. Na pewno, zdecydowanie.
2: Dzień bez samochodu kończy Europejski Tydzień Mobilności. Dziś za darmo można jeździć autobusami m.in. w Łomży i Ostrołęce.
10: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: A ostatni dzień lata upłynie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego. Będzie też sporo chwil ze słońcem, 12 stopni teraz, a 16 to temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 8, jutro podobnie jak dziś zachmurzenie umiarkowane i od 15 do 16 stopni.
10: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Zapraszamy na reklamy.
10: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
12: Pięćset lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
13: Po reklamie.

0: Nasi sąsiedzi nie reagują na alarmy lub nie wiedzą, jak się po nich zachować. Tak mówią mieszkańcy wschodniej Polski. Dziś w dwóch powiatach województwa lubelskiego, chrubieszowskim i janowskim, odbywają się testy syren alarmowych. Mieszkańcy terenów przy granicy polsko-ukraińskiej mówią, że wiele osób nadal nie wie, jak zachować się po ogłoszeniu alarmu.
1: Nie wiedzą, jaki to jest sygnał, ile ma sygnał ostrzegawczy, ile jest do pożaru i jaki jest na zbiórkę. Po prostu ludzie tego nie wiedzą.
2: Chyba nie za bardzo. Myślę, że nie. Chociaż dostaliśmy takie pisma, co tam trzeba wziąć ze sobą, jakby trzeba było gdzieś się ewakuować.
3: Myślę, że już większość wie. Tylko niestety ostatnio te alarmy, po prostu wiem, że ludzie wyłączają alerty, bo jest ich po prostu za dużo.
4: To jak będzie prawdziwy alarm, no to ludzie pomyślą sobie, no kurczę, znowu ćwiczenia. To znaczy na przykład moi sąsiedzi, oni nie reagują.
0: Testy systemu przeprowadzane są w celu sprawdzenia jego sprawności. Mieszkańcy otrzymali z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wiadomości z informacją o planowanych ćwiczeniach. A to jest Radio Nadzieja we wtorek, już za 20 minut, 11:00.

0: Wszyscy Polacy dostali poradnik bezpieczeństwa, a tworzony jest poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Te prace są już na ostatniej prostej, jak informuje rzecznik resortu edukacji. Trwają jeszcze uzgodnienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podręcznik powstaje na wzór tego rozesłanego do gospodarstwa domowego. Będzie jednak dostosowany do wieku odbiorców, czyli do dzieci i młodzieży, wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Ewelina Gorczyca.
1: To jest bardzo ważna publikacja. Ona musi być przygotowana perfekcyjnie. Każda z tych wersji dostosowana jest również dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stąd nasza duża uważność zarówno na treści, które się tam pojawiają, na rekomendacje, które będą tam zawarte, ale również na takie aspekty jak grafika.
0: A powstanie tego poradnika zapowiedziała już rok temu minister edukacji Barbara Nowacka. Wtedy resort przekazał też kuratorom oświaty rekomendacje dotyczące działań w sytuacjach kryzysowych. Już za 10 minut 11, za 10 minut w Radiu Nadzieja Wiadomości.

0: Jest 11. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Zaczynamy od ataku w szkole w powiecie kolneńskim. 11-letni uczeń zaatakował dziewczynkę i ranił ją ostrym narzędziem. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkają się dziś w Nowym Jorku. Już w niedzielę drugi łomżyński regionalny Dzień Folkloru. Najnowsze wiadomości Radia Nadzieja. Zaczynamy od ataku w szkole w powiecie kolneńskim. Dziś rano 11-letni uczeń ciężko ranił 10-letnią dziewczynkę w szkole podstawowej w powiecie kolneńskim. Jak relacjonuje nadkomisarz Marta Rodzik z podlaskiej policji, chłopiec kilka razy uderzył uczennicę ostrym narzędziem.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiło do szpitala, 11-latek został obezwładniony przez rodzice jednego z dzieci. W tej chwili na miejscu pracują policjanci. Wezwana załoga karetki pogotowia podejmie decyzję, czy 11-latek trafi do szpitala na badania.
1: Na razie nie są znane motywy ataku. Nieoficjalnie do sytuacji doszło w gminie Turośla w szkole w Ptakach.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkają się dziś w Nowym Jorku przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ukraiński prezydent zapowiada, że rozmowa może wiele zmienić.
4: O spotkaniu poinformował w niedzielę sam Zełenski. Napisał, że rozmawiał wcześniej z Trumpem przez telefon i że uzgodnili spotkanie w Nowym Jorku. Do rozmowy ma dojść po wystąpieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Spotkanie odbywa się kilka dni po tym, jak Trump podpisał ustawę o sankcjach wobec Rosji. To od niego zależy, jak ustawa będzie realizowana. Wcześniej we wrześniu Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali z Władimirem Putinem w Moskwie. Następnie udali się do Kijowa. Od tego czasu amerykański prezydent rozmawiał tylko z Putinem. Sekretarz stanu USA Marco Rubio przy okazji szczytu ONZ ma się spotkać z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem.
1: Z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Bezpieczne, wyremontowane mieszkanie, nauka samodzielności i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Takie wsparcie trafi do 180 osób z województwa podlaskiego. To między innymi osoby z niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, seniorzy czy młodzież opuszczająca pieczę zastępczą. Pomoc osobom w potrzebie jest możliwa dzięki funduszom europejskim, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
5: Projekt dofinansowany w 95% ze środków europejskich. W ramach tego projektu pomoc uzyska przynajmniej 180 osób w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami z różnych miejsc naszego województwa, z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Łap oraz Łomży. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2029 roku w 34 mieszkaniach. Część mieszkań to są mieszkania, które już posiada fundacja. 6 mieszkań będzie wyremontowanych, 1 mieszkanie będzie kupione. Wiele dobrego ten projekt zrobi naszym mieszkańcom, którzy takiej pomocy potrzebują.
1: Za projekt pod hasłem Fundamenty Godnego Życia kompleksowe wsparcie mieszkaniowe i społeczne odpowiada Fundacja Dialog, która pozyskała na ten cel 5 milionów złotych. O szczegółach mówi prezes fundacji Michał Paweł.
6: Zauważyliśmy, że istnieje bardzo dużo pustostanów i to jest fakt w Polsce w ogóle. W mieszkaniach mieszkają bardzo różne grupy osób. Młodzież opuszczająca system pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które są w kresie bezdomności, wychodzą z tej bezdomności, ale mamy też osoby, na przykład, które opuściły zakłady karne i zostały zwolnione po interwencjach działaczy politycznych na Białorusi, więc to są różnego rodzaju grupy osób, które wymagają wsparcia, a nie są w stanie na rynku same wynająć sobie swoje mieszkania. Te mieszkania służą nam też do tego, żeby te osoby mogły wyjść na prostą.
1: Projekt obejmie również działania prowadzone w Łomży. Fundacja chce rozszerzyć tam wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, które korzystają z prowadzonego przez nią zakładu aktywności zawodowej. Łomżyńskie bulwary ponownie zamienią się w miejsce pełne ludowej muzyki, regionalnych smaków, tradycji i folkloru. Już w niedzielę odbędzie się tam drugi regionalny Dzień Folkloru. W programie są warsztaty rękodzielnicze, występy kapel, zespołów śpiewaczych i grup tanecznych. Do udziału zaprasza dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Bernadeta Krynicka.
7: Myślę, że pobijemy rekord. 27 września będzie drugi regionalny Dzień Folkloru, bulwary nad Narwią. Szykujemy niespodzianki. Będzie koncert Adama Struga.
1: O godzinie?
7: 17. I to będzie taki koncert do nogi. Będzie mnóstwo atrakcji, tak jak w poprzednim roku. Trochę się nowości pojawi. Cały ten folklor będzie trwał do godziny 22, bo do 19 różne atrakcje, a od 19 do 22 potańcówka ludowa.
1: O smaki regionu zadba aż 15 kół gospodyń wiejskich. Początek wydarzenia już o godzinie 11.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Coraz więcej rozpogodzeń w regionie. W drugiej części dnia zachmurzenie umiarkowane. To jest ostatni dzień lata. Na termometrach raczej jesiennie, bo do 16 stopni. W nocy temperatura spadnie do 8, a jutro zachmurzenie umiarkowane 15-16 stopni maksymalnie na termometrach.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
10: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
11: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
8: Po reklamie.

0: Lasy, transport, pieniądze i nowe inwestycje to niektóre z tematów zaplanowanych na pierwsze po wakacjach obrady Podlaskiego Sejmiku. Te odbędą się w najbliższy wtorek, a więc już dziś, a jednym z najważniejszych punktów będzie sytuacja spółki PKS Nowa. Sejmik zapozna się z informacją Zarządu Województwa dotyczącą rozwoju siatki połączeń, pozyskiwania nowego taboru i wyników finansowych. Radny Prawa i Sprawiedliwości Artur Kosicki mówił, że sytuacja finansowa PKS Nowa jest bardzo słaba, a środki z ewentualnej sprzedaży działki spółki w Łomży pójdą na pokrycie tych strat.
1: Jeżeli PKS jest dzisiaj zadłużone na półrocze, na kwotą minus 11 milionów,

0: milionów złotych, czego nigdy jeszcze w historii nie było. To czy pani uważa, że zarząd tej spółki wyłoży pieniądze na bazę w sytuacji, kiedy będzie miała kolosalną stratę? Nie, oni będą zobligowani do pokrycia tej straty, bo nie będą mieli z czego jej pokryć, bo inaczej będzie trzeba tą spółkę postawić w stan upadłości.
1: Zarząd województwa i władze PKS Nowa informują, że pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na budowę nowej bazy na terenie gminy Łomża. Kupiony został już grunt pod tę inwestycję. Prokurent PKS Nowa Adam Byglewski wierzy, że rozpisany na 2 października przetarg na sprzedaż łomżyńskiej działki spółki zakończy się sukcesem.
2: Znamy potrzeby biznesu łomżyńskiego i wiemy, że nasza działka jest bardzo atrakcyjna. Nam zależy na tym, żeby wybudować jak najszybciej na terenie gminy Łomża baza, która będzie odpowiadała i wyglądem, i takim bytowym elementem socjalnym, potrzebą dzisiejszego dnia. My nie możemy siedzieć w obiekcie, w którym ostatni budynek został wybudowany w 1982 roku. Wszyscy wiemy, jak wyglądają te stare bazy PKS-u. Białystok już się przepoczwarzył, ma ładny dworzec, ma ładne zaplecze warsztatowo-socjalne i chcemy, żeby to było tutaj.
1: A sesja sejmiku rozpoczęła się o godzinie 10:00.

0: Piłkarze naszej reprezentacji rozpoczynają w Warszawie treningi przed meczami Ligi Narodów. Biało-czerwoni już w piątek zmierzą się w pierwszym z czterech spotkań w tym oknie reprezentacyjnym z Bośnią i Hercegowiną. Karol Świderski, napastnik Widzewa, stwierdził, że zagra w takim wymiarze czasowym, w jakim będzie potrzebował go selekcjoner Jan Urban.
1: W jakim będę potrzebny, w takim zagram. Jestem przygotowany dobrze, także to już decyzja trenera teraz.
0: Kacper Potulski, obrońca FSV Mainz, który w czerwcu zaliczył dwa spotkania i gola dla biało-czerwonych, ma nadzieję na następne minuty w kadrze.
2: Fajnie by było na pewno. Chciałbym zagrać jak najwięcej, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: A dziś piłkarze będą trenowali na obiekcie KS Zwar. To jest Radio Nadzieja we wtorek, już 25 minut po 11:00.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Katarzyna pyta, czy zwyzywać kogoś to chyba jest potoczne, a portale tak piszą. Może słowo zwymyślać, sugeruje pani Katarzyna. Wydaje im się zbyt wyszukane. Przyznaje pani Katarzyna, że jej zresztą też jakiego słowa używać. Wyzywać to jest czasownik niedokonany od czasownika wyzwać, albo też odwrotnie, to jest para dokonany, niedokonany. Od wyzwać, czyli w jednym ze znaczeń przezwać kogoś, nazwać kogoś nieprzyjemnie, niedobrze, wyzwać kogoś od kogoś, często mówimy, wyzwał go od na przykład tam idiotów. Możemy także w niedokonanej formie mówić o wyzywaniu, jeżeli ktoś robi to często. Ale jeżeli ktoś raz kogoś tak długo wyzywał i zakończył tę czynność, no to możemy powiedzieć także, że ktoś go zwyzywał. To jest słowo potoczne, ale nie jest niepoprawne. Czy zbyt potoczne na portal internetowy? Mnie także razi ono, podobnie zresztą jak razi mnie sama czynność wyzywania, ale myślę, że słowo zwyzywać nie powinno być potępione od strony ściśle gramatycznej. A stylistycznej? Może tak, może zwymyślać nie powinno być zaniechane. No to nie jest bardzo wyszukane słowo.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Kultura polska stale płynie szerokim nurtem natchnień mających swoje źródło w Ewangelii. To przyczynia się zarazem do gruntownie humanistycznego charakteru tej kultury. To czyni ją tak głęboko, tak autentycznie ludzką, albowiem, jak pisze Mickiewicz w Księgach Pielgrzymstwa Polskiego, cywilizacja prawdziwie godna człowieka musi być chrześcijańska. W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza narodu. Żyją w nich jego dzieje. Jest ona nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlatego też umie stawiać wymagania, umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Celine Dion na antenie radia na dzień we wtorek 22 września. Już za 3,5 minuty po nowości od Stanach opowiemy o tegorocznej odsłonie akcji Ekologia za sadzonkę.

Oddaj odpady, a w zamian odbierz sadzonkę. W Łomży kolejna okazja, aby pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów i zyskać zieloną ozdobę do ogrodu, na działkę lub balkon. A już w najbliższy piątek, bo chodzi o te właśnie akcje, 25 września odbędzie się jesienna odsłona akcji Ekologia za sadzonkę. Jak każdego roku przygotowano szeroki wybór roślin, a po roślinę można przyjść z określoną liczbą.

0: grupą odpadów, mówi Ewelina Głębocka, specjalistka do spraw gospodarowania odpadami w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży.
1: Postawiliśmy na elektrośmieci. Bardzo dużo tych elektrośmieci jest w domach. My widzimy też w punkcie selektywnym przywożone do nas odpady, to w dużej mierze są elektrośmieci. Także te drobne będzie można do nas przynieść. 5 kg elektroodpadów, 3 kg baterii i 5 kg makulatury. Należy też pamiętać o tym, żeby te elektrośmieci w dobry sposób posegregować, bo czasami mamy taki elektroodpad na przykład jak kalkulator, w którym są baterie. To należy te baterie wyciągnąć.
0: Akcja rozpocznie się o 15:00 na parkingu przy parku wodnym Mosir, czyli przy ulicy Wyszyńskiego.

0: But you're just a boy.
1: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Jeśli ktoś z Państwa jest amatorem wrześniowych wędrówkach po Tatrach, to mamy ważne ostrzeżenie. W Tatrach teraz mierzą się turyści z atakiem zimy. Ratownicy TOPR apelują więc o powstrzymywanie się od wycieczek w wyższe partie gór. Od wysokości 1600 metrów na szlakach zalega kilkucentymetrowa warstwa śniegu. Porywy wiatru przekraczają 50 km na godzinę, a temperatura spadła do 0 stopni. Dodatkowo niski pułap chmur ogranicza widoczność, wylicza Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
1: Tutaj tak naprawdę ten zdrowy rozsądek, żeby wziął górę, a nie własne ambicje. Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki. Żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci. Nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin. I to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
0: Opady śniegu w Tatrach będą się utrzymywały do czwartku. Od soboty prognozowane jest już nieznaczne ocieplenie. Jeśli chodzi o prognozę pogody dla naszego nizinnego regionu, to dziś maksymalnie do 16 stopni, jutro słonecznie i też do 16, to będzie pierwszy dzień jesieni. W czwartek 14 stopni, w piątek i sobotę do 16, ale deszczowo. I od niedzieli wzrost nieznaczny, a jednak temperatury w przyszłym tygodniu nawet będzie około 20 stopni.

0: Mieszkańcy gminy Miastkowo, teraz tam właśnie zaglądamy, w końcu pozbędą się zalegających odpadów z azbestem. Samorząd pozyskał kolejne środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, dzięki którym w 64 gospodarstwach zostanie odebrany eternit, który dawniej służył jako pokrycie dachów. A to już kolejny tego typu program na ten właśnie cel, mówi wójt gminy Rafał Bąkowski.
1: Pierwszym z nich było usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych. Na ten cel gmina Miastkowo pozyskała kwotę 25 632 zł. Odebraliśmy 44 tony azbestu rolniczego. Warto zauważyć, że dotacja pokryła koszty całego zadania. Drugim realizowanym projektem jest usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastkowo od mieszkańców indywidualnych. Planujemy w terminie do 30 października usunąć 235 ton wyrobów zawierających azbest. Całkowita wartość zadania wynosi 151 241 zł, w tym dotacja 119 993 zł.
0: Za wykonanie zadania i odbiór zalegających odpadów z azbestem będzie odpowiedzialny Zakład Gospodarowania Odpadami w Łomży. Azbest będzie zabierany z posesji właścicieli do końca października, a zgodnie z polskim programem oczyszczania kraju z azbestu, eternit z dachu trzeba usunąć najpóźniej do 31 grudnia 2032 roku.

0: To dobry powód, żeby nie sięgać po kluczyki do auta. Z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodów w wielu miejscach w Polsce komunikacja jest dziś bezpłatna. Na pasażerów czekają m.in. darmowe przejazdy pociągami i autobusami, a także tramwajami. Do skorzystania z darmowych przejazdów zachęca minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Europejski Dzień Bez Samochodu. Jeżeli to możliwe, zostawcie swoje pojazdy w garażach. Tym bardziej, że w wielu miejscach Polski można skorzystać bezpłatnie z transportu publicznego. A ja, z racji, że mam ponad 100 km do pracy, 6:04 wsiadam w pociąg.
0: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dziś także bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Łomży czy Ostrołęce.
2: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Minęła 13, najnowsze wiadomości Radia Nadzieja przedstawi Bartek Święciński.
1: Dramatyczne zdarzenie w szkole podstawowej w gminie Turośl. 11-latek zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Szef MON zapewnia, że ustalony będzie nowy termin spotkania z szefem Pentagonu. W Łomży odbędzie się kolejna edycja akcji Ekologię za sadzonkę. Po dramatycznym zdarzeniu, do którego doszło dziś rano w szkole podstawowej w Ptakach w gminie Turośl, zajęcia zostały odwołane, natomiast jutro odbędzie się spotkanie z psychologiem. Przypomnijmy, że około 8 rano przed zajęciami 11-latek zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Zarówno dziewczynka, jak i chłopiec obecnie przebywają w szpitalu w Białymstoku, przekazał Radiu Nadzieja wójt gminy Turośl Piotr Niedbała.
2: Tak, faktycznie było takie zdarzenie, że chłopiec w szkole podstawowej w Ptakach, to jest gmina Turośl, toporkiem takim około 30 centymetrów zaatakował dziewczynkę 10-letnią. No, w tej chwili dziewczynka jest w szpitalu w Białymstoku. Ten chłopiec, który zaatakował ją, też jest w Białymstoku. Zajęcia dzisiejsze są odwołane. Jutro też będą dzieciaki w szkole, ale będą dzieci i rodzice i zapewniamy tutaj pomoc psychologiczną. Oczywiście psycholog szkolny, ale i z poradni pedagogicznej też będzie jeszcze jeden psycholog. I będą takie zajęcia, żeby po prostu tych dzieciaków i rodziców uspokoić.
1: Dziewczynka po przebyciu karetki była przytomna, ma obrażenia w okolicach głowy, barku i ręki.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Znajdziemy odpowiedni termin spotkania z Pitem Heksetem, deklaruje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Spotkanie zostało przełożone na prośby strony amerykańskiej. Szef MON powiedział, że obecnie w USA przebywają przedstawiciele ministerstwa, którzy prowadzą rozmowy na temat amerykańskich baz oraz sprzętu wojskowego.
4: Na tym kierunku amerykańskim też wszystko idzie. Moi zastępcy, pani minister Sobkowiak-Czarnecka, pan minister Zalewski, specjalni wysłannicy, misja w Stanach Zjednoczonych i sprawa baz, sprawa transferu technologii, dostaw też amerykańskiego sprzętu jak najbardziej będzie w najbliższych dniach poruszany.
1: Biuro prasowe Pentagonu przekazało, że spotkanie zostało przesunięte z powodu kolizji terminów i wkrótce zostanie wyznaczona nowa data rozmów. Rząd zamierza szybciej ograniczyć wynagrodzenia lekarzy w publicznej ochronie zdrowia niż proponowało to Ministerstwo Zdrowia. Rada Ministrów przyjmie dzisiaj ustawę, która zakłada wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę brutto. Lekarz będzie mógł jednocześnie pracować na dwóch etatach.
5: Szpitale będą miały pół roku na dostosowanie obowiązujących kontraktów lekarskich do ustawowych regulacji.
6: Nowe umowy będą już w tym rygorze nowej ustawy.
5: Zapowiada premier Donald Tusk. Praca w dwóch szpitalach będzie wymagała zgody głównego pracodawcy. Ustawowe limity wynagrodzeń oraz czasu pracy mają rozprawić się z nadużyciami oraz przypadkami bilokacji lekarzy.
6: Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował według danych, jakie NFZ otrzymywał, 72 godziny na dobę.
5: Maksymalne wynagrodzenie lekarza w skali roku sięgnie około 900 tysięcy złotych brutto.
1: Relacjonował Michał Makowski.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Oddaj odpady, a w zamian odbierz sadzonkę. W Łomży szykuje się kolejna okazja, by pozbyć się niepotrzebnych rzeczy i zyskać zieloną ozdobę do ogrodu na działkę lub balkon. W najbliższy piątek odbędzie się jesienna edycja akcji Ekologię za sadzonkę. Jak każdego roku przygotowano szeroki wybór roślin. Mówi Ewelina Głębocka, specjalistka do spraw gospodarowania odpadami w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży.
7: Co roku bardzo szeroko tutaj podchodzimy do sprawy. Chcielibyśmy, żeby wszyscy mieli coś dla siebie, prawda? Rokitnik, mięta, werbena, przede wszystkim wrzosy. Tak na dobrą sprawę każdy znajdzie coś dla siebie. Staramy się tutaj w odpowiedzi na głosy mieszkańców, bo co roku słyszymy różnego rodzaju głosy, żeby coś tam przynieść, żeby coś tam zorganizować innego, więc tutaj wychodzimy naprzeciw dla mieszkańców.
1: Po roślinę można przyjść z określoną liczbą odpadów, dodaje Ewelina Głębocka.
7: Postawiliśmy na elektrośmieci. Bardzo dużo tych elektrośmieci jest w domach. My widzimy też w punkcie selektywnym przywożone do nas odpady, to w dużej mierze są elektrośmieci. Także te drobne będzie można do nas przynieść. 5 kg elektroodpadów, 3 kg baterii i 5 kg makulatury. Należy też pamiętać o tym, żeby te elektrośmieci w dobry sposób posegregować, bo czasami mamy taki elektroodpad, na przykład jak kalkulator, w którym są baterie. To należy te baterie wyciągnąć.
1: Akcja ruszy o godzinie 15 na parkingu przy parku wodnym Mosir przy ulicy Wyszyńskiego.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A w drugiej części dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Na termometrach od 14 do 15 stopni w nocy 8 stopni. Jutro ma być słonecznie i chyba całkiem przyjemnie, bo do 16-17 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
9: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
10: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
8: Po reklamie.

0: Nowa siedziba przedszkola miejskiego nr 16, Kraina Odkrywców w Ostrołęce. Coraz bliżej inwestycja, która jest realizowana przy wsparciu funduszy szwajcarskich, ruszyła pod koniec sierpnia i ma być gotowa za niespełna rok. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski mówi, że powstanie nowego budynku przedszkola było koniecznością.
1: Ten, który dotychczas funkcjonował, no ma już swoje lata. Był budowany w latach 70., więc już jego możliwości tak naprawdę się skończyły. Teraz nowe przedszkole, nowoczesne, dostosowane do potrzeb właśnie dzieci z przedszkola. Termin realizacji około 13 miesięcy, więc też szybko. Myślimy, że już w przyszłym roku, we wrześniu, dzieci wejdą do nowej placówki.
0: W nowym przedszkolu znajdzie się 8 sal dla dzieci, także kuchnia i pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, nieadministracyjne, gospodarcze i socjalne. Inwestycja jest częścią projektu Ostrołęka Młodzi w Centrum.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Rodzina królewska jest w Polsce niezmiennie brytyjska, oczywiście bardzo popularna, a prawie 30 lat po śmierci księżnej Diana jej brat opowiada własną wersję historii rodzinnej. Książka Charlesa Spencera trafiła dziś do sprzedaży, opisane w niej wydarzenia budzą w Wielkiej Brytanii ogromne emocje, wszystko za sprawą mocnych oskarżeń pod adresem króla Karola III i zdecydowanej odpowiedzi pałacu Buckingham. Na okładce księżna Diana, w środku prawie 400 stron wspomnień, pretensji i pałacowych sekretów. W książce Łabędzi śpiew Diana, moja siostra, hrabia Spencer twierdzi, że król Karol III wówczas książewali, przekazując mu wiadomość o śmierci Diany, brzmiał jak człowiek, który wygrał na loterii podczas późniejszej kłótni o pogrzeb, miał powiedzieć, że świat szybko o niej zapomni. Pałac Buckingham zasugerował, że żałoba mogła po latach wpłynąć na pamięć brata Diany. Spencer stanowczo temu zaprzecza. On to powiedział: w całym życiu rozmawiałem z księciem Karolem przez telefon tylko dwa razy, dlatego wyjątkowo uważnie słuchałem, tak mówił w wywiadzie dla BBC. Książka uderza w najbardziej wrażliwy punkt monarchy. Karol III i jego otoczenie przez lata pracowali nad ociepleniem jego wizerunku. Teraz ponownie wraca jeden z najtrudniejszych rozdziałów jego życia. Dziennik The Times pisze, że książka przypomina szekspirowski dramat. Po jednej stronie Spencerowie, po drugiej Windsorowie, a stawką w tym rodzinnym konflikcie jest pamięć o Dianie i prawo do opowiedzenia jej historii. The Telegraph napisała gazeta o tej książce, że książka miała być hołdem dla Diany, ale stała się pomnikiem ego jej brata.

0: 75 km na godzinę osiągnęła hulajnoga, którą 16-latek jechał po drodze dla pieszych i rowerów w Bolesławcu. Nastolatka zatrzymali policjanci podczas porannego patrolu. Chłopak nie miał wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną. Podkomisarz Anna Kublik-Rościszewska z policji mówi, że funkcjonariusze sprawdzili możliwości tego pojazdu.
1: Policjanci sprawdzili również możliwości techniczne jednośladu. Podczas próby prędkości na zamontowanym w hulajnodze liczniku odczytano prędkość aż 75 km na godzinę. Przypominamy, że zgodnie z przepisami dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km na godzinę.
0: A na miejsce wezwano rodziców 16-latka. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego.

0: Łomżyńskie bulwary ponownie zamienią się w miejsce pełne ludowej muzyki, regionalnych smaków, tradycji i folkloru. W ostatnią niedzielę września, czyli już 27 września, odbędzie się drugi regionalny dzień folkloru. W programie warsztaty rękodzielnicze, spotkania z twórcami ludowymi, występy kapel, zespołów śpiewaczych i grup tanecznych, a do udziału zaprasza dyrektor MOSiR-u w Łomży, Bernadeta Krynicka.
1: Myślę, że pobijemy rekord. 27 września będzie drugi regionalny dzień folkloru, bulwary nad Narwią. Szykujemy niespodzianki. Będzie koncert Adama Struga.
2: O godzinie?
1: 17. I to będzie taki koncert do nogi. Będzie mnóstwo atrakcji, tak jak w poprzednim roku. Trochę się nowości pojawi. Cały ten folklor będzie trwał do godziny 22, bo do 19 różne atrakcje, a od 19 do 22 potańcówka ludowa.
0: A o to, żeby było smacznie, zadbają koła gospodyń wiejskich. Będzie ich aż 15, początek wydarzenia o 11.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

0: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: Podlascy radni zajmują się tematem spółki PKS Nowa. Rząd chce podwyższyć akcyzę na alkohol. Nowe zajęcia i wycieczki dla dzieci i młodzieży w gminie Kolno. Plan naprawczy spółki PKS Nowa i jej sytuacja finansowa są jednym z głównych tematów dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, który wrócił po wakacyjnej przerwie. Prezes Wojciech Sienicki mówił, że zastał ją w bardzo złym stanie, a jest to wynikiem co najmniej kilku lat złego zarządzania. Przedstawił już podjęte działania mające na celu poprawę sytuacji spółki oraz m.in. koncepcję utworzenia marszałkowskiego systemu transportowego.
2: To jest połączenie powiatów, połączenie gmin w jeden system transportowy. Tutaj może to jest trochę tam śmieszne, ale myśmy tak planowali, prawda, że trzeba zrobić jeden system. Najpierw jeden system zrobić wojewódzki, a później dołączać do niego te systemy gminne czy powiatowe, bo tylko tak można to zbudować logicznie, naszym zdaniem. No i korzyści z tego projektu marszałkowski system transportowy, czyli tego powierzenia, no to są ewidentne. No dla mieszkańców województwa podlaskiego wiadomo, dostęp do spójnej, nowoczesnej sieci transportu.
1: Radny PiS Artur Kosicki mówił, że podobne prezentacje i pomysły były już przedstawiane 2 lata temu przez byłego prezesa spółki Zbigniewa Wojno.
3: Byliśmy wtedy mamieni, że wszystko było źle, wszystko było niedobrze, a teraz przyszedł fachowiec, tak jak to powiedział pan marszałek Prokorym, najwyższej klasy fachowiec, który wie jak to zrobić i zrobi porządek. No a tutaj słyszymy ze słów obecnego prezesa, że sytuacja jest dramatyczna. Szanowni Państwo, naprawdę przestańmy oglądać slajdy, przestańmy oglądać prezentacje, tylko weźmy się do roboty, jeśli chodzi o PKS Nowa. Bo naprawdę po ponad 2,5 roku mamy znów slajdy, znów ładne obrazki, a żadnych efektów.
1: Przypomnijmy, że na 2 października rozpisany został przetarg na sprzedaż łomżińskiej działki spółki PKS Nowa. Za pieniądze ze sprzedaży wybudowana ma zostać nowa baza na terenie gminy Łomża.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Rząd chce podwyższyć akcyzę na alkohol. Premier Donald Tusk zapowiedział, że wszystkie środki zostaną przeznaczone na ochronę zdrowia.
5: Proponujemy ustawę, w której wprost zapisane jest, że wpływ to będzie 1,4 miliarda złotych, że 100% z tych pieniędzy trafi na zdrowie. Nie na inne wydatki, ale konkretnie na zdrowie. Taka zresztą była zawsze nasza intencja.
1: Donald Tusk zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy podwyższającej akcyzę na alkohol.
5: Panie prezydencie, mam nadzieję, że do Stanów Zjednoczonych dotrze ten głos. Proszę nie ulegać żadnemu lobbyingowi w tej sprawie. Wiemy, kto jest zainteresowany tym, żeby nie było tej podwyżki. I proszę podpisać coś, co będzie sprzyjało pacjentom, systemowi zdrowia i generalnie wszystkim wyjdzie na zdrowie. Także, panie prezydencie, jeszcze raz przypominam, na zdrowie te pieniądze.
1: Na dzisiejszym posiedzeniu rząd rozpatrzy projekt podwyższający akcyzę na alkohol oraz inny podnoszący VAT na wina i piwa bezalkoholowe. Stawki akcyzy zaproponowane w projekcie są identyczne jak te określone na 2027 rok w uchwalonej w ubiegłym roku nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zawetowanej przez prezydenta Nawrockiego.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Mieszkańcy Łomży wybiorą, jak będzie wyglądał budynek lodowiska Rolkowiska przy ulicy Katyńskiej. Swój głos można oddać na wybrany projekt na facebookowym profilu wiceprezydenta miasta Piotra Serdyńskiego. Głosowanie trwa do 23 września do godziny 23.59. Samorządowiec przyznał, że w trakcie realizacji zadania postanowiono zmodyfikować wizualizację elewacji obiektu. W uzgodnieniu z generalnym wykonawcą poprosiliśmy o przygotowanie 3 nowych wersji. Mówi zastępca prezydenta.
6: Podjęliśmy decyzję, że oddamy głos mieszkańcom i to oni zdecydują, która z tych wersji zostanie zaimplementowana, wykorzystana już do tego finalnego efektu tego obiektu. Jest duże zainteresowanie mieszkańców tym, co dzieje się w mieście. Chcą mieć wpływ na to, jak będzie wyglądał również ten obiekt i to bardzo dobrze, że chętnie biorą udział w tej sondzie i na pewno uwagi, które również do nas wpływają, będziemy starali się uwzględnić już w tym wybranym przez nich wariancie.
1: Zastępca prezydenta przekazuje, że budowa lodowiska Rolkowiska przebiega bardzo sprawnie i zgodnie z planem, a zaawansowanie robót budowlanych wynosi około 60%. Wykonawca na realizację zadania ma czas do końca czerwca przyszłego roku. Nowe dodatkowe zajęcia i wycieczki dla dzieci i młodzieży w gminie Kolno. Centrum Kultury gminy Kolno po raz drugi zdobyło dofinansowanie z programu Kulturalny Orlen. Projekt ma na celu rozwijać talenty i pasje najmłodszych mieszkańców. Mówi Mariusz Wesołowski, dyrektor Centrum Kultury gminy Kolno.
7: Wsparcie z Fundacji Orlen. Otrzymaliśmy pieniążki na kontynuację tak naprawdę, bo już pierwsza edycja odbywała się na przełomie poprzedniego i obecnego roku. Jest to znów szereg warsztatów, szkoleń, wyjazdów skierowanych do naszych najmłodszych, do dzieci i młodzieży z terenu gminy Kolno. No miło nam, że Fundacja Orlen doceniła to, co zrobiliśmy do tej pory. Otrzymaliśmy dofinansowanie na kolejny sezon, będziemy kontynuować te działania, także już we wrześniu będziemy zaczynali.
1: Tym razem tematem przewodnim cyklu warsztatów będą szkło i porcelana. Młodzi uczestnicy poznają sposoby ich zdobienia i wykonają własne ozdoby. Dofinansowanie to 90 tysięcy złotych.
4: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Do końca dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, 15 stopni na termometrach, a w nocy temperatura spadnie do 8 stopni. Jutro dużo słońca i do 16 stopni.
4: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
4: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Po reklamie.

0: Po dramatycznym zdarzeniu, do którego doszło dziś rano w szkole podstawowej w Ptakach w gminie Turośl, zajęcia zostały odwołane, a jutro odbędzie się spotkanie z psychologiem. Przypomnijmy, około 8 rano przed zajęciami 11-latek zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Zarówno dziewczynka, jak i chłopiec przebywają w szpitalu w Białymstoku, przekazuje Radiu Nadzieja wójt gminy Turośl Piotr Niedbała.
1: Tak, faktycznie było takie zdarzenie, że chłopiec w szkole podstawowej w Ptakach, to jest gmina Turośl, toporkiem takim około 30 centymetrów zaatakował dziewczynkę 10-letnią. No, w tej chwili dziewczynka jest w szpitalu w Białymstoku. Ten chłopiec, który zaatakował ją, też jest w Białymstoku. Zajęcia dzisiejsze są odwołane. Jutro też będą dzieciaki w szkole, ale będą dzieci i rodzice i zapewniamy tutaj pomoc psychologiczną. Oczywiście psycholog szkolny, ale i z poradni pedagogicznej też będzie jeszcze jeden psycholog i będą takie zajęcia, żeby po prostu tych dzieciaków i rodziców uspokoić.
0: Jak relacjonuje nadkomisarz Marta Rodzik z podlaskiej policji, chłopiec kilka razy uderzył uczennicę ostrym narzędziem.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiło do szpitala, 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z dzieci. W tej chwili na miejscu pracują policjanci. Niewezwana załoga karetki pogotowia podejmie decyzję, czy 11-latek trafi do szpitala na badania.
0: Dziewczynka po przybyciu karetki była przytomna, ma obrażenia w okolicach głowy, barku i ręki.

0: Paryż przygotowuje się na przyjazd papieża Leona XIV. Już w najbliższy piątek Ojciec Święty rozpoczyna czterodniową pielgrzymkę do Francji. W programie modlitwa w katedrze Notre Dame, spotkanie z młodzieżą i msza święta w sercu francuskiej stolicy. Zainteresowanie zbliżającą się wizytą Leona XIV we Francji przerosło oczekiwania organizatorów, mówił w poranku 7:09 ojciec Stanisław Tasiemski, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.
1: Chętnych na spotkanie z Ojcem Świętym jest dużo więcej niż przewidywano pierwotnie, choćby msze święto na Place de la Concorde przewidywano około 400 tysięcy osób. Okazuje się, że tych zgłoszeń jest zdecydowanie więcej i trzeba poszerzać przestrzeń. To wszystko pokazuje, jak bardzo Francuzi są głodni, jeśli tak można powiedzieć, papieża. Ostatnim papieżem, który odprawiał mszę świętą w stolicy Francji, był w 2008 roku Benedykt XVI, a więc upłynęło już bardzo wiele czasu.
0: Przy okazji zbliżającej się pielgrzymki papieża Leona ojciec Stanisław Tasiemski przypomina, jak wielkim uznaniem cieszył się wśród Francuzów Jan Paweł II.
1: Dla Francuzów takim papieżem, który miał ogromne znaczenie, bardzo wyraźnie widzimy już to choćby także i w obecnej pielgrzymce Leona XIV, są podróże apostolskie świętego Jana Pawła II. Podobnie jak święty Jan Paweł II, pierwszego dnia Leon XIV uda się do UNESCO i Paryż, Lourdes i Metz. Metz, gdzie oczekujemy też przesłania, zresztą jest specjalny punkt programu przewidziany jako spotkanie do korzeni Europy, to miejsce urodzenia Roberta Schumana, jednego z założycieli Unii Europejskiej. Więc w ten sposób ta pielgrzymka wykracza poza kontekst ściśle francuski.
0: A to pierwsza wizyta papieża w Paryżu od 2008 roku. Leon XIV rozpocznie czterodniową pielgrzymkę 25 września. Jej głównym punktem będzie sobotnia msza na Polach Elizejskich. To dla Paryża największe wydarzenie religijne od Światowych Dni Młodzieży z 1997 roku. Na spotkanie z Janem Pawłem II przybyło wówczas około 1 200 000 osób.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: W wakacje w polskich obiektach noclegowych zatrzymało się 10 milionów turystów. To wzrost o 2,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Turyści krajowi stanowili niemal 8 milionów osób, zagraniczni ponad 2 miliony, tak wynika z danych GUS-u. Z roku na rok jest coraz lepiej, komentuje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
1: Mamy rok do roku wzrosty. Spadki były związane z pandemią, ale my już dzisiaj się odbudowaliśmy po tym czasie przedpandemicznym. Mamy tych turystów dużo więcej. Spodziewaliśmy się, że ten rok będzie dobry. Jeszcze lepszy byłby pewnie, gdyby nie sytuacja geopolityczna i wydarzenia na Bliskim Wschodzie, bo mieliśmy bardzo dużą grupę turystów, którzy przyjeżdżali do nas właśnie z tego regionu. Ogromna ilość połączeń lotniczych. W zeszłym roku to było ponad 70 połączeń tygodniowo. W tym roku pewnie trochę mniej.
0: Najwięcej osób przebywało w obiektach noclegowych w województwie mazowieckim i małopolskim. Niemal 60% turystów zagranicznych odwiedziło w Polsce trzy województwa: mazowieckie, małopolskie i zachodniopomorskie. Najpopularniejsze kraje na wakacyjny wyjazd dla Polaków to niezmiennie od lat Turcja, Egipt i Grecja. Jak mówi Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki, w te wakacje z biurami podróży do Turcji pojechało ponad 28% polskich turystów.
2: Turcja, tutaj widzimy wspaniały stosunek ceny do jakości. Turcy z uśmiechem nas witają, uwielbiają Polaków, zresztą my chyba też. Nie ukrywam, że jedzenie i zapewnienie słońca. No i all inclusive, 82% Polaków wybiera all inclusive jako sposób spędzenia wakacji, także uwielbiamy ten luksus.
0: Według danych Polskiej Izby Turystyki Polacy w tym roku na zagraniczne wakacje wydali średnio 9500 zł na jedną rezerwację. Średnia na osobę wyniosła 3263 zł. Jadąc za granicę na wakacje, Polacy planują wyjazdy trwające zwykle tydzień.

0: Działa 7 dni w tygodniu, 18 godzin na dobę. Pogotowie duchowe to możliwość rozmowy z księdzem dla osób, które potrzebują wsparcia, przeżywają kryzys albo szukają odpowiedzi na pytania dotyczące wiary. Wystarczy zadzwonić, by po drugiej stronie usłyszeć kogoś gotowego do wysłuchania. O inicjatywie mówi ksiądz Robert Clemens z Pogotowia Duchowego.
1: Pogotowie duchowe jest miejscem w przestrzeni chyba telefonicznej, w którym można porozmawiać o różnych życiowych sprawach. Z księdzem, bo to jest istotne. Sprawy są naprawdę, spektrum jest wszelakie. Od pytania, czy dzisiaj jest piątkowy post obowiązuje, czy nie, albo czy trzeba iść w to święto do kościoła, aż po takie sprawy, które są naprawdę bardzo, bardzo głębokie. I duchowo, ale też życiowo. To ludzie dzwonią z tym, co stanowi codzienność ich życia, z czym sobie potrafią albo nie potrafią poradzić.
0: Inicjatorem i pomysłodawcą Pogotowia Duchowego jest krakowski kapucyn ojciec Benedykt Pączka. Infolinia działa już od 2012 roku, dodaje ksiądz Robert Clemens.
1: Pomysł tego pogotowia, który zrodził się w sercu ojca kapucyna, wziął się z tego, że zadzwonił do niego młody człowiek, który powiedział, że chce, że ma myśli samobójcze. No i ojciec Benedykt Pączka zaczął z nim rozmawiać. Rozmawiali długo. Efekt był taki, że ten młody człowiek spotkał się z ojcem. Oczywiście te myśli udało się jakoś rozgonić, ale wtedy właśnie zrodził się taki pomysł, żeby ksiądz był dostępny niemalże, kiedyś to tak było, 24 godziny na dobę. Pomysł pogotowia, żeby zawsze można było zadzwonić do jakiegoś księdza i z księdzem porozmawiać.
0: Z Pogotowia Duchowego może korzystać każdy, kto potrzebuje rozmowy, kontakt do dyżurujących księży. Można znaleźć na stronie pogotowieduchowe.pl.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
0: Po reklamie.

0: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: 8 minut brakuje do godziny 15 za 4,5 minuty w Radio Nadzieja, fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a o 15 koronka do Miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Często towarzyszę duszom konającym i wypraszam im ufność w miłosierdzie Boże i błagam Boga o wielkość łaski Bożej, która zawsze zwycięża. Miłosierdzie Boże dosięga nieraz grzesznika w ostatniej chwili w sposób dziwny i tajemniczy. Na zewnątrz widzimy, jakoby było wszystko stracone. Lecz nie tak jest. Dusza oświecona promieniem silnej łaski Bożej ostatecznej zwraca się do Boga w ostatnim momencie z tak siłą miłości, że w jednej chwili otrzymuje od Boga przebaczenie i win, i kar. A na zewnątrz nie daje nam żadnego znaku, ani żalu, ani skruchy, ponieważ już na zewnętrzne rzeczy oni nie reagują. O, jak niezbadane jest miłosierdzie Boże!

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny,
Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej

0: Katolicki Serwis Informacji Rad Nadzieje, czyli mości z życia naszej diecezji. Wydarzenia le.
1: Już zapraszam. Paryż przygotowuje się na przyjazd papieża Leona XIV. Już w piątek Ojciec Święty rozpocznie czterodniową pielgrzymkę do Francji. W programie oprócz modlitwy przewidziane są spotkania z młodzieżą i msza święta w sercu francuskiej stolicy. Zainteresował się wizytą Leona XIV. Rosło oczekiwania organizatorów, mówił Wisław Tasiecki, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.
2: Chętnych na spotkanie z Ojcem Świętym jest dużo więcej niż przewidnie choćby święta. Place de la Concorde przewidywano około 400 tysięcy osób. Okazuje się, że tych zgłoszeń jest zdecydowanie więcej i trzeba poszerzać przestrzeń. To wszystko pokazuje, jak bardzo Francuzi są głodni, jeśli tak można powiedzieć, papieża. O papieżem, który otracał rogę na parę czasu.
1: Przyjący Jerzy Leona ojciec Tasiemski pomniał również, jak wielkim uznaniem cieszył się wśród Francuzów i był drugi.
2: Papieżem, który ogólne znaczenie, bardzo wyraźnie widzimy już to, choćby także w tej pielgrzymce XIV. Są podróż świętego Jana Pawła II. Podobnie święty Jan Paweł II, tego dnia Leon XIV uda się do UNESCO i Paryż, Lourdes i Metz, które, gdzie oczekujemy też przesłania, zresztą jest realny punkt, promu przewidziany jako spotkanie. To miejsce Robertu Maju, założycieli Unii Europejskiej. Więc sposób ta pielgrzymka wykracza poza kontekst ściśle francuski.
1: To papieża w 2000 roku. Głównym punktem pielgrzymki papieża będzie sobotnia msza święta na polach chińskich od świata młodzieży w tym roku. Na spotkanie z Janem Pawłem II było wówczas ponad 2000 osób. Na Jasnej Górze rozpoczęło się przyjmowanie maturzystów. Dotarła między innymi pielgrzymka diecezji Lubelskiej. Dzielili się już mrzy szkół pod numer 4 w Siedlcach. Mimo że sporo czasu do egzaminu, to warto już zawierać Bogu i egzamin, mówi.
3: Szczęście było większe, żeby pan sam pobłogosławił w tej maturze, żeby udało się dobrze napisać, bo jak dobrze napisana matura, no to życie bliżej, po to przyjechaliśmy. I tym lepiej, bo mamy, żeby się przygotowywać małymi procentami do tej matury, to działa ten problem tych kilku miesięcy. I tak samo jak wcześniej się będziemy, to pan Bóg usłyszał nas.
4: Tak. No ja po prostu na razie obstawiam, że po prostu jak się będzie na spokojnie, z pokorą.
1: Na Jasną Górę wybierają się również maturzyści z diecezji łomżyńskiej. Tegoroczna pielgrzymka była podzielona na dwie grupy. Pierwsza wyruszy 16 października, natomiast druga 23 października. Zgłoszenia do wspomowania przyjmowane 30 września.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Już za niespełna rok poczną się od 3 sierpnia 20. Ten czas i bać do organizacji na Światowych Dni Młodzieży. Zaprasza do odwiedzin wystawy Jan M. Mówi ksiądz Tomasz Korpianiuk, dyrektor Niedzielnego SDM w Polsce.
5: Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani. Ważne szczegóły dla tych, którzy wybierają się na Światowe Dni Młodzieży albo jeszcze myślą, kiedy jechać. Poznać tę historię, że

0: że to jak się już trochę czym są świadczy i chociaż doświadczy ten tu, to taka szansa tych, którzy przyszło, żeby nie złapać begla. Tak myślę. Chociaż oczywiście można przyjść spontanicznie, nasi wolontariusze będą tam zawsze czuwać i przyjmą także nawet pojedyncze osoby, żeby tutaj wystawiali.
1: W październiku zostawiona również oficjalna rejestracja ników SDM.
2: To był Katolik Serwis Informacyjny Radia Na.
3: Znów słyszę ptaków śpiew. Chwil mogła trwać wiecznie. Pomnij krąg, matcie rąk, co czuję się bezpiecznie. Odwieczny ziemski los jest źródłem ludzkich trosk, iż życie zdaje się wiem wyprzedzić potok słów czynami, które tu

0: za dar istnienia. Dziękujmy rodzicom.
1: Miłość od tylu lat o dzień budzi nas o świcie. Każdego dnia
0: za niewyczerpane źródło dobra.
1: Każdego dnia
0: za oceany czułości i trosk.
1: Każdego dnia
0: kanapki do szkoły.

0: Słowo życia. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Zawalił świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa matka jego i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą cię widzieć. Lecz on im odpowiedział: moją matką i ci mają z Bożego i wypełniają je.
2: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Któż z nas nie chciałby zostać obdarzony zaszczytnym mianem? Mój brat, moja siostra.

0: Tekst dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam drogę, w jaki sposób możemy do Niego się zbliżyć i być tymi, o których On w ten sposób mówi w swojej nauce. Droga ta, słuchanie słuszego i troska o to, by je wypełniać w codziennym życiu. Dlatego warto stawiać sobie nawet często pytanie o to, jak słuchamy tego, co mówi do nas Pan. Jak słuchamy, bo to słuchanie powinno być częścią naszego życia. Słuchanie, kiedy jesteśmy w ciele na liturgii, słuchanie w sali katechetycznej, w ole czy przy parafii, ale też słuchanie, kiedy to osobiście bierzemy do ręki Pismo Święte, aby było ono naszą duchową lekturą. Słuchamy też kateches, konferencji, w radiu, w telewizji, nagranych na kasetę, taśmę, płytę. Słuchanie, które powinno mieć miejsce wtedy, gdy codziennie w naszym życiu zatrzymujemy się, by rozmawiać z Bogiem. To jest ten pierwszy krok. Słuchanie tego, co mówi do nas Bóg. Z tego, jak można kolejne kroki czynić. Jak słucha Bóg, który mówi do mnie. Jak naprawdę słuchamy Boga, który do nas mówi.
1: Życia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na Lamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wspatrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo barier, cykl owych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w zakładzie.

Plan naprawczy spółki PKS Nowa i jej sytuacja finansowa są jednym z głównych tematów dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, który wrócił po wakacyjnej przerwie. Prezes Wojciech Sienicki mówi, że zastał ją w bardzo złym stanie, a jest to wynikiem co najmniej kilku lat złego zarządzania. Przedstawił już podjęte działania mające na celu poprawę sytuacji spółki oraz między innymi koncepcję utworzenia marszałkowskiego

0: Jesienna edycja akcji Ekologia za sadzonkę. Jak każdego roku przygotowano szeroki wybór roślin, mówi Ewelina Głębocka, specjalista do spraw gospodarowania odpadami w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży.
1: Co roku bardzo szeroko tutaj podchodzimy do sprawy. Chcielibyśmy, żeby wszyscy mieli coś dla siebie, prawda? Rokitnik, mięta, werbena, przede wszystkim wrzosy. Tak na dobrą sprawę każdy znajdzie coś dla siebie. Staramy się tutaj w odpowiedzi na głosy mieszkańców, bo co roku słyszymy różnego rodzaju głosy, żeby coś tam przynieść, żeby coś tam zorganizować innego, więc tutaj wychodzimy naprzeciw dla mieszkańców.
0: Po roślinę można przyjść, ale z określoną liczbą odpadów.
1: Postawiliśmy na elektrośmieci. Bardzo dużo tych elektrośmieci jest w domach. My widzimy też w punkcie selektywnym przywożone do nas odpady, to w dużej mierze są elektrośmieci. Także te drobne będzie można do nas przynieść. 5 kg elektroodpadów, 3 kg baterii i 5 kg makulatury. Należy też pamiętać o tym, żeby te elektrośmieci w dobry sposób posegregować, bo czasami mamy taki elektroodpad na przykład jak kalkulator, w którym są baterie. To należy te baterie wyciągnąć.
0: Akcja ruszy o godzinie 15 na parkingu przy parku wodnym Mosir na ulicy Wyszyńskiego.
2: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

0: Gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj Ewelina Głębocka, specjalistka do spraw gospodarowania odpadami w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Przed nami kolejna akcja Ekologia za sadzonkę w Łomży. Jakie rośliny przygotowano na jesienną edycję?
2: No jak co roku, bardzo szeroko tutaj podchodzimy do sprawy.

0: chcielibyśmy, żeby wszyscy mieli coś dla siebie, prawda? Rokitnik, mięta, werbena, przede wszystkim wrzosy. Tak na dobrą sprawę każdy znajdzie coś dla siebie. Staramy się tutaj w odpowiedzi na głosy mieszkańców, bo co roku słyszymy tak jakby od nich różnego rodzaju głosy, żeby coś tam przynieść, żeby coś tam zorganizować innego, więc tutaj wychodzimy naprzeciw dla mieszkańców i coś tam innego zawsze organizujemy.
1: Myślę też, że mieszkańcy już chyba przyzwyczaili się do tej akcji i nie wyobrażają sobie wiosny czy jesieni, no właśnie, bez ekologii za sadzonkę.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Dostajemy też szereg telefonów, kiedy będzie następna akcja. Zazwyczaj te akcje odbywają się właśnie z okazji Dnia Ziemi, na wiosnę, no i z okazji dnia, tak jakby weekendu sprzątania świata, prawda, we wrześniu. Także w tych zawsze okolicach, w tych datach trzeba tutaj wyczekiwać.
1: I ta najbliższa akcja 25 września, czyli już najbliższy piątek.
0: Piątek, tak, o godzinie 15 na parkingu przy Parku Wodnym serdecznie zapraszamy.
1: Jakie odpady można przynieść w takim razie?
0: W tym roku odeszliśmy już od butelek plastikowych, no bo wiadomo, system kaucyjny bardzo tutaj tak jakby zmienił
1: całe nasze podejście. Też nie byłoby pewnie takie opłacalne.
0: Też, ale na ostatniej akcji, która była w kwietniu, zebraliśmy tylko 100 kilogramów plastiku, więc to tak jakby zmobilizowało nas do tego, żeby podjąć troszeczkę tą akcję w innym kierunku. Postawiliśmy na elektrośmieci. Bardzo dużo tych elektrośmieci jest w domach. My widzimy też w punkcie selektywnym przywożone do nas odpady, to w dużej mierze są elektrośmieci. Także te drobne będzie można do nas przynieść.
1: I ile takich odpadów trzeba przynieść, żeby taką sadzonkę otrzymać?
0: 5 kg elektroodpadów, 3 kg baterii i 5 kg makulatury. Należy też pamiętać o tym, żeby te elektrośmieci w dobry sposób posegregować, bo czasami mamy taki elektroodpad, na przykład jak kalkulator, w którym są baterie. To należy te baterie wyciągnąć, prawda? Więc tutaj też prośba z naszej strony, żeby jednak ta ekologia za sadzonkę miała ten faktycznie swój relatywny wymiar.
1: Tak, bo o to też chciałam zapytać, jak odpowiednio przygotować te wszystkie odpady, żeby też wam sprawniej było to wszystko później do tych dalszych etapów przygotować.
0: Dokładnie, tak jak wspomniałam na początku, trzeba je odpowiednio posegregować. Baterie oddzielnie, elektroodpady oddzielnie, makulatura też oddzielnie. Jeżeli chodzi o makulaturę, bardzo dużo teraz mamy takich odpadów jak kartony, bo jest dużo sprzedaży internetowych. Kartony są naprawdę taką frakcją, która jest duża gabarytowo przede wszystkim, no bo karton na przykład po telewizorze też nie zmieści się do worka, prawda? Więc takie odpady też mamy. Dobrze by było te taśmy jednak pozrywać z tych kartonów, bo to jest, wiadomo, plastik. No i ten styropian, który znajduje się w środku, bo czasami są odpady też zabezpieczone, różnego rodzaju pianki, styropiany, więc też to trzeba wyciągnąć, prawda?
1: A jeżeli ktoś tego nie wykona, to później na miejscu musi się tego pozbyć?
0: Oczywiście, znaczy na miejscu pilnujemy,
1: tego?
0: Oczywiście, jak najbardziej pilnujemy, bo właśnie o to chodzi w ekologii. O to chodzi w tej ekologii zasadzonkę, w tej całej akcji, żeby uświadomić ludzi, tak na dobrą sprawę, z czym mamy do czynienia. Bo jest szereg odpadów, których po prostu, powiem tak jakby ze swojego ogródka. Nie każdy, tak jak widzi odpad, to on jest do odpowiedniej frakcji, którą nam się wydaje, wyrzucany. Na przykład lodówka, prawda? W większości przypadków mieszkańcy myślą, że to jest odpad wielkogabarytowy. Bardzo często mamy sytuację, że dostajemy telefony, że nie zabraliśmy lodówki, a to gabaryt. Były zbierane gabaryty. No ale niestety, to jest elektroodpad. Tak samo jak na przykład wielkogabarytowe ogrodowe meble, prawda? To jest gabaryt, pomimo tego, że one na przykład są z plastiku, ratanowe, czy jakieś plastikowe krzesła, prawda? To jest odpad wielkogabarytowy i też to należy przywieźć do Przoku.
1: Także o tych wszystkich zasadach przypominamy też właśnie teraz na antenie Radia Nadzieja. No i też przypominamy mieszkańcom, żeby wziąć udział w tej edycji, w tej akcji. No to warto jednak się dobrze przygotować.
0: Dokładnie.
1: Żeby wszystko poszło sprawnie.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej. Zachęcamy, zapraszamy. Tak na dobrą sprawę, podczas nawet samej akcji, gdy rozdajemy te sadzonki, słyszymy dużo pytań. Gdzie przywieźć takie odpady newralgiczne? Co z nimi zrobić? Jak to posegregować. I naprawdę staramy się do każdego podejść w sposób indywidualny, wytłumaczyć, co z tymi odpadami zrobić.
1: Skąd tak właściwie powstał pomysł, żeby zachęcać mieszkańców do segregacji właśnie też za pomocą roślin?
0: Generalnie początki w ogóle tej akcji mają w 2017 roku. Chcieliśmy połączyć tak jakby dwie rzeczy. Edukację ekologiczną, no i jak dostanie ktoś coś za tą edukację ekologiczną, to jest taka namacalna...
1: Większa mobilizacja.
0: Tak, taki namacalny dowód tego, że jednak to ma sens, prawda? Bo ten kwiatek gdzieś tam rośnie, cieszy nasze oko, prawda? I widzimy, że przynieśliśmy coś posegregowanego, jakiś odpad, no i dostaliśmy za to coś fajnego.
1: I już od początku było takie zainteresowanie?
0: Tak, oczywiście. Z roku na rok zainteresowanie jest albo w tym samym stopniu, albo większe.
1: Albo większe.
0: Tak, dokładnie. Samo to, że jak przygotowujemy naprawdę bardzo dużą ilość sadzonek, w poprzedniej edycji chyba było ponad 1000 kwiatków, ponad 1000, tak dobrze pamiętam. Teraz będą też i krzewy, takie bardziej na jesień, prawda, przystosowane rośliny, ale też będzie ich bardzo dużo i zawsze w godzinę, bądź tam maksymalnie półtorej, to się wszystko rozchodzi.

0: śmieci. Ostatnio zebraliśmy 790 kg. Mamy nadzieję, że teraz będzie więcej. A makulatury, no tak na dobrą sprawę, jest sporo. Bo to są stare książki, to są jakieś gazety, przede wszystkim,
1: a tak
0: jak wcześniej.
1: W naszych domach
0: tak,
1: bardzo
0: tak,
1: wiele.
0: Przede wszystkim, tak jak mówiłyśmy wcześniej, te karty,

0: samochód, niestety. Ale jeszcze mamy co, tak na dobrą sprawę. Tutaj tak od razu się przyznam, ale jest jeszcze cały dzień mamy do tego, żeby tutaj. Ale syn pojechał rowerem do szkoły, także.
1: Tak, ale zachęcamy, że
0: jak najbardziej.
1: Zrażu do innych środków transportu. Dziękuję za ramę. Kropkę. Ewelinka, specjalistka do spraw gospodarowania odpadami w punkcie Selek Biurki Odpadu Komunalnego, że była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Pani, dziękuję państwu. Nasz gość dnia.

0: zapraszamy reklamę.
1: Jak wygląda osób z... Jest się otrzymuje im aktywnego ustwa w żywodowym. Wobec kredy z gośćmi najbliższej audycji Beletta Chrzanowska, pracownikni oraz Arnowska lista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Ark Łomży. Porozmawiamy o funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji i możliwościach, kiedy jest zmienienie aktywnowej. Za barier w 12 ściele, a zadań to jest współfinansowatków otrzymanych od państwa habilita niepełnosprawnych.
2: 500 lat temu matał do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że blisko 3 cieszyło się drżą autonomastym i 15 władz wpadł własną politykę formalną odwierzchnią? Macedonia 1506-1206. 500 lat w historii.

0: regionu.
1: Polarne śniegu wydanie dnia z nam ataku do jakiego wszkód w gminie Trozwiecie Kolnański. Rano jeszcze przed rozpoczęciem nastoletni zaatakował topokiem cietnią dziewczynkę, jak relacjonujesz mi pić z kilka razy uczynę ożeniem.
2: Z SMT Huseni wynika, że co lat wszedł do szkoły korytarzu z topkiemkową dziewczynką. 10 lat było do szpitala na całą obecne rodzice i na wsi.
1: Żeniu zajęcia w lesie zostało dane jutro zorganizowane logami kierowane z uczniów i rodziców. Nie dbał.
3: Tak, faktycznie było takie, nie, że w szkole podstawowej w klasie gmina Trozwiecie toporkiem, tak, bo 30 centymetrów atakował średnio. Palu stoku, koło ją też w stoku, zajęcia dzisiejsze odwolne. Jutro będą dzieciaki, przybędą dziećce i zmieniamy tutaj pomoc psychologiczną. Oczywiście tu szkolnej i z poradni pedagogicznej też będzie jeden psycholog i będą taka, żeby posiaków i dzieci.
1: Wierzenie w ogóle ataku dziecka była przytona. Sprawę policji ataku. Namiastkowo się zających odpadł.

0: Sąd pozyskał kolejne środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, dzięki którym z 64 gospodarstw zostanie odebrany tak zwany eternit, który dawniej służył jako pokrycie dachów. To już typu program na ten cel, mówi wójt gminy Rafał Bąkowski.
1: Pierwszym z nich było usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych. Na ten cel gmina Miastkowo pozyskała kwotę 25 632 zł. Odebraliśmy 44 tony azbestu rolniczego. Warto zauważyć, że dotacja pokryła koszty całego

0: Plan naprawczy spółki PKS Nowa i jej sytuacja finansowa są jednym z głównych tematów dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, który wrócił po wakacyjnej przerwie. Prezes Wojciech Sienicki mówi, że zastał ją w bardzo złym stanie, a jest to wynikiem co najmniej kilku lat złego zarządzania. Przedstawił już podjęte działania mające na celu poprawę sytuacji spółki oraz między innymi koncepcję utworzenia marszałkowskiego systemu transportowego.
1: To jest połączenie powiatów, połączenie gmin w jeden system transportowy. Tutaj może to jest trochę tam śmieszne, ale myśmy tak planowali, prawda, że trzeba zrobić jeden system. Najpierw jeden system zrobić wojewódzki, a później dołączać do niego te systemy gminne czy powiatowe, bo tylko tak można to zbudować logicznie, naszym zdaniem. No i korzyści z tego projektu marszałkowski system transportowy, czyli tego powierzenia, no to są ewidentne. No, dla mieszkańców województwa podlaskiego wiadomo, dostęp do spójnej i nowoczesnej sieci transportu.
0: Przypomnijmy, że na 2 października rozpisany został przetarg na sprzedaż łomżyńskiej działki spółki. Za pieniądze ze sprzedaży wybudowana ma zostać nowa baza na terenie gminy Łomża. Program edukacyjno-profilaktyczny Przyszłość AT rusza w województwie podlaskim. Szczegóły inicjatywy adresowanej do młodzieży przedstawiono podczas spotkania z przedstawicielami policji, samorządów i placówek oświatowych z powiatu zambrowskiego. Pomysłodawca akcji, emerytowany inspektor Grzegorz Jach, mówił, że policja chce wspierać środowiska, które na co dzień uczestniczą w procesie wychowawczym i edukacyjnym.
2: Rodzina, podstawa, mama i tato, bądź też placówki opiekuńcze, wychowawcze, następnie szkoła i środowisko. To są trzy filary, o których mówi pedagogika. Absolutnie podmiotem jest młodzież. To taka młodzież starsza, bo program PAD dotyczy młodzieży od 7 klasy szkoły podstawowej w górę. Młodzież nie zawsze jest zadowolona z tego, że jest obecna policja albo że mówi o tym, że trzeba przestrzegać prawa. W związku z tym tu jest rola, żeby ten najtrudniejszy adresat, jakim jest młodzież, rozumiał i chciał działać w kierunku bezpieczeństwa.
0: Komendant wojewódzki policji w Białymstoku, inspektor Mariusz Kryszkowski, apelował do lokalnych instytucji o uczestnictwo w programie.
3: Jako policja doskonale wiemy, że bezpieczeństwo młodego człowieka zaczyna się od rozmowy, od zainteresowania, obecności dorosłych, od stworzenia młodzieży przestrzeni, w której może powiedzieć o swoich trudnościach i otrzymać pomoc. Dlatego tak ważna jest współpraca. Aby skutecznie realizować działania profilaktyczne, policja potrzebuje pomocy szkół, rodziców, organizacji, instytucji, samorządów, które są najbliżej lokalnych społeczności.
0: W latach 2006-2010 funkcjonował program Profilaktyka Teatr. Następnie od 2016 był to program Profilaktyka AT. Teraz przyszedł czas na trzecią edycję projektu, mającego promować życie wolne od przemocy i uzależnień, przeciwdziałanie cyberprzemocy oraz wzmacnianie prawidłowych relacji rówieśniczych. Nowa siedziba przedszkola miejskiego nr 16 Kraina Odkrywców w Ostrołęce coraz bliżej. Inwestycja, która jest realizowana dzięki wsparciu funduszy szwajcarskich, ruszyła pod koniec sierpnia i ma być gotowa za niespełna rok. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski mówi, że powstanie nowego budynku było konieczne.
4: Ten, który dotychczas funkcjonował, no ma już swoje lata, wybudowany w latach 70., więc już jego możliwości tak naprawdę się skończyły. Teraz nowe przedszkole nowoczesne stosowane do potrzeb właśnie dzieci z przedszkola. Termin realizacji około 13 miesięcy, więc też szybko. Myślimy, że już w przyszłym roku, we wrześniu, dzieci wejdą do nowej placówki.
0: W nowym przedszkolu znajdzie się 8 sal dla dzieci, a także kuchnia i pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, a także socjalne. Mieszkańcy Łomży wybiorą, jak będzie wyglądał budynek lodowiska rolkowiska przy ulicy Katyńskiej. Swój głos można oddać na wybrany projekt na facebookowym profilu wiceprezydenta miasta Piotra Serdyńskiego. Samorządowiec przyznał, że w trakcie realizacji zadania postanowiono zmodyfikować wizualizację elewacji obiektu. W uzgodnieniu z generalnym wykonawcą poprosiliśmy o przygotowanie 3 nowych wersji, mówi zastępca Piotr Serdyński.
5: Podjęliśmy decyzję, że oddamy głos mieszkańcom i to oni zdecydują, która z tych wersji zostanie zaimplementowana, wykorzystana już do tego finalnego efektu tego obiektu. Jest duże zainteresowanie mieszkańców tym, co dzieje się w mieście. Chcą mieć wpływ na to, jak będzie wyglądał również ten obiekt i to bardzo dobrze, że chętnie biorą udział w tej sondzie i na pewno uwagi, które również do nas wpływają, będziemy starali się uwzględnić już w tym wybranym przez nich wariancie.
0: Zastępca prezydenta przekazuje, że budowa lodowiska rolkowiska przebiega bardzo sprawnie i zgodnie z planem, a zaawansowanie robót budowlanych wynosi około 60%. Wykonawca na realizację zadania ma czas do końca czerwca przyszłego roku. Głosowanie trwa

0: A tylko do jutra, do północy. Oddaj odpady, a w zamian odbierz sadzonkę. W Łomży zbliża się kolejna okazja, by pozbyć się niepotrzebnych rzeczy i zyskać zieloną ozdobę do ogrodu, na działkę lub na balkon. W najbliższy piątek odbędzie się jesienna edycja akcji Ekologia za sadzonkę. Jak każdego roku przygotowano szeroki wybór roślin, mówi Ewelina Głębocka, specjalista do spraw gospodarowania odpadami w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży.
1: Co roku bardzo szeroko tutaj podchodzimy do sprawy. Chcielibyśmy, żeby wszyscy mieli coś dla siebie, prawda? Rokitnik, mięta, werbena, przede wszystkim wrzosy. Tak na dobrą sprawę każdy znajdzie coś dla siebie. Staramy się tutaj w odpowiedzi na głosy mieszkańców, bo co roku słyszymy różnego rodzaju głosy, żeby coś tam przynieść, żeby coś tam zorganizować innego, więc tutaj wychodzimy naprzeciw dla mieszkańców.
0: Po roślinę można przyjść, ale z określoną liczbą odpadów.
1: Postawiliśmy na elektrośmieci. Bardzo dużo tych elektrośmieci jest w domach. My widzimy też w punkcie selektywnym przywożone do nas odpady, to w dużej mierze są elektrośmieci. Także te drobne będzie można do nas przynieść. 5 kg elektroodpadów, 3 kg baterii i 5 kg makulatury. Należy też pamiętać o tym, żeby te elektrośmieci w dobry sposób posegregować, bo czasami mamy taki elektroodpad, na przykład jak kalkulator, w którym są baterie. To należy te baterie wyciągnąć.
0: Akcja ruszy o godzinie 15 na parkingu przy parku wodnym Mosir na ulicy Wyszyńskiego.
2: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Słuchają Państwo wtorkowego programu Radia Nadzieja. Hubert Chojnowski, witam serdecznie, witam ponownie dziś. Bardzo się cieszę z Państwa obecności, to już prawie godzina 18, za chwilę więc przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Nowenna do świętej Anny, patronki naszej parafii. O chwalebna święta Anno, Matko Maryi, Babcio Jezusa, Tobie oddaję serce, duszę moją, wszystkie potrzeby moje. Tobie polecam życie i śmierć moją. Obiecuję Twoją godność, zasługi, cnoty i chwałę wysławiać, wielbić i bronić. Radże mnie dzisiaj za sługę wiernego przyjąć i do prawdziwego ku Tobie nabożeństwa zachęcić. Abym te Twoje cnoty, przez które podobałaś się Bogu, tak zupełnie mógł naśladować, żebym się wnukowi Twemu Jezusowi Panu i Najświętszej Córce Twojej Maryi przypodobał. Uproś mi za przyczyną Twoją prawą wiarę, nadzieję i gorącą ku Bogu miłość. W potrzebach wspomożenie, w utrapieniu cierpliwość, w smutku pociechę, w chorobach ulgę i uzdrowienie, w pokusach zwycięstwo. Małżeństwom bezdzietnym pozwól cieszyć się dziećmi. Wypraszaj małżonkom wierność, dzieciom i wnukom szacunek i miłość do starszych. Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami, zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki odkryły, jak bardzo Bóg je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie. W ostatnią zaś godzinę śmierci przybądź z łaskawą obecnością Twoją na ratunek i obronę. I oddal ode mnie nieprzyjaciół duszy, abym przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, wnuka Twego, za przyczyną Najświętszej Maryi, Córki Twojej i przez zasługi Twoje, od wszelkich grzechów uwolniony, mógł się dostać do chwały niebieskiej i tam Jezusa i Maryję i Ciebie, Anno Święta, wysławiać na wieki. Amen. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Anno, Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, Święta Anno, Służebnico Ojca Przedwiecznego, Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, Święta Anno, Świątynio Ducha Świętego, Święta Anno, Piastunko Jezusa i Maryi, Święta Anno, Naczynie Wybrane Opatrzności Bożej, Święta Anno, Miłością Bożą Pałająca, Święta Anno, Chlubo Wszystkich Niewiast, Święta Anno, Przykładzie Wiernych Żon, Święta Anno, Wzorze Wszystkich Matek, Święta Anno, Cicha i Pokorna, Święta Anno, Matko Sprawiedliwa, Święta Anno, Wzorze Wychowania Dzieci dla Boga, Święta Anno, Wzorze Cichego Życia Domowego, Święta Anno, Aniele Cierpliwości i Wyrozumiałości, Święta Anno, Mistrzyni Modlitwy i Ofiary, Święta Anno, Nauczycielko Prawdy i Miłości, Święta Anno, Nadziejo Chorych i Nieszczęśliwych, Święta Anno, Obrono Sierot i Wdów, Święta Anno, Pociechu Ubogich i Opuszczonych, Święta Anno, Ucieczko Błądzących, Święta Anno, Opiekunko Żniwnych Pól, Święta Anno, Przemożna Orędowniczko Uboga, prosimy Cię, Święta Anno, abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, abyś podróżujących od wypadków zachowała, abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała,
abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, módl się za nami, święta Anno, módlmy się, Boże, który wybrałeś świętą Annę na matkę rodzicielki Twego jednorodzonego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego.

Naprawdę jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Bóg pozwala nam spotkać się ze sobą podczas kolejnej mszy świętej. On święty uświęca nas swoim słowem i ciałem. Spotkanie z Bogiem uzdalnia nas do wypełniania Jego woli. Pragniemy to robić, bo bliskimi Pana Jezusa są ci, którzy pełnią Jego wolę. Niech uczestnictwo w świętej liturgii pomoże nam rozpoznawać i wypełniać wolę Boga. Jak każdego 22 dnia miesiąca modlimy się dzisiaj przez wstawiennictwo świętej Rity, zanosząc przez jej wstawiennictwo nasze wszystkie prośby. O zdrowie dla Maji. Święta Rito, proszę o pokój i bezpieczeństwo na świecie. Proszę Cię, aby osoby bezrobotne znalazły stałą pracę. Święta Rito, weź do serca moją sprawę i wstaw się u Boga i uproś łaskę nawrócenia męża i dzieci. Święta Rito, uproś u Boga łaskę znalezienia wierzącego męża dla córki. Święta Rito, proszę Cię o zdrowie w rodzinie Chojnowskich. Święta Rito, proszę Cię o trzeźwość dla Sławomira. Święta Rito, proszę Cię o uzdrowienie z choroby dla Janiny. Święta Rito, patronko od spraw beznadziejnych, z całego serca dziękuję Ci za wysłuchanie moich próśb, które zanoszę do Ciebie w codziennych modlitwach, za uzdrowienie moich dzieci. Proszę Cię o zdrowie i dalszą opiekę dla mnie i mojej rodziny, Twoja czcicielka. Święta Rito, proszę w intencji mojego męża o jego nawrócenie oraz wyrwanie się z nałogu alkoholizmu. Święta Rito, miej w opiece mojego syna. Proszę o jego nawrócenie. Naszymi modlitwami ogarniamy również radiosłuchaczy naszego diecezjalnego Radia Nadzieja. Abyśmy godnie sprawowali mszę świętą, przeprośmy Boga za nasze grzechy, za zaniechanie dobra oraz za niewypełnianie Jego woli. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z Księgi Przysłów. Serce króla, kanały wody w ręku Pana. Zwraca je tam, dokąd sam zechce. Każdego droga jest prawa w jego oczach, lecz Pan osądza serca. Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary. Wyniosłe oczy i harde serce, ta lampa występnych jest grzechem. Zamiary pracowitego prowadzą do zysku, a wszystkich śpieszących się do straty. Nabywanie skarbów językiem kłamliwym to słabnący oddech szukających śmierci. Dusza występnego pragnie zła, bliźni w jego oczach nie znajduje łaski. Gdy każą szydercę, mądrzeje naiwny. Gdy pouczają mądrego, on wiedzy nabywa. Sprawiedliwy ma wgląd w dom bezbożnego. Sprowadza zło na bezbożnych. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał, lecz nie otrzyma odpowiedzi. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia może na pierwszy moment trochę zaskakiwać. Przychodzą do Jezusa jego matka i krewni, chcą się z nim spotkać, a Jezus mówi: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Czy Jezus odrzuca swoją matkę? Oczywiście, że nie. Maryja jest przecież pierwszą spośród tych, którzy usłyszeli Słowo Boga i wypełnili je. Jej wielkość nie polega tylko na tym, że była matką Jezusa według ciała. Ona przede wszystkim pozwoliła, aby Boże Słowo stało się treścią jej życia. I właśnie o to Jezus pyta dzisiaj każdego z nas. Co robisz ze Słowem, które słyszysz? Możemy wiele razy słyszeć Słowo Boże, jednak nie pozwolić Mu przemienić naszego życia. Możemy wiedzieć, co Jezus mówi, i nadal postępować po swojemu. Dlatego Jezus mówi dzisiaj o tych, którzy nie tylko słuchają, ale także wypełniają Boże Słowo. Można usłyszeć przebacz i nadal nosić w sercu żal. Można usłyszeć nie sądź i wciąż oceniać innych. Można usłyszeć zaufaj Bogu i każdego dnia żyć lękiem. Można usłyszeć miłuj i przejść obojętnie obok człowieka, którego Bóg stawia na naszej drodze. Dlatego pierwsze czytanie mówi: pełnić sprawiedliwość i prawo milsze Panu niż krwawa ofiara. Bogu nie chodzi tylko o to, żebyśmy coś Mu dali. Chodzi o to, żebyśmy pozwolili, aby On przemieniał nasze życie. Bo Słowo Boże nie jest po to, żebyśmy tylko je usłyszeli. Ono chce wejść w nasze życie, chce zmieniać nasze decyzje, nasze relacje, nasze spojrzenie na drugiego człowieka. Dopiero wtedy naprawdę zaczynamy żyć

Jest w pierwszym czytaniu jeszcze jedno zdanie. Kto zamyka uszy na krzyk ubogiego, sam będzie wołał, lecz nie otrzyma odpowiedzi. To bardzo mocne słowa. Pokazują, że wiara nie może być zamknięta tylko między mną a Bogiem. Jeżeli naprawdę słucham Boga, zaczynam także słyszeć człowieka. Jeśli naprawdę słuchamy Boga, zaczynamy także inaczej patrzeć na ludzi. Zauważamy ich potrzeby, dostrzegamy ich cierpienie i przestajemy przechodzić obok nich obojętnie. Czasem Ewangelia będzie domagała się od nas prostego gestu, rozmowy, przebaczenia, wyciągniętej ręki albo zwyczajnej obecności przy kimś, kto przeżywa trudny czas. Właśnie w takich sytuacjach sprawdza się, czy słowo Jezusa rzeczywiście stało się częścią naszego życia. Słuchać Słowa Bożego oznacza pozwolić, aby ono coś we mnie zmieniło. Maryja właśnie taka była. Kiedy usłyszała słowo Boga, nie odpowiedziała: zastanowię się. Nie powiedziała: to będzie dla mnie zbyt trudne. Powiedziała: niech mi się stanie według Twego słowa. I może właśnie tego najbardziej potrzeba nam dzisiaj. Nie kolejnych pięknych słów, ale prostego: Panie, niech Twoje słowo stanie się moim życiem. Bo Jezus nie mówi dzisiaj: moją rodziną są ci, którzy wszystko wiedzą. Nie mówi: ci, którzy nigdy nie upadają. Mówi: ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. A więc także człowiek, który wiele razy upadł, ale wciąż próbuje żyć Ewangelią, jest blisko Jezusa. Także ten, który nie potrafi jeszcze wszystkiego zmienić, ale każdego dnia robi mały krok w stronę Boga. Także ten, kto po wielu latach potrafi powiedzieć: Panie, wiem, że nie powinienem przebaczyć, że powinienem przebaczyć. Jeszcze nie umiem, ale chcę się tego nauczyć. Bo wiara zaczyna się wtedy, kiedy Boże Słowo przestaje być tylko czymś, czego słuchamy, ale zaczyna być czymś, według czego żyjemy. Prośmy więc dzisiaj, abyśmy nie byli ludźmi, którzy tylko słuchają Ewangelii. Prośmy o serce Maryi, serce, które słyszy, przyjmuje i odpowiada życiem. A wtedy spełnią się słowa Jezusa. Staniemy się naprawdę Jego bliskimi, Jego braćmi, siostrami i Jego rodziną.

ufniej we wstawiennictwo świętej Rity, która jest szczególną orędowniczką w sprawach beznadziejnych, przedstawmy Bogu nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby prowadzony światłem Ducha Świętego dla współczesnego świata był znakiem nadziei w rozwiązywaniu spraw najtrudniejszych. Ciebie prosimy. Módlmy się za małżeństwa i rodziny, aby pojawiające się w nich kryzysy przezwyciężały miłość, wyrozumiałość i przebaczenie. Ciebie prosimy. Módlmy się za siostry Augustianki, by jak święta Rita odznaczały się posłuszeństwem, duchem gorliwej modlitwy i cierpliwością. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby na ich życiowej drodze nie brakło autentycznych świadków wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich naszych intencjach, które zanosimy przez wstawiennictwo świętej Rity, te, które mamy w naszych sercach, ale także te, które zostały wypowiedziane. Święta Rito, miej w opiece mojego syna, proszę o jego nawrócenie. Święta Rito, proszę w intencji mojego męża o jego nawrócenie oraz wyrwanie się z nałogu alkoholizmu. Święta Rito, patronko od spraw beznadziejnych, z całego serca dziękuję Ci za wysłuchanie moich próśb, które zanoszę do Ciebie w codziennych modlitwach, za uzdrowienie moich dzieci. Proszę Cię o zdrowie i dalszą opiekę dla mnie i mojej rodziny, Twoja czcicielka. Święta Rito, proszę Cię o uzdrowienie z choroby dla Janiny. Święta Rito, proszę Cię o trzeźwość dla Sławomira. Święta Rito, proszę Cię o zdrowie w rodzinie Chojnowskich. Święta Rito, uproś u Boga łaskę znalezienia wierzącego męża dla córki. Święta Rito, weź do serca moją sprawę i wstaw się do Boga i uproś łaskę nawrócenia męża i dzieci. Święta Rito, proszę Cię o pokój i bezpieczeństwo na świecie. Święta Rito, proszę Cię, aby osoby bezrobotne znalazły stałą pracę. Prosimy o zdrowie dla Mai. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby rychło dostąpili radości życia z Jezusem i świętymi w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Chrystusowy. Modlitwą otaczamy również radiosłuchaczy naszego diecezjalnego Radia Nadzieja, abyśmy za przykładem świętej Rity bardziej bali się śmierci wiecznej niż fizycznej. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który pozwoliłeś świętej Ricie poznać mądrość krzyża, przez jej stawiennictwo prosimy Cię, udziel nam męstwa i wesprzyj nas swoją łaską na drogach codzienności. Przez Chrystusa, Pana naszego, Bóg zapłać za ofiary złożone na tace na mszę świętą wotywną.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący.

zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Ritą, ze świętą Anną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.

0: wtorkowy, wrześniowy wieczór. Spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja. Za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy w Kolnie w parafii świętej Anny. A jutro, w środowy wieczór, planujemy przenieść się o godzinie 18 do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży i stamtąd Eucharystię dla Państwa transmitować. Póki co oczekujemy na rozpoczęcie medytacji biblijnej, którą poprowadzą członkowie ruchu Gloriosa Trinita. Będziemy rozważać słowa dzisiejszej Ewangelii. A zanim nasza wieczorna audycja, to powiedzmy o 9 nowych smartfonach z kamerami termowizyjnymi, powerbankami. Też zestaw Starlink. Taki sprzęt trafił do grupy ratowniczej Nadzieja. Wyposażenie pomoże w poszukiwaniu osób zaginionych, między innymi na terenach leśnych. Akcje poszukiwawcze to bardzo ważna część naszej działalności, mówił na antenie Radia Nadzieja ratownik grupy ratowniczej Nadzieja Jakub Zimnoch. Posłuchajmy.
1: Nigdy nie wzięliśmy ani złotówki za działania poszukiwawcze, a jest ich od 60 do 100 rocznie. Jest to wiele osób, wiele kilometrów i wiele czasu spędzonych często w lesie, w trudnych warunkach. Jedna osoba zaginiona to nie jest dramat tylko tego człowieka, ale wszystkich dookoła. Często w działaniach poszukiwawczych bierze udział cała społeczność lokalna. Rodzina zjeżdża się z różnych miejsc, żeby właśnie pomóc przy tych poszukiwaniach. I odnalezienie, nawet i te nieszczęśliwe, jest też i pewną ulgą dla rodziny, bo nie czekają i mogą zakończyć pewien etap.
0: Sprzęt zakupiono dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Łomży oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Ed Sheeran na antenie Radia Nadzieja. Za 4,5 minuty będzie 19.

0: Ed Sheeran, to jest Radio Nadzieja we wtorek. Od wczoraj trwają ustalenia nowego terminu spotkania wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Pete'em Hegsethem w sprawie między innymi amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Do spotkania miało dojść w środę jutrzejszą, ale strona amerykańska poprosiła jego przełożenie. Prezydent Karol Nawrocki, który przebywa w Nowym Jorku, gdzie bierze udział w zgromadzeniu ogólnym ONZ, powiedział dziennikarzom, że nie są mu znane powody przesunięcia terminu spotkania.
1: Ja robię wszystko i mam nadzieję, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej nie zawiedzie, że do spotkania z sekretarzem Hegsethem dojdzie i te otwarte drzwi, ta otwarta brama do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, którą otworzyliśmy wspólnie z prezydentem Trumpem, zostanie wykorzystana. Mogę pana redaktora, pana premiera Kosiniaka-Kamysza, wszystkich państwa zapewnić, że tutaj interes i cel Polski jest jeden.
0: Według wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli polskiego MON, stała baza amerykańskich żołnierzy miałaby liczyć od 4 do 5 tysięcy żołnierzy. Kamil Holden-Kryszak, posłuchajmy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
3: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
5: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
6: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
7: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Szczęść Boże, drodzy radiosłuchacze, witamy bardzo serdecznie w kolejnym roku. Tak się składa, że już tydzień temu nasze audycje rozważania Słowa Bożego metodą Lectio Divina rozpoczęły się. Poprowadzili je nasi przyjaciele Iwonka i Wojtek, ale my po raz pierwszy po wakacjach Magda i Tomek z ogromną radością witamy w waszych domach.
1: Witamy.
0: Rozpoczynamy dzisiaj od pięknego fragmentu, który za chwilę odczytamy. Ta audycja daje nam taką szansę, taką możliwość, abyśmy weszli w głębie Słowa Bożego, więc weźmy również Pisma Święte do naszych rąk, bo to jest taki moment, kiedy Pan Bóg będzie mówił do każdego z nas osobiście. Odnajdźmy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 8, wersety od 19 do 21. Dzisiaj będziemy czytać i słuchać głosu Boga, który będzie mówił o tym, kim tak naprawdę są prawdziwi krewni Chrystusa. A jak zwykle rozpoczniemy od wezwania Ducha Świętego, który poprowadzi nas w naszej medytacji. Przyjdź, Duchu Święty.

0: Duchu Święty, dawco życia, dawco pocieszenia, przyjdź do naszych serc, przyjdź ze swoją mocą, siłą. Duchu Święty, przywołujemy Twojej świętej obecności pośród nas. Przyjdź, Duchu Święty.
1: Zapraszamy Cię, Duchu Święty. Pozwól nam zrozumieć Twoje słowo, słowo naszego Boga, Jezusa Chrystusa. Daj nam łaskę, abyśmy właśnie tym słowem potrafili się też dzielić, czyli dar modlitwy, dar dzielenia, aby też tym słowem, to słowo w nas otworzyło może te nasze jakieś myśli, które gdzieś są schowane, aby otworzyło też serce, otworzyło też umysł nasz na Twoje słowo, na Twoje działanie. Przyjdź, Duchu Święty.
0: Przyjdź, Duchu Święty, niech z tą modlitwą i z tym słowem, które będzie do nas docierało, odchodzi zgiełk mijającego dnia, kończącego się już dnia. Niech cichną nasze rozbiegane myśli, odchodzą lęki, być może jakieś frustracje związane z tym dzisiejszym dniem. A niech przyjdzie Duch Święty w swojej prawdzie, w sile i w mocy, i pozwoli nam ujrzeć, co jest tak naprawdę ważne w naszym życiu. Przyjdź, Duchu Święty.
1: Daj nam też radość z tego poznania tego słowa, to, że możemy tym słowem się dzielić, że możemy je rozważać, że możemy je czytać, a to słowo zawsze mówi o nas, mówi o tym, co jest w naszym życiu. Przyjdź z tym darem, Duchu Święty.
0: Przyjdź, Duchu Święty.
1: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.
0: To dzisiejsze słowo, chociaż krótkie, pozostawia bardzo głęboki ślad w moim sercu i wybrzmiewa szczególnie ostatnie zdanie, które mówi o tym, kto słucha Słowa Bożego i wypełnia je. Jak Jezus podkreśla dzisiaj właśnie wagę tego człowieka słuchającego, wsłuchującego się w głos Boga i w też wypełnianie tego słowa. I to słowo tak mocno przekierowało moje myśli w stronę mojej modlitwy Słowem Bożym. Jak się zaczęła moja przygoda ze Słowem Bożym, jak Pan Bóg poprowadził mnie w swojej takiej mądrości, dyscyplinie, i jak przemienił pod wpływem tego Słowa Bożego, jak uczynił, powiedziałabym, z takiego człowieka, może takiej powierzchownej, trochę tradycyjnej wiary, w kogoś, kto tak naprawdę kontempluje, słucha i stara się w życiu wypełniać i realizować Słowo Boże. I tak w myślach moich właśnie pojawiło się takie światło, pokazując łaskę i dar, który właśnie otrzymujemy poprzez czytanie Słowa Bożego. Przede wszystkim to słowo daje mi osobiście szansę, żeby się przemienić. I ja potrzebuję tego słuchania, ponieważ poprzez słuchanie Pan Bóg dociera do mojego serca. Czyli poprzez napełnianie się Słowem Bożym Pan Bóg otwiera to moje serce, otwiera drzwi do mojego serca i tam konkretnie wpływa na moją postawę, na mój sposób myślenia i wreszcie na moje działanie. A więc otwarcie drzwi do mojego serca Pan Bóg znalazł poprzez właśnie ten moment słuchania Słowa Bożego. Często też dociera do mnie taka myśl o tym, że Słowo Boże to jest właśnie tak, jak Jezus mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I w tym słowie, które objawia nam Jezusa, właśnie to słowo przychodzi do mnie, do mojego serca jako droga, a więc jako ten kierunek, drogowskaz, czyli pomaga mi w podejmowaniu decyzji mojego życia, odpowiada na wiele moich pytań, na wiele wątpliwości, mówi mi o tym, kim jestem, mówi mi o tym, jak mam żyć, mówi mi o tym, jak sobie Pan Bóg mnie wymyślił i ukształtował, i poprzez słuchanie Słowa Bożego mam szansę, aby spotkało się moje życie z Bożym planem na to moje życie. I wiem, że tylko w tym jedynym momencie, gdzie się to spotyka, ja mam szansę tak naprawdę, aby przeżyć taką najpiękniejszą wersję siebie tutaj na ziemi. Bo to jest zamierzenie Boże, do którego mnie przygotował, obdarzył też pewnymi charyzmatami. Tylko gdyby wychodząc naprzeciw jego wizji na mnie, jego pomysłowi na mnie, ja jestem w stanie przeżyć najdoskonalszą wersję swojego życia. Więc Słowo jest drogą, jest prawdą również, bo Słowo Boże nigdy nie boi się nazywać prawdy taką, jaką ona jest, nawet do takiego momentu bólu w naszym sercu. Chociażby ostatnia niedzielna Ewangelia, nie wiem, czy kojarzycie, o tych robotnikach, którzy wychodzili o różnych porach dnia do pracy i jak gdyby też prawda, która wypływała z tego słowa, podczas medytacji doprowadziła mnie aż do takiej mojej nędzy, prawdy bolesnej o mnie samej, więc tylko słowo ma moc i ma taki dostęp do mnie, abym również mu zaufała i uwierzyła nawet w tą trudną prawdę, które ono objawia o mnie samej. I wreszcie słowo jest życiem, ponieważ ono ma moc również wskrzeszania, uzdrawiania, ma moc, aby nasze obumarłe myśli, części naszej duszy, części naszego serca, aby dostały na nowo życie, na nowo, aby rozkwitły. I tutaj też chciałam, mówiąc o wartości słuchania Słowa Bożego, chciałam powiedzieć o Matce Najświętszej, która dla mnie jest absolutnie największym przykładem na to, jak człowiek może się zasłuchać w Słowo Boże i jak może do końca konsekwentnie uwierzyć w to Słowo, nawet jeśli jest ono wbrew naszemu sposobowi myślenia, wbrew ludzkiej logice. Do tego stopnia człowiek może uwierzyć w Słowo Boże, aż ono się wcieli, aż ono się zrealizuje, Słowo stanie się ciałem. Więc dla mnie osobiście Matka Boża jest taką przewodniczką w odkrywaniu tego, czym w moim życiu jest Słowo, które mówi do mnie Pan Bóg, które wypowiada nade mną Pan Bóg. I chciałam jeszcze powiedzieć o takim moim doświadczeniu ostatnim, które odkrywam bardzo mocno, jak w słuchaniu potrzebna jest cisza. To jest taki moment, w którym myślę, że wielu z nas boryka się z hałasem, z takim nieuporządkowaniem w świecie, co absolutnie zagłusza i nie pozwala to słowo dostrzec, usłyszeć, kontemplować. I tutaj z pomocą, ogromną pomocą przychodzi mi adoracja w ciszy, którą staram się już od jakiegoś czasu, staram się praktykować w swoim życiu. Jakoś tak nigdy może nie rozumiałam głębi i sensu takiej adoracji w milczeniu. Wydawało mi się, że to jest moment, w którym Pan Bóg potrzebuje moich modlitw. Dopóki nie odkryłam, że tak naprawdę Pan Bóg potrzebuje tam mojej ciszy, moich myśli, które nagle w tej ciszy odchodzą, a zamieniają, jakby ustępują miejsca myślom Bożym. Więc tu dziękuję Bogu za tą łaskę, za ten dar odkrycia tych warunków, takich najlepszych warunków, które sprzyjają właśnie wsłuchiwaniu się w głos Boga. Także podsumowując, powiem tak. Jeżeli słucham Słowa Bożego, mam szansę usłyszeć ten prawdziwy pomysł, który Pan Bóg zawarł, jak gdyby ma na moje życie. mam szansę usłyszeć od Niego dokładnie to, kim jestem. Mam szansę zrozumieć, do czego mnie powołał, do czego mnie stworzył i wreszcie, czego ode mnie pragnie. I tylko w tej konfrontacji, w tym zderzeniu się z Jego głosem, z Jego słowem, mam szansę stać się prawdziwym człowiekiem, takim, jakiego On sobie wymarzył. Chwała Panu.
1: Tak, ja w swoim rozważaniu medytacji zadałem sobie pierwsze pytanie. Ten tekst, to Słowo Boże zrodziło we mnie pierwsze pytanie. Czy właśnie słowa Jezusa, czy to jest odrzucenie rodziny, mówiąc, że właśnie moimi braćmi, moją matką, moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego. I medytując to słowo, właśnie też przyszło takie natchnienie, że więź z Bogiem jest silniejsza niż więzy krwi. Ale skąd rodzi się ta więź? Ta więź rodzi się właśnie ze słuchania i wypełniania Słowa Bożego. I starałem się właśnie jak gdyby zobaczyć to w moim życiu. I zobaczyć to też wokół innych. Jestem w kościele bardzo często i tak naprawdę są tam oczywiście członkowie mojej rodziny, czy moi rodzice, czy moja żona, moje dzieci czasami, ale no to jest ta rodzina, więzy krwi, ale wokół jest masę ludzi, którzy też mówią na naszego Boga Ojcze, modlimy się wspólnie i to nie są więzy krwi, to jest ta więź duchowa, którą właśnie Pan Bóg, Jezus, mówiąc w tej Ewangelii, w tych słowach mówi, że właśnie my jesteśmy ci, którzy słuchają i wypełniają, stajemy się jego rodziną, jego najbliższymi, czyli ja też jestem dla kogoś bratem, jestem, ktoś dla mnie jest bratem i to mówię tylko na przykładzie tutaj powiedzmy łomżyńskiego kościoła, czy łomżyńskich kościołów, naszej wspólnoty Gloriosa Trinita, w której jestem, ale przecież jeździmy do różnych sanktuariów, czy w Polsce, czy za granicą i stajemy tam z ludźmi, których nigdy nie widzieliśmy, widzimy ich po raz pierwszy i wspólnie razem modlimy się do Boga. Boga, Ojcze nasz mówiąc, przekazując sobie znak pokoju, rozmawiając, dzieląc się, bo jesteśmy na jakichś rekolekcjach. Czyli to słowo łączy nas, ale daje nam też właśnie tą możliwość mówienia, że to jest nasz Bóg, że to jest mój Ojciec, że jestem Jego dzieckiem. I ten przykład właśnie Słowa Bożego, na przykład, no Maryja jest takim przykładem pierwszym i chyba najpoważniejszym. I też spojrzałem na właśnie na Matkę Jezusa poprzez to, że zaczęło się od zwiastowania, czyli Słowo Boże, które przyniósł anioł i ona usłyszała to Słowo Boże i powiedziała tak. I to słowo zrodziło w niej decyzję, zrodziło też tą wiarę w Boga, aby podjąć się tego zadania. I to słowo było przy Maryi, czyli słuchała Jezusa, była ciągle z Nim, to aż do śmierci, aż do krzyża, stała pod krzyżem i ostatnie słowa też słyszała. Także ona wypełniła to Słowo Boże, które słyszała, czyli dla nas tak. Taki drogowskaz. Słyszymy, słuchamy, ale jeszcze to, co Jezus powiedział, mówi w tej Ewangelii. Słucha i wypełnia Słowo Boże, czyli jeszcze musimy wypełniać. I też sobie pomyślałem, jak można słuchać. Może być słuchanie bez działania, czyli słuchamy Słowo Boże, ale nie podejmujemy żadnego działania. To taka postawa biernego. Bardzo często gdzieś słyszę Słowo Boże, ale jestem myślami gdzieś daleko, gdzieś zagłębiony, gdzieś w troskach tego życia. Ale drugie przeciwieństwo to też jest takie działanie bez słuchania. O, to jeszcze jest też. Czyli tak często może nie, ale zdarza się, że gdzieś się zapędzę ze swoimi pomysłami, ze swoim działaniem, a tam w ogóle nie ma Boga, a tam nie było słowa, które mnie prowadziło, tylko jest może takie moje, wydaje mi się, i ten kierunek tego działania jest raz, że nie do Boga, dwa, że on szybko straci moc, straci tą wiarę, straci też tą, nie będzie miał tego kontynuacji, to działanie. Także no, ta Ewangelia jest bardzo, bardzo bogata i mówi, że właśnie słuchanie Słowa Bożego, czytanie Słowa Bożego, bo dzisiaj też możemy powiedzieć, że jak ważne jest słuchanie, czytanie Słowa Bożego, bo mamy ten przekład i tą możliwość, że możemy być ze Słowem Bożym ciągle, możemy czy w postaci elektronicznej wersji, czy książki, czy książeczki, czy Ewangelii mniejszych, mamy dostęp wszędzie, można powiedzieć, i korzystajmy z tego. Chwała Panu.
0: Chwała Panu. Kiedy mówiłeś o tym, że słuchanie Słowa Bożego przybliża nas, więzi do Jezusa, ale też do tej rodziny osób, które słuchają Słowa Bożego, pomyślałam sobie, że to jest wyjście, to jest klucz, to jest droga do tego, aby nie czuć się samotnym w życiu, że to jest dzisiaj w świecie, w którym tak naprawdę samotność niszczy serce człowieka, jest takim, powiedziałabym, duchowym nowotworem, który totalnie przejmuje myślenie i sposób życia ludzi, to jest właśnie Słowo Boże może być lekarstwem, takim antidotum na to, aby się po prostu nie czuć samotnym, aby czuć się częścią bardzo bliskiej, takiej prawdziwej rodziny samego Boga. Także zachęcamy Was całym sercem do słuchania Słowa Bożego. Teraz pozostawimy antenę dla Was, drodzy radiosłuchacze, podając numery telefonów, pod które będziecie mogli dzwonić. 512 123 502 oraz drugi numer 512 123 503. Robimy krótką przerwę, a Was prosimy o telefony.

0: Witamy na antenie z powrotem. Jest pierwszy telefon. Halo, halo.
1: Cześć Boże, witaj Cię, kochani.
0: Zapraszamy. Jeszcze ktoś się nie może dodzwonić, więc poczekamy na telefony Wasze. Jest głos. Halo.
1: Halo, halo, szczęść Boże.
0: Halo, halo. No niestety nie słyszymy. Nie mamy tego połączenia.
1: Halo, halo, halo, halo.
0: To nic, ale będziemy czekać jeszcze. W międzyczasie, kochani, wyczekiwaj na ten telefon. Chciałam Wam powiedzieć o pewnym szczególnym wydarzeniu, które może być takim początkiem przygody ze słuchaniem Słowa Bożego. Otóż w najbliższy piątek, 25 września, chcemy Was wszystkich bardzo szczególnie i serdecznie zaprosić na pewnego rodzaju wydarzenie ewangelizacyjne, otwarte i darmowe dla wszystkich, wstęp wolny. Wydarzenie to rozpocznie się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży o godzinie 17:00 Eucharystią prowadzoną przez księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego na Dolnym Kościele. Będzie to msza święta inaugurująca, rozpoczynająca kolejny, trzeci już rok akademicki Instytutu Trójcy Świętej. Tutaj dostaję sygnał z reżyserki, że chyba jest ten telefon, więc ja na razie... Halo, halo, czy mamy ten telefon? Jest.
1: Tak. Szczęść Boże, z tej strony Ania Zmoniek.
0: Szczęść Boże, Aneczko, witaj, kochana.
1: Fajnie, że mogę z Wami porozmawiać tutaj na antenie. Bardzo mi się podoba to, co mówiliście, trafia prosto w serce, w punkt. A ja z kolei troszeczkę tak inaczej podeszłam do tej perykopy. Ona tak wydawała mi się taka bardzo króciutka, wręcz surowa, słowa Jezusa. Ale tak ja lubię poczytać komentarze, lubię sprawdzić, jak to ta podobna sytuacja jest opisana w innej Ewangelii. I wtedy odkrywa się mnóstwo rzeczy i dotyczących tej sytuacji, ale i mojego życia. I po prostu z tak krótkiego fragmentu można niesamowite bogactwo wydobyć. I zauważyłam, że wcześniej jest opowieść o siewcy, o tych ziarnach padających na różne miejsca. Tak właśnie pomyślałam sobie, że to Słowo Boże, czyli to ziarno padające, którą jest tym glebą, gdzie u mnie to ono pada. I tak chyba wydaje mi się, że ziarno trochę może być wrzucone, zagłuszają chwasty. Staram się czytać Słowo Boże bardzo uważnie, słuchać też na mszy świętej, ale to różnie bywa. Nie zawsze jest tak, jakbym chciała i niestety te troski życia próbują zagłuszyć pęd życia. Teraz mamy wrzesień, mnóstwo rzeczy dzieje się w szkole, uczę w szkole, więc mam córkę chorą w szpitalu, martwię się o nią, a więc mnóstwo jest takich chwastów, które to próbują zagłuszyć, a pomimo tego staram się, na ile mogę, żyć tym Słowem Bożym. Też zauważyłam, że w Ewangelii według świętego Marka też jest opisana ta sytuacja i tam z kolei na końcu są takie słowa, bo kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Więc bardzo mi się podoba właśnie też nie tylko to Słowo Boże, ale i wola Boga. I tak właśnie przyjrzałam się, co z kolei poprzedza tamtą perykopę ze świętego Marka i okazuje się, że właśnie Jezus wyrzucał demony i jego rodzina nie wiedziała, jak zachować się w takiej sytuacji. Przybyli bracia, przybyła matka i dla mnie to jest trochę takie pocieszające, że nawet Matka Boża w pewnym momencie czy nie rozumiała może do końca swojego syna, że jego bracia, a miał prawdopodobnie oczywiście bracia, czyli kuzyni, Jakub, Józef, Szymon, Juda, oni też w tym momencie nie rozumieli, co mówi Jezus, ale potem przecież to się zmieniło po zmartwychwstaniu. Jakub i widział zmartwychwstałego Jezusa, oni razem modlili się wspólnie, ta prawdziwa rodzina Jezusa i apostołowie, ta nowa rodzina Jezusa. A więc to jest takie dla mnie bardzo pocieszające, że można poznawać Jezusa ciągle, nawet jak się w pewnym momencie go nie rozumie, że można dojrzewać duchowo i stawać się takim przyjacielem Jezusa, być jego po prostu siostrą. A więc tutaj dla mnie to jest takie niby taka perykopa trochę surowa, a jednak bardzo, bardzo pocieszająca. Także tyle. I jeszcze może tak, to chyba to tyle. Cieszę się, że jesteście.
0: Aniu, chwała właśnie Panu. Chciałam Ci powiedzieć, że słuchając Ciebie też jakaś taka radość się w moim sercu pojawia. Dobrze, że jesteś, możemy też dzielić się z Tobą i Ty nam też jak gdyby odsłaniasz tą część swojego wnętrza, swojego serca. I tak pomyślałam sobie, jaka to łaska Boża też jest dla tych wszystkich, którzy nas słuchają, bo to świadectwo takie prawdziwe, świadectwo życia, ono również ma moc naprawdę przemieniania drugiego człowieka i myślę sobie też, że nadaje odwagi dla tych, którzy myślą, jak gdyby czują to potrzebę podążania za intuicją, za głosem Boga, ale myślą, że może to jest zbyt trudne, że to jest nie dla takiego zwykłego człowieka i tak dalej. Natomiast to Twoje świadectwo, nasze świadectwa, myślę, że przybliżają jeszcze to, że również ludzie świeccy, zajmujący się w swoim życiu prozaicznymi rzeczami, żyjący takim normalnym, przeciętnym życiem, oni też mogą korzystać z tej łaski zagłębienia się i życia Słowem Bożym. Także dziękuję Tobie za to i serdecznie Cię pozdrawiam.
1: Dziękuję, Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać. Kochani, jeśli ktoś jeszcze będzie chciał się dodzwonić, to jeszcze chwilę, audycja nasza będzie trwała, ale pozwólcie, że ja tą swoją myśl będę kontynuowała o najbliższym piątku, dlatego że bardzo zależy nam, aby Wam tę informację przekazać. A więc, kochani, tuż po mszy świętej o godzinie 17 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży przenosimy się do Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich i tam o godzinie 19 rozpoczyna się wyjątkowe wydarzenie ewangelizacyjne. Zostało na to wydarzenie zaproszone wiele wspaniałych gości. Pierwszy, najważniejszy z nich to pewne małżeństwo profesorów, nazwisko Korporowicz, pan profesor i pani profesor. Oni zajmują się naukami takimi społecznymi i przyjechali do nas z wykładem godność osoby, godność wspólnoty, fundament wspólnoty. I kiedy rozważaliśmy temat tego wykładu i organizowaliśmy to spotkanie, odsłoniła się przed nami pewna prawda, że wspólnota to nie tylko wspólnota chrześcijańska, ale wspólnota to również wspólnota naszego miasta, wspólnota miejsca pracy, wspólnota domu, w którym mieszkamy. I idąc dalej za tą intuicją, pomyśleliśmy, że dobrze by było wsłuchać się w głos osób, które w naszym mieście, tutaj w przestrzeni, gdzie żyjemy, mają coś do powiedzenia w życiu społecznym. Dlatego też po wykładzie zaprosiliśmy osoby, które zajmują jakieś ważne, znaczące stanowiska, takie jak posłowie, prezydenci naszego miasta, czy też burmistrzowie, dyrektorzy szkół, wyższych uczelni, takich instytucji społecznych, które są jak gdyby otwarte i przeznaczone dla naszego społeczeństwa. Zaprosiliśmy ich, moi drodzy, do panelu dyskusyjnego i tam podczas tego spotkania właśnie chcemy wsłuchać się w ich głos, czym dla nich jest właśnie godność wspólnoty, jak chronić godność osoby ludzkiej, a szczególnie zahaczając o temat sztucznej inteligencji, bo nie da się ukryć czasów i przestrzeni, w których żyjemy. Czy postęp technologiczny, którego jesteśmy świadkiem, zawsze oznacza postęp człowieka? Czy tak naprawdę w świecie tych wszystkich nowoczesnych technologii nie jest tak, że gubimy gdzieś podmiotowość człowieka, jego godność i jego wolność? Będzie profesor mówił również o tak zwanych wartościach autotelicznych, to znaczy o wartościach, które mają cel same w sobie. Takie, które nie podlegają żadnej negocjacji. To są takie jak godność człowieka, odpowiedzialność, wolność, właśnie podmiotowość człowieka. Więc naprawdę niesamowicie ciekawy temat, ciekawy wykład. A żeby uprzyjemnić i umilić to spotkanie, ten wieczór, również zaprosiliśmy muzyków z naszej filharmonii kameralnej łomżyńskiej, Filharmonii Kameralnej, którzy będą również grali dla nas koncert smyczkowy, na którym to postaramy się poprzez muzykę również dotrzeć do waszych serc. Także, kochani, wstęp wolny, i czekamy na Was wszystkich, czekamy bardzo serdecznie. Niech to będzie odpowiedź, właśnie ta decyzja, która się rodzi pod wpływem słuchania. Dzisiaj Słowo Boże, ono nas zaprasza do tego, aby podążać za dobrem, podążać za intuicją Bożą, za Jego zaproszeniami. I to, o czym właśnie w tej chwili mówię, to jest zaproszenie do każdego z nas. Pan Bóg dzisiaj mówi, słuchaj Słowa Bożego i wypełniaj je. A więc otwieraj swoje serce na to, co jest piękne, co jest wartościowe, co przyniesie konkretne dobro człowiekowi.
2: Czyli może jeszcze raz podsumujemy, zapraszamy, to jest piątek ten.
0: 25 września.
2: Tak.
0: Godzina 17, Eucharystia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży w Dolnym Kościele, a potem na godzinę 19 przechodzimy do Centrum Szkół Katolickich na spotkanie właśnie...
2: Do auli.
0: Do auli szkół katolickich, właśnie na wydarzenie ewangelizacyjne, które zatytułowaliśmy Godność osoby, fundament wspólnoty. Także
2: wstęp wolny, możemy wziąć kogoś, jeszcze zaprosić. Około 2 godzin potrwa to wydarzenie, także bardzo serdecznie zapraszamy.
0: I czekamy na was. Może to będzie okazja, abyśmy się wreszcie poznali, abyśmy się wreszcie zobaczyli. Kochani, nasz program już dobiega końca. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Ja nie mogę ukryć swojej radości z tego nowego roku powakacyjnego i z tego, że przed nami piękne miesiące, jesienne, zimowe, potem znowu wiosenne, rok cały liturgiczny, który będzie właśnie nas zaskakiwał bogactwem Słowa Bożego, które już na nas czeka i już Pan Bóg dzisiaj nas do tego zaprasza. Dziękujemy wam wszystkim, ściskamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen.
3: Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. Jestem tu, by wyznać, to mój Bóg.
4: Rozważania Słowa Bożego metodą Lectio Divina ze wspólnotą Gloriosa Trinita.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Paryż przygotowuje się na przyjazd papieża Leona XIV. Już w najbliższy piątek Ojciec Święty rozpocznie czterodniową pielgrzymkę do Francji. W programie oprócz modlitwy przewidziane są spotkania z młodzieżą i msza święta w sercu francuskiej stolicy. Zainteresowanie zbliżającą się wizytą Leona XIV we Francji przerosło oczekiwania organizatorów, mówił w poranku 7:09 ojciec Stanisław Tasiemski, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.
2: Chętnych na spotkanie z Ojcem Świętym jest dużo więcej niż przewidywano pierwotnie, choćby msze święto na Place de la Concorde przewidywano około 400 tysięcy osób. Okazuje się, że tych zgłoszeń jest zdecydowanie więcej i trzeba poszerzać przestrzeń. To wszystko pokazuje, jak bardzo Francuzi są głodni, jeśli tak można powiedzieć, papieża. Ostatnim papieżem, który odprawiał mszę świętą w stolicy Francji, był w 2008 roku Benedykt XVI, a więc upłynęło już bardzo wiele czasu.
1: Przy okazji zbliżającej się pielgrzymki papieża Leona ojciec Stanisław Tasiemski przypomniał również, jak wielkim uznaniem cieszył się wśród Francuzów Jan Paweł II.
2: Dla Francuzów takim papieżem, który miał ogromne znaczenie, bardzo wyraźnie widzimy już to choćby także i w obecnej pielgrzymce Leona XIV, są podróże apostolskie świętego Jana Pawła II. Podobnie jak święty Jan Paweł II, pierwszego dnia Leon XIV uda się do UNESCO i Paryż, Lourdes i Metz. Metz, gdzie oczekujemy też przesłania, zresztą jest specjalny punkt programu przewidziany jako spotkanie do korzeni Europy, to miejsce urodzenia Roberta Schumana, jednego z założycieli Unii Europejskiej. Więc w ten sposób ta pielgrzymka wykracza poza kontekst ściśle francuski.
1: To pierwsza wizyta papieża w Paryżu od 2008 roku. Głównym punktem pielgrzymki papieża będzie sobotnia msza święta na Polach Elizejskich. To dla Paryża największe wydarzenie religijne od Światowych Dni Młodzieży w 1997 roku. Na spotkanie z Janem Pawłem II przybyło wówczas około 1 200 000 osób.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Na Jasnej Górze rozpoczęło się pielgrzymowanie maturzystów. Dotarła między innymi pielgrzymka z archidiecezji lubelskiej. W mniejszej 20-osobowej grupie modlili się już maturzyści z zespołu szkół podstawowych nr 4 w Siedlcach. Mimo że sporo czasu do egzaminu, to warto już zawierzać Bogu swój egzamin, mówili uczniowie Łucja i Miłosz.
3: Przyda się szczęście, żeby było większe i żeby Pan Bóg sam pobłogosławił w tej maturze, żeby udało się dobrze napisać, bo no jednak dobrze napisana matura i owocuje takim startem w dobre życie. Modlitwa najważniejsza, po to przyjechaliśmy. Im wcześniej, tym lepiej, bo mamy więcej czasu, żeby się przygotować i nawet jak będziemy się przygotowywać małymi procentami do tej matury, to jednak zadziała ten procent składany na przestrzeni tych kilku miesięcy. I tak samo jak wcześniej się będziemy modlić o tą maturę, to Pan Bóg usłyszał nas głośniej.
4: Ja też. Ja po prostu na razie obstawiam, że po prostu jak się pomodlę, będzie na spokojnie, się uspokoję bardziej tą maturą.
1: Na Jasną Górę wybierają się również maturzyści z diecezji łomżyńskiej. Tegoroczna pielgrzymka została podzielona na dwie grupy. Pierwsza wyruszy 16 października, natomiast druga 23 października. Zgłoszenia do wspólnego pielgrzymowania przyjmowane są do 30 września.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Już za niespełna rok rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Główne wydarzenia odbędą się od 3 do 8 sierpnia 2027 roku. Aby lepiej przeżyć ten czas i przygotować się do wyjazdu, Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży zaprasza do odwiedzin wystawy Jan Paweł II na szlaku SDM, mówi ksiądz Tomasz Korpianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego SDM w Polsce.
5: Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani, bo to jest ważne szczególnie dla tych, którzy wybierają się na Światowe Dni Młodzieży albo jeszcze myślą kiedyś pojechać, żeby poznać tę historię, że to jak się już trochę widzi, czym są Światowe Dni Młodzieży i chociaż troszeczkę doświadczy tego entuzjazmu, to jest taka szansa dla tych młodych, którzy przyjadą, żeby nieco złapać bakcyla. Tak myślę. Chociaż oczywiście można przyjść spontanicznie, nasi wolontariusze będą tam zawsze czuwać i przyjmą także nawet pojedyncze osoby, żeby po tej wystawie oprowadzić.
1: W październiku zostanie uruchomiona również oficjalna rejestracja uczestników SDM.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

Maciej Musiałowski na antenie Radia Nadzieja. Jest 8 minut po godzinie 20. Polscy siatkarze zagrają w półfinale. Pokonali w Sofii Niemców 3-0 i awansowali właśnie do półfinału Mistrzostw Europy. Na antenie ten wynik, na antenie radiowej jedynki, komentował Damian Wojtaszek, libero projektu Warszawa, były reprezentant Polski, mistrz świata z roku 2018. Dodajmy, że Polacy znaleźli się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. Z każdego z poprzednich trzech czempionatów Starego Kontynentu przywozili medal brąz w 2019 i 2021 oraz złoto w 2023. Półfinałowym przeciwnikiem biało-czerwonych w piątek w Mediolanie będzie zwycięzca meczu Słowenia-Belgia, który jutro odbędzie się w Turynie. Wcześniej pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy zostali Francuzi po pokonaniu Rumunii 3-0. W półfinale trójkolorowi zmierzą się z lepszym z pary Włochy-Finlandia. To spotkanie również jutro w Turynie.

0: Mieszkańcy Łomży wybiorą, jak będzie wyglądał budynek lodowiska, rolkowiska przy ulicy Katyńskiej. Swój głos można oddać na wybrany projekt na facebookowym profilu wiceprezydenta miasta Piotra Serdyńskiego. Samorządowiec przyznał, że w trakcie realizacji zadania postanowiono zmodyfikować wizualizację elewacji obiektu. W uzgodnieniu z generalnym wykonawcą poprosiliśmy o przygotowanie trzech nowych wersji, mówi zastępca prezydenta.
1: Podjęliśmy decyzję, że oddamy głos mieszkańcom i to oni zdecydują, która z tych wersji zostanie zaimplementowana, wykorzystana już do tego finalnego efektu tego obiektu. Jest duże zainteresowanie mieszkańców tym, co dzieje się w mieście. Chcą mieć wpływ na to, jak będzie wyglądał również ten obiekt i to bardzo dobrze, że chętnie biorą udział w tej sondzie i na pewno uwagi, które również do nas wpływają, będziemy starali się uwzględnić już w tym wybranym przez nich wariancie.
0: Wiceprezydent Serdyński nie wyklucza tego typu głosowań podczas kolejnych inwestycji. Posłuchajmy.
1: Do tej pory to w gabinetach podejmowaliśmy decyzję, w którym kierunku idziemy. Wyznaczaliśmy wytyczne dla projektantów. Oczywiście praktykowaliśmy również konsultacje społeczne. Rozmawialiśmy z jednostkami, które zarządzają tymi obiektami już po oddaniu inwestycji i te wskazania były uwzględniane, ale myślę, że ta forma wykorzystania mediów społecznościowych i zachęcenia mieszkańców do takiej prostej formy partycypacji w projektowaniu tego typu obiektów jest dobra i będę starał się to również praktykować w przyszłości.
0: Zastępca prezydenta przekazuje, że budowa lodowiska, rolkowiska przebiega bardzo sprawnie i zgodnie z planem, a zaawansowanie robót budowlanych wynosi około 60%. Wykonawca na realizację zadania ma czas do końca czerwca przyszłego roku. Głosowanie trwa tylko do 23 września, no a więc do jutra do godziny 23:59. Taylor Swift już teraz na antenie Radia Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: To już prawie 20 minut po godzinie 20, a więc pora, byśmy rozpoczęli naszą modlitwę różańcową. I jeśli ktoś z państwa chciałby rozważać poszczególne różańcowe tajemnice na antenie, to do państwa dyspozycji są dwa numery telefonów: 512 123 502. Albo drugi numer różni się tylko ostatnią cyfrą: 512 123 503.
0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć, mówił nasz ukochany święty Jan Paweł II. Maryjo, Królowo Różańca Świętego, Maryjo, śnieżno-biała, najmniejszym pyłem nieskalana, jako szczyt górski niedosiężna, tyś najpiękniejsza, niepokalana. Jesteś jutrzenką, gwiazdą nieba, najszlachetniejszą w królestwie Pana. Jak diadem złoty blaskiem świecisz,

0: jedyna z ludzi niepokalana. Jesteś, Pani, tak przejrzysta, jak w dzień słoneczny woda źródlana, jak radość w oczach małego dziecka, święta dziewico niepokalana. Módlmy się. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Módlmy się o silną wiarę, silną nadzieję i piękną miłość do Pana Boga i bliźniego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Rozważając tajemnicę światła różańca świętego, modlimy się o pokój na całym świecie, w ludzkich sercach i w intencjach rodzin i Radia Nadzieja, i tych, którzy prosili nas o modlitwę, w intencjach dzieci, młodzieży, nauczycieli, w intencjach chorych, cierpiących, samotnych, prześladowanych chrześcijan za wiarę, o święte charyzmatyczne powołania, kapłańskie, zakonne i misyjne, o spełnienie woli Bożej, w intencjach Bogu wiadomych, ukrytych w naszych sercach, o opatrzność Bożą nad Polską i prezydentem Karolem Nawrockim, a także za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące, o miłosierdzie Boże dla całego świata i każdego człowieka, w intencjach misji świętych w parafii Miłosierdzia Bożego, o uwolnienie z ucisku ludzkiego. Tajemnica pierwsza światła. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Tyś jest mój Syn umiłowany, z Ewangelii świętego Łukasza. Czy wierzę w to, że Bóg mnie kocha i kocha naprawdę za darmo? Proszę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
3: a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Modliła się Teresa z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać, Pani Tereso, szczęść Boże, z Panem Bogiem. Tajemnica druga światła. Cud Pana Jezusa na weselu w Kanie. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie z Ewangelii świętego Jana. Potrzeba tak niewiele, uczynić wszystko, co powie i zaufać, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Proszę.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Państwu, szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia światła. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Z Ewangelii świętego Marka. A to jest pragnienie samego Boga. Żadne Jego słowo nie wraca do Niego bezowocne. zanim wpierw nie dokona tego, co on zapragnął i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Proszę.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. mógł zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy, szczęść Boże, z Panem Bogiem, modliła się Teresa.
2: Bóg zapłać, Pani Tereso, szczęść Boże, z Panem Bogiem.
1: Tajemnica czwarta. Przemienienie Jezusa na górze Tabor.
2: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza z Ewangelii świętego Marka. Potrzebujemy skorzystać z zaproszenia Jezusa, który każdego dnia czeka na nas obecny w Eucharystii. To właśnie w tym sakramencie Jezus daje nam swoje ciało jako pokarm, byśmy nie ustali w drodze. Dzięki temu pozwala nam przetrwać chwilę próby, umacnia nas w trudnościach, nie pozwala, byśmy ciągle kroczyli z pochyloną głową, lecz kieruje nasze spojrzenie ku niebu. Proszę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem, Maria.
2: Bóg zapłać, Pani Mario, szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Z Ewangelii świętego Jana. Eucharystia jest sakramentem miłości, w którym Pan pochyla się nad człowiekiem, dając się jako chleb życia, który wypełnia nas tak mocno, że nie ma potrzeby nasycać się pragnieniami tego świata. Obyśmy nieustannie odczuwali w sobie tęsknotę nasycenia się w pełni Bogiem. Proszę.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i Radia Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy życzę, szczęść Boże, z Panem Bogiem modliła się Jadwiga.
2: Bóg zapłać Pani Jadwigo, szczęść Boże, z Panem Bogiem.
0: Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.
2: Modlitwa za ojczyznę do świętego Andrzeja Boboli. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych Ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. A wszystkim zmarłym wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
0: a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę różańcową, tym, którzy włączyli się telefonicznie i tym, którzy trwali z nami duchowo. Dla Pani Teresy, dla Państwa Jadwigi z mężem, dla następnej Pani Teresy, dla Pani Marii oraz dla Pani Jadwigi. Dziękując Bogu za dzisiejszy dzień i doznane w nim łaski, radujmy się Jego miłością w nas i dzielmy się nawzajem tą Bożą miłością. W studiu modlili się
0: Maria,
2: Walentyna oraz Pan Hubert, posługujący przy konsolecie. Niech będzie
0: pochwalony Jezus Chrystus.

Tomek Kamiński zaśpiewał na antenie Radia Nadzieja. 21 już wybiła, więc jest to czas modlitwy apelowej. Na koniec tego wtorkowego dnia możemy wyśpiewać: Maryjo, jestem, pamiętam, czuwam. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia, Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Za 3 dni papież wyruszy do Francji. Jego wizyta budzi tam dużo większe zainteresowanie niż poprzednie. Arcybiskup Gallagher przypomina o niesłabnącej aktualności orędzia pojednania polskich i niemieckich biskupów. Watykan zaprasza na seminarium o spowiedzi. Dołączyć może każdy, także online. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W piątek Leon XIV rozpocznie 4-dniową podróż apostolską do Francji. Zainteresowanie jego wizytą rośnie cały czas, tym bardziej, że od ostatniego spotkania z papieżem w stolicy kraju minęło 18 lat, a w międzyczasie w kraju nastąpiły przemiany, w wyniku których wiele osób powraca dziś do Boga i duchowości. Mówi o tym kardynał François Bustillo w wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Figaro.
2: Posługujący na Korsyce kardynał odnosi się do przemian, które już teraz dokonują się we Francji. W 2008 roku na mszę z Benedyktem XVI przyszło w Paryżu 250 tysięcy wiernych. Tym razem na papieskiej mszy będzie co najmniej 600 tysięcy osób. Widać ewolucję, przejście od nieobecności Boga czy wręcz wrogości względem religii do zainteresowania wszystkim, co dotyczy wiary i Boga. Bycie katolikiem nie jest już zagrożeniem, lecz atutem, mówi. Jego zdaniem Leon XIV, w odróżnieniu od Franciszka, który wolał peryferię, świadomie zwraca się do krajów o długiej tradycji chrześcijańskiej. Czuje, że rodzi się w nich pragnienie i że już teraz dochodzi do pewnego przebudzenia.
1: W ambasadzie Polski przy stolicy apostolskiej odbyła się prezentacja książki Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, która powstała jako owoc ubiegłorocznej konferencji na Uniwersytecie Gregoriańskim w 60. rocznicę historycznego listu polskich biskupów do biskupów niemieckich. W spotkaniu wziął udział m.in. szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Richard Gallagher, który podkreślił, jak ważny pozostaje dziś ten gest polskiego episkopatu sprzed lat.
3: Słowa przebaczamy i prosimy o przebaczenie wypowiedziane w Europie, wciąż głęboko naznaczonej ranami wojny, również dzisiaj zachowują szczególną siłę i aktualność. Przypominają nam one, że pojednanie rodzi się nie z zapominania o przeszłości, lecz ze zdolności do zmierzenia się z nią w prawdzie, z odwagą i ufnością, otwierając się na szczery dialog. Ta publikacja jest także zaproszeniem do refleksji nad wartością tego świadectwa dla teraźniejszości i przyszłości.
1: Watykańska Fundacja Josefa Ratzingera Benedykta XVI ogłosiła tegorocznego laureata Nagrody Ratzingera. Został nim profesor John Cavadini, teolog z University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych, specjalizujący się w teologii patrystycznej, a szczególnie w myśli świętego Augustyna.
3: Nagroda przyznawana przez Fundację Watykańską za wybitne osiągnięcia naukowe i publikacje zostanie wręczona przez papieża Leona XIV 19 grudnia w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Sam laureat zaznaczył, że swoją pracę teologa rozumie jako powołanie do jednoczesnego służenia Kościołowi i nauce.
1: Z kolei penitencjaria apostolska zaprasza chętnych z całego świata do udziału w seminarium na temat spowiedzi. Odbędzie się ono w dniach 23 i 24 października w Rzymie, ale będzie można uczestniczyć w nim także online. Tematem wykładów będzie skruszone serce.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

złego się nie zdarzy. Wystarczy bliskość twoich myśli. Wystarczy bliskość twoich myśli.

слышно, слышно, слышно, слышно. Бича твоего сердца.

wszystko. Oddaj, oddaj, oddaj, oddaj, oddaj, oddaj, oddaj, oddaj, oddaj.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj Ewelina Głębocka, specjalistka do spraw gospodarowania odpadami w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Przed nami kolejna akcja ekologiczna.

0: zorganizować innego, więc tutaj wychodzimy naprzeciw dla mieszkańców i coś tam innego zawsze organizujemy.
1: Myślę też, że mieszkańcy już chyba przyzwyczaili się do tej akcji i nie wyobrażają sobie wiosny czy jesieni, no właśnie, bez ekologii za sadzonkę.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Dostajemy też szereg telefonów, kiedy będzie następna akcja. Zazwyczaj te akcje odbywają się właśnie z okazji Dnia Ziemi na wiosnę, no i z okazji dnia, tak jakby weekendu sprzątania świata, prawda? We wrześniu. Także w tych zawsze okolicach, w tych datach trzeba tutaj wyczekiwać.
1: I ta najbliższa akcja 25 września, czyli już najbliższy piątek.
0: Tak, o godzinie 15 na parkingu przy Parku Wodnym serdecznie zapraszamy.
1: Jakie odpady można przynieść w takim razie?
0: W tym roku odeszliśmy już od butelek plastikowych. No bo wiadomo, system kaucyjny bardzo tutaj tak jakby zmienił całe nasze podejście.
1: Też pewnie takie opłacalne.
0: Też, ale na ostatniej akcji, która była w kwietniu, zebraliśmy tylko 100 kg plastiku, więc to tak jakby zmobilizowało nas do tego, żeby podjąć troszeczkę tą akcję w innym kierunku. Postawiliśmy na elektrośmieci. Bardzo dużo tych elektrośmieci jest w domach. My widzimy też w punkcie selektywnym przywożone do nas odpady, to w dużej mierze są elektrośmieci. Także te drobne będzie można do nas przynieść.
1: I ile takich odpadów trzeba przynieść, żeby taką sadzonkę otrzymać?
0: 5 kg elektroodpadów, 3 kg baterii i 5 kg makulatury. Należy też pamiętać o tym, żeby te elektrośmieci w dobry sposób posegregować, bo czasami mamy taki elektroodpad, na przykład jak kalkulator, w którym są baterie. To należy te baterie wyciągnąć, prawda? Więc tutaj też prośba z naszej strony, żeby jednak ta ekologia za sadzonkę miała ten faktycznie swój relatywny wymiar.
1: Tak, bo o to też chciałam zapytać, jak odpowiednio przygotować te wszystkie odpady, żeby też wam sprawniej było to wszystko później do tych dalszych etapów przygotować.
0: Dokładnie, tak jak wspomniałam na początku, trzeba je odpowiednio posegregować. Baterie oddzielnie, elektroodpady oddzielnie, makulatura też oddzielnie. Jeżeli chodzi o makulaturę, bardzo dużo teraz mamy takich odpadów jak kartony, bo jest dużo sprzedaży internetowych. Kartony są naprawdę taką frakcją, która jest duża gabarytowo przede wszystkim, no bo karton na przykład po telewizorze też nie zmieści się do worka, prawda? Więc takie odpady też mamy. Dobrze by było te taśmy jednak pozrywać z tych kartonów, bo to jest, wiadomo, plastik. No i ten styropian, który znajduje się w środku, bo czasami są odpady też zabezpieczone, różnego rodzaju pianki, styropiany, więc też to trzeba wyciągnąć, prawda?
1: A jeżeli ktoś tego nie wykona, to później na miejscu musi się tego pozbyć?
0: Oczywiście. Znaczy na miejscu pilnujemy, oczywiście, jak najbardziej pilnujemy, bo właśnie o to chodzi w ekologii. O to chodzi w tej ekologii za sadzonkę, w tej całej akcji, żeby uświadomić ludzi, tak na dobrą sprawę, z czym mamy do czynienia. Bo jest szereg odpadów, których po prostu, powiem tak jakby ze swojego ogródka. Nie każdy, tak jak widzi odpad, to on jest do odpowiedniej frakcji, którą nam się wydaje wyrzucany. Na przykład lodówka, prawda? W większości przypadków mieszkańcy myślą, że to jest odpad wielkogabarytowy. Bardzo często mamy sytuację, że dostajemy telefony, że nie zabraliśmy lodówki, a to gabaryt. Były zbierane gabaryty. No ale niestety, to jest elektroodpad. Tak samo jak na przykład wielkogabarytowe ogrodowe meble, prawda? To jest gabaryt. Pomimo tego, że one na przykład są z plastiku, ratanowe, czy jakieś plastikowe krzesła, prawda? To jest odpad wielkogabarytowy i też to należy przywieźć do PROK-u.
1: Także o tych wszystkich zasadach przypominamy też właśnie teraz na antenie Radia Nadzieja, no i też przypominamy mieszkańcom, żeby wziąć udział w tej edycji, w tej akcji, no to warto jednak się dobrze przygotować.
0: Dokładnie.
1: Żeby wszystko poszło sprawnie.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej. Zachęcamy, zapraszamy. Tak na dobrą sprawę, podczas nawet samej akcji, gdy rozdajemy te sadzonki, słyszymy dużo pytań. Gdzie przywieźć takie odpady newralgiczne? Co z nimi zrobić? Jak to posegregować. I naprawdę staramy się do każdego podejść w sposób indywidualny, wytłumaczyć, co z tymi odpadami zrobić.
1: Skąd tak właściwie powstał pomysł, żeby zachęcać mieszkańców do segregacji właśnie też za pomocą roślin?
0: Generalnie początki w ogóle tej akcji

0: w 2017 roku. Chcieliśmy połączyć tak jakby dwie rzeczy. Edukację ekologiczną, no i jak dostanie ktoś coś za tą edukację ekologiczną, to jest taka namacalna...
1: Taki namacalny
0: dowód tego, że jednak to ma sens, prawda? Bo ten kwiatek gdzieś tam rośnie, cieszy nasze oko, prawda? I widzimy, że przynieśliśmy coś posegregowanego, jakiś odpad, no i dostaliśmy za to coś fajnego.
1: I już od początku było takie zainteresowanie?
0: Tak, oczywiście. Z roku na rok zainteresowanie jest albo w tym samym stopniu, albo większe.
1: Albo większe.
0: Tak, dokładnie. Samo to, że jak przygotowujemy naprawdę bardzo dużą ilość sadzonek, w poprzedniej edycji chyba było ponad 1000 kwiatków, ponad 1000, tak dobrze pamiętam. Teraz będą też i krzewy, takie bardziej na jesień, prawda, przystosowane rośliny, ale też będzie ich bardzo dużo i zawsze w godzinę, bądź tam maksymalnie półtorej, to się wszystko rozchodzi.
1: I to chyba pokazuje, że takie akcje w naszym mieście są potrzebne.
0: Jak najbardziej. Są potrzebne, bo tak na dobrą sprawę, no trzeba mieszkańców uświadamiać, jeżeli chodzi o tą segregację. Problem segregacji tak na dobrą sprawę pojawia się dopiero w momencie, w trakcie dyskusji o stawce śmieciowej, albo w trakcie swojego sprzątania w domu, prawda? Jeżeli ktoś tam opróżnia jakieś piwnice, garaże, albo na przykład robi remont. Bo tak na dobrą sprawę te odpady troszeczkę są traktowane w naszych głowach po macoszemu i dopiero w momencie, kiedy my mamy faktycznie problem z czymś, to się zaczynamy tym interesować. Bardzo często jest tak, że po prostu tak jak do nas do punktu selektywnego przyjeżdżają odpady nieposegregowane. No ale jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady muszą być posegregowane. Wtedy też to sprawniej na punkcie tak jakby wygląda, prawda? No i wtedy ta segregacja ma faktycznie sens.
1: I co się dzieje bo tak, mieszkaniec przychodzi, zostawia odpady, odbiera sadzonkę. Co dzieje się dalej z tymi odpadami, które do was trafiają?
0: Odpady no, do specjalistycznych firm. Plastik wcześniej jeździł do ZGO, czyli do Zakładu Gospodarowania Odpadami naszej firmy, prawda? Tak samo makulatura. A jeżeli chodzi o elektrośmieci, no mamy firmę, z którą współpracujemy i tutaj też chciałabym Państwu powiedzieć o tym, że, bo czasami pojawiają się pytania, co z tymi elektroodpadami typu, nie wiem, laptop, jakieś tam są dane na tych laptopach, prawda, komputery, tego rodzaju rzeczy. Firma, która z nami współpracuje, jest ostatnim recyklerem, także one te odpady są trwale usuwane, dane nigdzie nie wypływają.
1: Czyli nie musimy się o to martwić.
0: Oczywiście.
1: Wszystko jest bezpieczne, w dobrych rękach też.
0: Dokładnie. Z papieru są wytwarzane no po prostu nowe odpady papierowe, bo papier jest całkowicie recyklingowalny, prawda, także...
1: A czego jest najwięcej? Makulatury czy tych elektrośmieci?
0: Chyba makulatury. Chyba, to znaczy tak, jeżeli chodzi o elektrośmieci, to ciężko tak na dobrą sprawę powiedzieć, bo dopiero w kwietniu mieliśmy pierwszą zbiórkę tych elektrośmieci. Baterii zawsze było sporo, ale jeżeli chodzi o elektrośmieci, ostatnio zebraliśmy 790 kg. Mamy nadzieję, że teraz będzie więcej, a makulatury, no tak na dobrą sprawę jest sporo, bo to są stare książki, to są jakieś gazety, przede wszystkim tak jak wcześniej.
1: W naszych domach bardzo wiele.
0: Tak, przede wszystkim tak jak mówiłyśmy wcześniej, te kartony. Teraz w dobie internetu, zamówień internetowych, my u nas nawet na przykład widzimy bardzo dużą ilość kartonów.
1: Tak, to jest akurat bardzo zauważalne.
0: Dokładnie.
1: Jeżeli chodzi o kartony, tutaj też muszę przyznać rację, bo ja sama też bardzo dużo zamawiam niestety internetowo kartonów faktycznie jest bardzo, bardzo,
0: bardzo dużo. Zamawia się buty są w swoich kartonach, a karton jeszcze jest w kartonie, także to jest po prostu... Ale generalnie... Tak jak mówiłam wcześniej, to jest bardzo dobry surowiec, także można spokojnie oddać do przoku, można przynieść przede wszystkim na ekologię, na zasadzonkę.
1: Tak, jesień to, jak już też wspomniałyśmy, czas na porządki w ogrodach. Co zrobić z liśćmi, drobnymi gałęziami i pozostałymi roślinami?
0: Oczywiście przywieźć do przoku. Przyjmujemy takie odpady, to są bioodpady. Z tych odpadów jest wytwarzany również łomżeniaczek, także nie dość, że mieszkańcy mają gdzie za darmo oddać te odpady, to to jest jeszcze można coś z tego zrobić, prawda? To też jest recykling, także zapraszamy, bardzo chętnie przyjmiemy.
1: A mieszkańcy chętnie właśnie przynoszą te odpady?
0: Tak, oczywiście. Dużo dostajemy też telefonów, jak to ma wyglądać, czy to ma być pocięte, czy to ma być w workach. My przyjmujemy odpady do kontenera luzem, prawda? Więc jak ktoś przywiezie w worku, trzeba je wysypać, ale to nie jest akurat problem, bo można sobie te worki zabrać z powrotem i po prostu je mieć na inne transporty.
1: Rozmawiamy o ekologii zasadzonkę i to jest jedna z wielu akcji, ale też bardzo mocno stawiacie na edukację ekologiczną, między innymi w szkołach.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj współpracujemy praktycznie ze wszystkimi placówkami na terenie miasta Łomża. Jeżeli szkoła bądź też przedszkole do nas się odezwie, bardzo chętnie jeździmy na tą edukację ekologiczną, bo bez tej edukacji tak na dobrą sprawę my nie znamy takich, znaczy podstawowe zasady to praktycznie każdy zna, ale są takie rodzaje odpadów, takie gamy odpadów, tak jak wcześniej wspomniałam o tej lodówce, że czasami myślimy, że to jest jednak to, a to się okazuje, że to nie jest jednak to. Więc też w naszej edukacji ekologicznej poruszamy właśnie takie tematy, takie newralgiczne, takie zastanawiające. Na przykład słyszałam bardzo dużo też takich głosów, że dlaczego na przykład wszystko jest do jednej śmieciarki wrzucane. A tu się okazuje, że jednak śmieciarka ma komory, że w tych komorach te odpady nie są mieszane. No nie znamy takich podstawowych rzeczy i po prostu gdzieś
1: też
0: tam...
1: Czasami się tym nie interesujemy po
0: dokładnie,
1: prostu.
0: Dokładnie. Więc tak jak mówiłam wcześniej, po prostu te odpady są trochę marginalizowane, prawda? Więc dopiero kiedy zajdzie taka potrzeba, zaczynamy się tym interesować, prawda? To się okazuje, że to jest dużo szerszy temat, o wiele bardziej szeroki temat, niż się spodziewaliśmy.
1: I oczywiście od edukacji ekologicznej zaczynacie już od tych najmłodszych lat, już najmłodszych uczycie, jak prawidłowo segregować odpady.
0: Oczywiście. Przedszkolaki są bardzo, bardzo zainteresowane tematem. Tak na dobrą sprawę, one mają tą edukację w szkołach. Panie czy tam panowie w przedszkolach, wychowawcy naciskają na to, bo ta segregacja po prostu jest obecna w naszym życiu. Ale no, też jeździmy i pomagamy. Bo wiadomo, zupełnie inaczej wygląda to ta segregacja, zupełnie inaczej dociera to do odbiorcy, w tym przypadku przedszkolaka, jeżeli
1: też
0: przyjedzie ktoś z zewnątrz.
1: Są ciekawsze, oczywiście.
0: No oczywiście, jak najbardziej. Stawiamy też przede wszystkim na praktykę. To nie jest jakiś taki suchy wykład. Jeździmy do tych placówek z kolorowymi workami, tak jak na przykład do przedszkolaków, prawda? Przedstawiamy w to taki sposób praktyczny. Co robić, jak to robić, że na przykład słoik trzeba odkręcić, że słoik powinien wylądować do szkła, a nakrętka już do żółtego tego worka, prawda? Taki wymiar, wstawiamy też na taki wymiar praktyczny. Wspieramy różnego rodzaju inicjatywy ekologiczne, na przykład w szkołach czy przedszkolach jakieś są organizowane konkursy, to można się do nas zgłosić. Staramy się jakoś tak podchodzić do tych naszych placówek w taki sposób, żeby jednak ta edukacja ekologiczna dotarła.
1: I zachęcać też do segregacji.
0: Oczywiście.
1: Przede wszystkim.
0: To przede wszystkim.
1: Jest główny cel tego wszystkiego.
0: Jak najbardziej.
1: Jak wiemy, najmłodsi interesują się, a jak jest z tymi starszymi, z młodzieżą, z nastolatkami? Też jest
0: tak.
1: Zainteresowanie, czy już jest?
0: Jest zainteresowanie.
1: Gorzej?
0: Znaczy tutaj... to jakby tematyka musi być poruszana troszeczkę inna. Jeżeli chodzi o młodzież, to bardziej się interesują tym, co z tych odpadów powstaje. Bo to nie chodzi o to, że masz segregować w ten sposób. Oni to wiedzą. Ale dlaczego? Po prostu dlaczego? No bo jak wyrzucę tą butelkę, no już może nie butelkę, ale jak wyrzucę ten papier do kosza, to co się z nim dzieje? Po co ja go wyrzucam? Czy faktycznie jak ja go wyrzucam do tego kosza, to coś z tego powstaje, prawda? To jest po prostu na tej zasadzie. Młodzież przede wszystkim interesuje się tym, co powstaje z tych odpadów, prawda?
1: Czyli już też taki bardziej obszerniejszy temat
0: tak,
1: segregacji.
0: Tak, dokładnie. Mhm. Jeżeli chodzi już o osoby dorosłe, to
1: tak,
0: bardziej...
1: Tak, chciałam zapytać, jak to jest z osobami dorosłymi, bo gdzieś te nawyki z dawnych lat pozostają.
0: Oczywiście, że pozostają. Generalnie, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to bardziej tutaj w tym kierunku obalania mitów, bo oni już są uświadomieni w jakiś sposób, że coś tam z tych odpadów wytwarzamy, coś tam z nimi się dzieje, ale niekoniecznie dobrze czasami to segreguje. Czasami to tak jakby trochę z lenistwa wychodzi, nie? Bo sama łapie się na tym, że a po co tam iść do tego kosza, tam dalej stoi na ten plastik, na ten papier, a tutaj wyrzucę wszystko do zmieszanego i będzie po sprawie. No, no właśnie nie. Bardzo dużo w tych odpadach zmieszanych jest odpadów, które faktycznie nadawałyby się do ponownego przetworzenia. W dużej mierze papier. No a niestety, jak papier już trafi do zmieszanego, to nic nie możemy z nim zrobić.
1: Czyli nasze takie codzienne nawyki i przyzwyczajenia. Tak, to też jest taki główny błąd, na którym się pewnie wszyscy łapiemy.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Nie wiedza swoją drogą, prawda? Bo czasami, no wiadomo, no nie mamy o czymś pojęcia. I to jest naturalne. Też można do nas na przykład, nie wiem, zadzwonić do punktu selektywnego, zapytać przed transportem, bądź też przed akcją Ekologię za sadzonkę, zapytać, jak to posegregować. My naprawdę chętnie odpowiadamy na te różnego rodzaju pytania, wskazujemy miejsca, gdzie można wyrzucić, co przyjmujemy, czego nie przyjmujemy, a jeżeli tego nie przyjmujemy, dlaczego tego nie przyjmujemy. Staramy się tutaj wypracować jakiś konsensus, prawda?
1: Tak, więc edukacja najmłodszych, młodzieży, ale również dorosłych.
0: Oczywiście,
1: to też jest dla was priorytet.
0: Dokładnie.
1: I tutaj chyba z tymi dorosłymi jest najgorzej.
0: Wie pani
1: może
0: co?
1: Nie najgorzej, może nie ale najgorzej. Po prostu jest to wyzwanie.
0: Jest to troszeczkę wyzwanie, bo my się przyzwyczajamy bardzo szybko do dobrego. Tu mówię o tym konsumpcjonizmie, który akurat, w którym po prostu żyjemy. I wszystko jest szybko, wszystko jest jakieś takie zawirowane i po prostu ta segregacja gdzieś nam umyka. Tak jak od samego początku tutaj wspominam, jest marginalizowana, jest na samym końcu i tak na dobrą sprawę, póki ten odpad nie trafi do kosza, to tak na dobrą sprawę my się tym nie interesujemy. Jest kosz i to jest wszystko. A dużo tych odpadów po prostu trafia nie tam, gdzie powinno.
1: Ale też nasi rodzice, dziadkowie nie mieli aż tak powszechnej edukacji ekologicznej.
0: Bo wcześniej było dużo, dużo mniej odpadów. Zauważcie państwo, że na przykład nawet w każdym sklepie teraz, nawet w takim najmniejszym osiedlowym sklepie są te reklamówki zrywki, do których tak na dobrą sprawę pakujemy i owoce, warzywa. Wszystko jest oddzielnie zapakowane, bo to po pierwsze trzeba zważyć. Wszystko musi być złożone oddzielnie i jest bardzo dużo tego plastiku, więc tak samo reklamówki. Kiedyś nasi dziadkowie nosili te reklamówki takie wielorazowego użytku, prawda? Teraz co prawda też są, ale tak jak mówiłam, w tym konsumpcjonizmie, w tym pędzie bardzo często zapominamy o tej reklamówce ze sobą, no i trzeba kupić kolejną.
1: Nie mamy też takiego nawyku, żeby zabierać
0: Dokładnie.
1: Ze sobą.
0: Dokładnie, też. Teraz troszeczkę to inaczej wygląda, bo wszedł ten system kaucyjny i jednak każdy pamięta, że no musi tą butelkę wymienić i bierze ze sobą jakąś tam reklamówkę, prawda? Więc troszeczkę to tak jakby ruszyło. Niemniej jednak, no troszeczkę to kuleje.
1: I raz jeszcze przypomnijmy, zbliżając się do końca naszej rozmowy, przypomnijmy, już najbliższy piątek, kolejna jesienna edycja Ekologii za sadzonkę.
0: Dokładnie, zapraszamy wszystkich z Łomży, zapraszamy wszystkich z okolic na godzinę 15:00. Na pewno coś państwo od nas otrzymacie.
1: A kolejki ustawiają się już nawet przed tą godziną rozpoczęcia.
0: Oczywiście, już o 14:00 po prostu już mamy bardzo dużą kolejkę. Już są głosy, żeby już otwierać, już zaczynajcie, no bo po co to czekać?
1: Także, a to niestety, organizacyjnie
0: tak się nie da. I chcemy przede wszystkim, żeby wszyscy coś otrzymali, prawda? Bo to nie chodzi o to, żeby to wcześniej zacząć, żeby rozdać jak najszybciej, tylko chodzi o ten wymiar ekologiczny, bo to o to chodzi w głównej mierze.
1: A zawsze,
0: prawda?
1: Wystarcza tych sezonek dla każdego?
0: Nie zawsze. Wie pani co? To znaczy, staramy się tak podejść do każdego w taki sposób, tak jak to mówią, żeby każdy coś otrzymał, prawda? Ale czasami się po prostu nie da. Generalnie tam zostają na koniec sezonki, owszem, ale nie zawsze jest to, co każdy by chciał, prawda?
1: No tak, bo to zazwyczaj każdy ma jakieś tam swoje upodobanie,
0: tak,
1: że
0: dokładnie.
1: On by chciał akurat taką roślinę.
0: Dokładnie, my staramy się te rośliny też tak ustawiać w taki sposób, jakoś gatunkami, więc żeby to w miarę wszystko sprawnie poszło. Także no zobaczymy, jak to będzie. Każda edycja to jest jakaś niespodzianka. Także no zobaczymy, jak będzie przy tej edycji, ale mamy nadzieję, że będzie cieszyć się też dużym zainteresowaniem.
1: Pani Ewelino, pozostając w ekologicznym klimacie, to już naprawdę taka wisienka na torcie. Dzisiaj dzień bez samochodu. Jak było u pani tego poranka? Komunikacja miejska, rower, czy może spacer?
0: Samochód, niestety. Ale jeszcze mamy cały dzień, tak na dobrą sprawę, więc tutaj postaram się, tak od razu się przyznam, przyjechałam autem, ale jest jeszcze cały dzień, więc cały dzień mamy do tego, żeby tutaj. Ale syn pojechał rowerem do szkoły, także...
1: Tak, ale do tego oczywiście zachęcamy, żeby dzisiaj
0: jak najbardziej
1: samochód zostawić w garażu, a korzystać z innych środków transportu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Ewelina Głębocka, specjalistka do spraw gospodarowania odpadami w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
2: Nasz gość dnia.

disco. It ain't no country club either. This is LA.